0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra, dobra.
2: Trzymamy, trzymamy. Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie kark.
2: Nie, no powodzenia, powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
2: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
2: A ze mną przez pół roku fizyki.
3: Nie, no tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: Tak, tak, tak, na pewno.
3: No chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się ogląda za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
3: Tak? A nie, no to zda.
2: Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor taką jak ty.
2: Tak, jak ty?
1: Tak. No nie, jak tam było?
2: Jak tam, no co?
1: No gadaj, no.
2: Ojej, gadaj, no.

muzykę. Rytm wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucizna nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

0: sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie.
1: Archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Dziś święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Oczywiście dzisiejsi solenizanci to właśnie między innymi Wawrzyniec, ale także Bogdan i Borys. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. Słońce świeci na warszawskim niebie już od godziny 5.11 i o godzinie 20.11 zajdzie, więc godziny podobne, jeżeli chodzi o to, jak długo dziś będziemy cieszyć się właśnie słońcem, a jaka będzie pogoda, jak pod tym kątem możemy nastawić się na ten rozpoczynający się dzień, o tym już za kilka minut po godzinie 6.00.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106,2 FM Radio Warszawa, na zegarze godzina 6.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Aby świat miał życie, pod takim hasłem papież Leon XIV uda się 25 września do Francji, mówi Dorota Abdelmoula-Wietz z polskiej redakcji mediów watykańskich.
2: Leon XIV jedzie najpierw do Paryża, później do Lourdes, a następnie uda się do Metz, do rodzinnych stron czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, współzałożyciela Unii Europejskiej, wielkiego orędownika chrześcijańskiej Europy. Te spotkania mają bardzo różny wymiar. To oczywiście będzie czas wspólnej modlitwy w katedrze Notre Dame, gdzie Ojciec Święty będzie przewodniczył nieszporom. Na placu de la Concorde, czyli jednym z tych największych placów miejskich w Paryżu, gdzie odprawi mszę świętą dla wszystkich wiernych, to będzie też stadion Saint-Denis, gdzie spotka się z młodzieżą.
1: Leon XIV jako drugi papież w historii po Janie Pawle II odwiedzi Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury UNESCO. Nie zabraknie też spotkań w Instytucie Katolickim i Centrum Wsparcia Migrantów.
2: To jest na pewno bardzo ważna wizyta, dlatego że Francja jest jednym z tych krajów, w którym wiara katolicka bardzo ożywa i ożywa w sposób niespodziewany. Bo często ci, którzy jako dorośli czy jako młodzi dorośli proszą dzisiaj o chrzest, to są ludzie, którzy nie pochodzą z rodzin katolickich albo pochodzą z rodzin, które świadomie gdzieś od wiary odeszły. To są też przedstawiciele innych wyznań, którzy jako dorośli przechodzą na katolicyzm, a więc jest to pewna nowa grupa, która się gdzieś u nas w Kościele pojawia i która stanowi też taką olbrzymią siłę napędową, bo to są ci, którzy w dużej mierze też animują życie Kościoła we Francji.
1: Wizyta Ojca Świętego we Francji potrwa 4 dni.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W wieku 75 lat zmarł brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Duchowny spędził w zgromadzeniu 56 lat. W latach 1977-1982 pracował jako kierowca w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie, gdzie zatrzymywał się kardynał Karol Wojtyła. Pełnił też posługę w Archikatedrze Warszawskiej. Znajomi wspominają brata Mariana Markiewicza jako uśmiechniętego, zawsze znajdującego czas dla drugiego człowieka. Najmłodsi z całej Polski przyjadą do Niepokalanowa. Przed nami jubileuszowe 10. spotkanie dzieci organizowane przez redakcję Rycerzyka Niepokalanej. Początek 12 września o godzinie 11, a w programie msza święta oraz wiele innych atrakcji. Mówi o tym siostra Paula Bronisz.
4: Szlak rycerski czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
1: Trwają zapisy dla grup i indywidualnych uczestników spotkania.
5: Ta rejestracja jest dla nas bardzo pomocna, żeby przygotować pakiety dzieciakom, żeby właśnie mogły otrzymać w sposób taki sprawniejszy te pakiety, figurki, czy też jeszcze inne rzeczy, które będą przygotowywane dla dzieci. A więc preferujemy i zachęcamy, żeby zgłosić tą obecność przez formularz zgłoszeniowy obecny umieszczony na stronie rycerzyknipokalanej.pl/OSD.
1: Spotkanie zakończy koncert zespołu Mocni w Duchu Dzieciom. Patronem tegorocznej edycji jest Święty Antoni.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 13 sierpnia przypada 5. rocznica śmierci świętej pamięci arcybiskupa Henryka Hozera. Z tej okazji o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Po zakończeniu liturgii zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer, aby wspólnie pomodlić się o radość życia wiecznego dla zmarłego pasterza oraz podziękować Panu Bogu za jego wierną służbę Kościołowi.
0: Poniedziałkowy poranek przynosi nam całkiem przyjemne temperatury, 17 stopni w Warszawie, 15 w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, 14 w Grodzisku, a 13 w Piasecznie i Pruszkowie między innymi. Dziś jednak będzie dość ciepło, temperatury pójdą mocno w górę, maksymalnie 31 kresek pokażą termometry w stolicy. Może także popadać i zagrzmieć po południu, synoptycy w Warszawie przewidują wówczas burzę, mocniej wtedy również powieje wiatr.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział, uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
8: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
1: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
2: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
4: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Jest poniedziałek, 10 dzień sierpnia, na 106.2 FM Radio Warszawa towarzyszy od początku tego dnia, od świtu, można powiedzieć, swoim słuchaczom. Grupa Sewycz na początek śpiewa właśnie dla Was wszystkich. Za moment również Kaśka Sochacka, Janusz Zalewski. Dzień dobry i zapraszam.

0: Przed nami fragment Ewangelii, kwadrans po godzinie 6 na zegarze. Słowo Boże przeczyta Waziętek, rozważanie opracowała karmelitanka siostra Ewa Maria.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
2: Święty Paweł w rozważanym fragmencie drugiego listu do Koryntian zwraca uwagę na znaną zasadę, że sknerostwo nie jest opłacalne, a roztropna hojność jest źródłem obfitości. Uwypukla też myśl, nad którą warto się zastanowić, by właściwie służyć osobistym bogactwem. Mówi, że nasze działanie ma być zgodne z tym, co każdemu nakazuje jego własne serce. Mamy wszystko czynić, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Jak osiągnąć taką postawę? Czy wystarczy zaufać obietnicy, że Pan może zaopatrzyć nas we wszystko pod dostatkiem? Zwróćmy uwagę na wspomniane o własnym sercu. Serce jest w powszechnym rozumieniu siedliskiem uczuć, jest źródłem miłości. W tym kontekście możemy dojrzeć, że nasza hojność jest zależna od stopnia miłości, jaką posiadamy tak w stosunku do Boga, jak i ludzi. Zatem dbałość o rozwijanie w sobie miłości, wzrastanie w niej, uczyni z nas radosnych dawców. Ogarnięci płomieniem miłości nie będziemy rachować naszych trudów, ale wpatrzeni w umiłowanego zostaniemy uzdolnieni do udziału w jego hojności, którego nikt z ludzi nie jest w stanie przekroczyć. Bóg zawsze przewyższa w szczodrobliwości wszelkie ludzkie działania. Czy wierzymy w to? Czy jesteśmy Mu za to wdzięczni?

0: A przed nami fragment Ewangelii, 22 minuty po godzinie 6 na zegarze. Jak co dzień o tej porze usłyszymy księdza Krzysztofa Stosura. Komentarz przygotował ksiądz Bartosz Jarząbek.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
2: W naszym życiu potrzeba obumierania. Obumierania tego, co grzeszne, tego, co nie prowadzi do świętości. Tego, co może nawet nie jest do końca złe, ale w żaden sposób nie jest drogą prowadzącą do Boga. Potrzebujemy w naszym życiu takiego oczyszczenia po to, by czystym sercem i czystymi oczami widzieć Jezusa i iść za Nim.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Obchodzimy dzisiaj w Kościele święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Za jego wstawiennictwem w tej mszy świętej koncelebrowanej będziemy modlili się w następujących intencjach: ksiądz Łukasz za świętej pamięci Janinę Szymanik w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, ja natomiast za świętej pamięci siostrę Janę Ciołek, Michalitkę. Będziemy prosili dla tych zmarłych o łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Zapraszając wszystkich do modlitwy, również słuchaczy Radia Warszawa, zachęcam do wyznania teraz przed Bogiem naszych grzechów i zaniedbań, aby nasza modlitwa była przez Boga wysłuchana. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. Módlmy się. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując, nie czując się przymuszonym. Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Oto słowo Boże.
1: Bogu będzie.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi to obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Jezus przypomina nam dzisiaj o konieczności obumierania. Dodajmy tego świętego obumierania, by zyskać prawdziwe życie. Zachętą do podjęcia trudu, by nie tylko zgodzić się na tą wewnętrzną śmierć, ale i podjąć konkretne starania dla podporządkowania się temu prawidłu, jest ukazanie plonów, jakie przynosi takie postępowanie. Chronienie siebie za wszelką cenę według słów Chrystusa pozostawia nas samotnymi, w izolacji. Sprawia więc duchową śmierć, pewną nieprzydatność w dziele Bożym. Pan nasz nie ukrywa przed nami, że pozytywne odpowiedzenie na Jego wezwanie pociągnie za sobą konieczność służby. To ona, o ile jest prawdziwą służbą, a nie narzucaniem własnej woli innym, nie służeniem na własnych warunkach, ale bezwarunkowym oddaniem się w ręce bliźnich, jest rzeczywistym i owocnym obumieraniem sobie. Tak stajemy w bliskości Mistrza. Mistrza, który nie przyszedł, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał. Tylko naśladując ten sposób postępowania Pana, możemy upodobnić się do Jezusa i uczestniczyć w Jego chwale, którą otoczył Go Ojciec i którą pragnie otoczyć i nas, jeśli wytrwamy do końca w Jego miłości. Amen. Wpatrując się świętego Wawrzyńca, diakona, Jezusowi Chrystusowi, Panu naszego życia, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby prowadząc Kościół Chrystusowy mieli wokół siebie współpracowników na wzór świętego Wawrzyńca. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddają swoje życie, głosząc Ewangelię, aby ich serca zawsze były przepełnione miłością i odwagą. Ciebie prosimy. Módlmy się za diakonów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń, aby na wzór świętego Wawrzyńca byli ludźmi oddanymi Panu Bogu i ubogim. Ciebie prosimy. Módlmy się za podejmujących różne dzieła miłosierdzia, aby ich postawy i zaangażowanie w czynieniu dobra Pan Bóg sowicie wynagrodził. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej w sposób szczególny, za świętej pamięci Janinę Szymaniak i siostrę Janę Ciołek, aby zostali przyjęci do społeczności świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy ze względu na wiarę i zbawienie własnej duszy umieli dochować wierności nauce Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie i przyjdź nam z pomocą, abyśmy po doczesnym pielgrzymowaniu dostąpili radości nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Jeden chleb, co zmienia się.

0: Jak nas Chryste w swoim złącz Kościele.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy, oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi i spraw, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Wawrzyńca ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.
0: Święty,

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest to bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł.

0: Módlmy się. Posileni świętym darem, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy składając należną Tobie ofiarę w dzień świętego Wawrzyńca, otrzymali obfite owoce odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech.

0: Jest siódma tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Żołnierze gotowi do defilady w stolicy. Za nami weekendowa próba generalna. Według amerykańskich mediów to Rosjanie stoją za dronem, który spadł na lotnisko w Lipsku. Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. Tour de Pologne. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rudzalewski, zapraszam. Kilka tysięcy żołnierzy, manewry na warszawskim niebie i całonocne ćwiczenia. Tak wyglądał weekend w stolicy, gdzie odbyła się próba generalna defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Sztab Generalny zapewnia o gotowości do sobotnich uroczystości, które rozpoczną się od odegrania hymnu i skoku spadochronowego. Wśród prezentowanych nowości będą polskie myśliwce F-35 Husarz i system obrony powietrznej, zapowiada szef sztabu generał Wiesław Kukuła.
2: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i MEROPS Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
1: Podczas defilady zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych, dodaje rzecznik dowództwa garnizonu Warszawa, podpułkownik Artur Sak.
3: Dodatkowo dowództwo garnizonu Warszawa, inspektorat wsparcia, żandarmeria wojskowa, dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, są z nami sojusznicy z NATO, żołnierze, którzy pełnią służbę tu w Polsce, ale również na wschodniej flance NATO.
1: W sumie pokazanych będzie ponad 300 jednostek sprzętu wojsk lądowych i 60 statków powietrznych. Równocześnie do warszawskiej defilady w Zatoce Gdańskiej na Bałtyku ruszy parada okrętów marynarki wojennej. Próbę parady morskiej będzie można obserwować w Gdyni we wtorek o 15.30.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Dron do Lipska wysłali Rosjanie, twierdzą amerykańskie media. Eksperci w Niemczech wskazują na flotę cieni, której statki służą za platformy startowe dla bezzałogowców. Kolejne akty sabotażu sprawiają, że za Odrą wzmacniana jest obrona przed dronami.
5: Wall Street Journal powołuje się na amerykańskie służby, z których informacji ma wynikać, że to Rosja wysłała drona do Lipska. CNN twierdzi, że jeden z amerykańskich przedstawicieli stacjonujących w Europie anonimowo przekazał informacje o stojących za sabotażem służbach Kremla. Podobne sygnały płyną też z niemieckich źródeł, ale oficjalnie władze kraju nie wskazały dotąd Rosji. Gazeta Tag Spiegel wskazuje na raport, z którego wynika, że statki rosyjskiej floty cieni służą jako punkty startowe dla dronów wysyłanych do akcji sabotażowych w Niemczech. Na lotnisku w Lipsku, gdzie w nocy z wtorku na środę znaleziono bezzałogowca z ładunkami wybuchowymi, zainstalowany został w tym tygodniu radar specjalizujący się w wykrywaniu dronów.
1: Relacjonował Adam Górczewski.
4: Dzieje się blisko.
1: Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu na bielańskim odcinku Wisłostrady. Od niedzieli drogowcy przygotowują trasy do asfaltowania i zamknęli dwa pasy jezdni w kierunku centrum, środkowej i prawy. Od początku estakad aż do mostu Grotoroweckiego. Do centrum kierowcy jadą dwoma pasami, jednym właściwą jezdnią, a drugim drugą nitką Wisłostrady. W stronę Łomianek dostępne są dwa pasy. Na obu jezdniach obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Kierowcy jadący od strony Łomianek nadal mogą skręcić z Wisłostrady w ulicę Gwiaździstą i trasy Armii Krajowej. Przy bielańskich estakadach powinni jednak wybrać prawy pas. Otwarte pozostają również zjazd na Gwiaździstą i wyjazd z tej ulicy na Wisłostradę. W kolejnym etapie, jeszcze w sierpniu, planują położyć nowy asfalt na jezdni w stronę Śródmieścia. Cały remont ma zakończyć się pod koniec września.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Zwycięstwem Niemca Marco Brennera zakończył się 83. kolarski wyścig Tour de Pologne. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Filip Gruszczyński zakończył imprezę na 25. miejscu. Dyrektor wyścigu Czesław Lang podkreśla, że tegoroczny tur był wyjątkowy.
6: Cieszę się bardzo, ten mój pomysł taki, żeby pojechać wyścig z północy na południe, jest naprawdę trafiony. A jaki to był wyścig? Pełen radości. Widzieliśmy na każdym etapie tysiące kibiców, biało-czerwone flagi. Tak myślę, że Polacy w końcu wierzyli, że mogą mieć imprezę nie gorszą od Włochów, Francuzów czy Hiszpanów.
1: Marco Brenner był także najlepiej punktującym zawodnikiem. Z kolei Włoch Walter Calzoni wygrał klasyfikację górską. Radosław Frontczak z reprezentacji Polski był z kolei najaktywniejszym zawodnikiem.
7: Wracają bardzo wysokie temperatury, wręcz upał. 31 stopni dziś pokażą termometry w Warszawie i w okolicach, a i teraz jest całkiem przyjemnie, sympatycznie i powiew takiego chłodu fajnego jest.
0: Chłodne poranki, to lubimy. 18, chociaż 18 stopni to nie jest taki chłód.
7: Nie, ale masz ten wiaterek taki fajny.
0: O. 17 w Legionowie, 16 w Grodzisku Mazowieckim, 15 w Otwocku, maksymalnie dzisiaj 32.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Budziła cię próba defilady?
7: Nie, bo nie było mnie w Warszawie.
0: Mogę powiedzieć to
7: Szachmat.
0: Samo. Mogę powiedzieć to samo. Też mnie nie było.
7: Czyli co, o 5 rano znowu było baczność?
0: Ale, ale wychodzi na to, że śmiejemy się z tych, którym było trudno w nocy.
7: No, ja już to przeżywałem. Więc ja łączę się i solidaryzuję. No ale cóż, no
0: mam
7: trzeba.
0: Mam znajomych na Powiślu, także pozdrawiam was serdecznie i przytulam mocno, bo ale ja wiem, że to była trudna noc.
7: To jest nawet moim zdaniem nie takie trudne przeżyć tę noc i poranek, tylko tam funkcjonować na co dzień. Nie wiem, czy jechałaś Wisłostradą ostatnio?
0: Nie.
7: Tam jest jeden pas, więc...
0: Jaki ty zadowolony jesteś, no. Jarkowi się podobają.
7: Bo wczoraj nawigacja mnie tak pięknie poprowadziła, że w ogóle ominąłem wszystko, co złe i nawet nie pomyślałbym tak naprawdę, że można tak pojechać, ale nie zdradzę i nie powiem jak.
0: Cieszysz się, że wróciłam.
7: Tak, bardzo.
0: Jarek Wydra.
7: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: 13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach, okolice mostu Grota Roweckiego, trasę S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, tutaj chwilę postoicie, ale na szczęście nie są to ogromne utrudnienia. Ciaśniej także, jeżeli dojeżdżacie z Łomianek w kierunku centrum Warszawy, ale także to nie są jakieś duże korki, tylko trochę większy ruch. Trochę większy ruch także na Wisłostradzie, chociaż tutaj też kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Wysokość Wybrzeża Gdańskiego, zjazd na ulicę Grodzką. Tutaj być może utrudnienia związane z kolizją, będziemy monitorować tę sytuację. Wybrzeże Helskie do zjazdu w Aleję Solidarności ciaśniej. Ciaśniej także na Starzyńskiego, od ronda Starzyńskiego w kierunku mostu Gdańskiego. Tutaj kilka chwil postoicie.
1: Tu i teraz.
2: 106. rocznica Bitwy Warszawskiej to nie tylko lekcja historii, ale również wielkie święto patriotyzmu, święto lokalnej wspólnoty. O tegorocznych obchodach porozmawiamy z Arkadiuszem Werelichem, starostą powiatu wołomińskiego. Dzień dobry.
3: Kłaniam się nisko panu redaktorowi i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
2: Ossuw pozostaje jednym z najważniejszych symboli zwycięstwa z 1920 roku. Dlaczego warto o tej historii opowiadać kolejnym pokoleniom?
3: Przede wszystkim dlatego, że było to spektakularne zwycięstwo oręża polskiego, a jak dobrze wiemy, tak wybitnych zwycięstw w naszej historii wcale nie mamy tak dużo. To po pierwsze, to, że żeśmy zatrzymali jako naród nawałnicę bolszewików na zachodnią część Europy i powstrzymaliśmy komunizm, to jest fakt. I ja zawsze też powtarzam, że dla nas, mieszkańców powiatu wołomińskiego, niczym dla mieszkańców Warszawy, powstanie warszawskie, Bitwa Warszawska jest pewną świętością i powinniśmy o tym mówić jak najszerzej, jak najwięcej, dlatego uważam, że ten Ossuw jest miejscem absolutnie wyjątkowym.
2: Powiat wołomiński współfinansuje te obchody. Co dla samorządu oznacza udział w organizacji tak ważnego wydarzenia? Dlaczego warto inwestować w pielęgnowanie pamięci historycznej? Ona tutaj lokalnie jest obchodzona, ale to jest święto całej Polski, a nawet Europy, można powiedzieć.
3: No zdecydowanie. 18. Bitwa Świata, zdaniem historyków, pokazuje rangę tego wydarzenia, które miało miejsce 106 lat temu. My to traktujemy, tak jak pan redaktor wspominał, jako taką też żywą lekcję historii, bo dziś do tego młodszego pokolenia najłatwiej mówi się faktami. I kiedy to obserwujemy podczas organizacji kolejnych rocznic, że całe rodziny odwiedzają uroczystości, które 15 sierpnia, 14, tak naprawdę teraz i 16, są na terenie naszego powiatu, to jest taka wielka wartość, bo widać to zainteresowanie i to jest chyba największa wartość, właśnie przekazywanie tym kolejnym pokoleniom wiedzy o tym spektakularnym, najważniejszym tak naprawdę zwycięstwie w tym okresie lat 20. I to nie tylko rodziny z powiatu wołomińskiego, ale również z tego kraju, jak pan redaktor wspomniał, a nawet i świata, bo w zeszłym roku na obchodach mieliśmy gości z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, więc to pokazuje, że no zresztą Polonia, licznie zgromadzona na całym świecie, też przyjeżdża tutaj całymi rodzinami, przekazując tą historię, tą wiedzę o historii swoim wnuczkom, prawnuczkom, swoim dzieciom.
2: Uroczystości patriotyczne to oczywiście serce tych obchodów, msza święta, apel pamięci, składanie wieńców, ale to wszystko ma chyba sprawić, by te wydarzenia były takie autentyczne, byśmy mogli to wszystko przeżywać, żeby to nie było tylko taki oficjalny obowiązek, bo to chyba nie jest oficjalny obowiązek.
3: No oczywiście te kwestie związane z oficjalnymi obchodami, czyli składaniem kwiatów przez delegację, apelem poległych, czyli w taki sposób tradycyjny oddanie hołdu bohaterom 20 roku, jest jednym z elementów całych tych obchodów, wydarzeń, ale też staram się i powtarzam, że z uwagi na to, że było właśnie to, powtórzę to jeszcze raz, spektakularne zwycięstwo naszego oręża, powinniśmy świętować te dni na wesoło po prostu. Więc staramy się łączyć z jednej strony ten charakter czysto patriotyczny, a z drugiej strony pikniki rodzinne, które się odbywają w tych dniach, koncerty, również i muzyki rozrywkowej, po to, żeby też zachęcić i zwrócić uwagę młodzieży, że można świętować, czy też obchodzić obchody ważnego wydarzenia historycznego w sposób też taki niestandardowy być może, ale połączony, i to się wszystko wpisuje w całość obchodów i dla każdego znajdzie się coś, co na pewno go zainteresuje, bo jest i sprzęt militarny, i historyczne pikniki, i rekonstrukcja, i koncerty muzyki wojskowej, i rozrywkowej, więc naprawdę będzie się dużo działo.
2: Bardzo dobrze, że pan starosta o tym powiedział, właśnie o tym radosnym świętowaniu, że jest to oczywiście czas zadumy, ale to jest też okazja do tego, żeby świętować, że udało się pokonać nawałę bolszewicką, jednocześnie się jednoczyć razem wspólnie wokół pamięci i tej wspaniałej rocznicy. Będzie muzyka właśnie także rozrywkowa, Gwiazda Wieczoru, Lanbery, będzie także DJ Gromi, więc ta sobota, 15 dzień sierpnia, to jest taki też dzień jedności wokół radości.
3: No zdecydowanie. Będzie też półmaraton Bitwy Warszawskiej, który wraca po latach na trasę Osów-Radzymin, więc też w duchu sportowym można oddać hołd bohaterom i świętować właśnie w taki sposób. I będą też obchody, które, tak jak pan redaktor wspomniał, skupiają, są pewnym elementem, czy też pewnym momentem zadumy, bo przecież chociażby 14

0: myśli, jak uważa, kto jaką partię popiera. To jest, powinno być wielkie święto Polaków.
1: Ważnym punktem chyba programu, moim zdaniem, są też wydarzenia w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. My, jako Radio Warszawa, mieliśmy okazję odwiedzić to miejsce, zobaczyć, jak ono wygląda. I to jest takie opowiadanie historii w nowoczesny i atrakcyjny sposób. I chyba takie miejsca nowoczesne, atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy są z różnych stron atakowani różnymi tam bardzo atrakcyjnymi formami, niekoniecznie dobrymi i korzystnymi, to tu bardzo atrakcyjna forma przekazywania informacji i wiedzy historycznej.
0: No zdecydowanie długo wyczekiwane Muzeum Bitwy Warszawskiej, które jest filią Muzeum Wojska Polskiego, jest bardzo nowoczesną instytucją kultury. Ja się cieszę, że właśnie na terenie powiatu wołomińskiego doczekaliśmy się tego typu instytucji, bo tak jak zresztą powtarzał to wielokrotnie generał Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, to miejsce musi żyć na co dzień, czyli jest animowane, wiele rzeczy, wiele wydarzeń odbywa się tam w międzyczasie. Ta młodzież, dzieci odwiedzają muzeum i o to właśnie chodzi, żeby oprócz tego dorosłego mieszkańca, który przyjeżdża z różnego rodzaju, z różnego regionu, czy to kraju, czy świata, ta młodzież jest tym adresatem podstawowym i się cieszę, że właśnie tak jest. No i tak jak już pan redaktor wspomniał, to też taki kluczowy moment obchodów, bo właśnie na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej 16 sierpnia o godzinie 14:30 odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej z udziałem 120 rekonstruktorów, blisko 40 konnych, więc będzie to w sposób atrakcyjny, jakby te zdarzenia, które miały miejsce 106 lat temu, będziemy starali się przedstawić w sposób jak najbardziej też i atrakcyjny. No i tutaj też wspomnę, że partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który też wsparł finansowo to wydarzenie. A oprócz tego piknik historyczny zaraz po rekonstrukcji, a od rana wystawa sprzętu militarnego, czyli sprzęt wojskowy, a jak wiemy wszyscy, dzieci bardzo, szczególnie chłopcy, ale nie tylko, są, że tak powiem, zainteresowani czołgami, sprzętem ciężkim, różnego rodzaju militariami, więc to naprawdę jest też taki cały dzień, który się kręci wokół obronności, militariów, więc to zawsze my, panowie, jesteśmy całe życie dziećmi, więc każdego gdzieś tam ciągnie w tym kierunku.
1: Czy pan już widzi owoce i zainteresowanie młodzieży właśnie wydarzeniami związanymi z Bitwą Warszawską poprzez te inwestycje, które były poczynione?
0: Tak, no, my obserwujemy to, w ogóle ten patriotyzm w kraju, nie wiem jak w kraju, bo nie mam takich spostrzeżeń, ale u nas na terenie powiatu wołomińskiego mamy silnie funkcjonujące też i szkoły mundurowe i to zaangażowanie dzieci i młodzieży już na tym podstawowym etapie nauczania jest bardzo duże. To też widać po uroczystościach, które organizujemy, to zainteresowanie, ale to jest, wynika, panie redaktorze, też z tego, jak rodzice do tego podchodzą, prawda? Bo my możemy jako samorząd, jako, nie wiem, muzeum, robić wszystko, co w naszej mocy, żeby tą ofertę rozbudowywać jak najbardziej profesjonalnie i atrakcyjnie, ale tak naprawdę to wychowanie w domu i to, w jakim duchu rodzice wychowują swoje dzieci i jak tak naprawdę chcą spędzić ten okres połowy sierpnia, bo przecież można wyjechać nad wodę, można, nie wiem, pójść na lody, a można również przy okazji zjeść lody i zaczerpnąć wiedzy z takiej żywej lekcji historii. I to widać, panie redaktorze, jak rodzice idący z dziećmi są zaangażowani całymi rodzinami, jak ta opowieść, która często przez ojca czy mamę jest przekazywana, to widać, że no, żyje to wszystko, tak? Więc na pewno efekty te działania przynoszą.
1: Program jest bardzo bogaty, trwa przez kilka tygodni, jeżeli tak by zebrać te wszystkie atrakcje. Jak dużo ludzi trzeba zaangażować, instytucji, organizacji, żeby wydarzenie tej skali zorganizować? I czy ma pan wrażenie, że jednak ono cały czas jest to wydarzenie tworzone lokalnie przez ludzi z powiatu wołomińskiego i tego wsparcia takiego krajowego jest zbyt mało?
0: Ile ludzi, ile osób? No dużo. To jakby ciężko to zliczyć. To są na pewno dziesiątki osób, które się angażują w organizację, bo my też świętujemy lokalnie, wspólnie, razem i z gminą Wołomin, i z gminą Radzymin. Wydarzenia odbywają się również i w Markach, i w Ząbkach, w Kobyłce, więc tak jak pan redaktor wspomniał, ten okres świętowania jest wydłużony, on nie skupia się, oczywiście ten moment

0: moment kulminacyjny to między 14 a 16 sierpnia, ale obchody trwają dużo dłużej. Czy jest wsparcie szerzej niż poza powiat wołomiński? Panie redaktorze, od momentu, kiedy uruchomione czy otwarte zostało Muzeum Bitwy Warszawskiej, absolutnie to się właśnie dzieje. To muzeum jest taką naszą satelitą czy łącznikiem między władzami państwowymi i siłą rzeczy no jest to na tyle ważna instytucja na mapie nie tylko powiatu wołomińskiego, Mazowsza, ale również kraju, że najważniejsze osoby w kraju są zainteresowane, aby mówić też o Bitwie Warszawskiej, uczestniczyć w tych obchodach.
1: Kto jeszcze nie był w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, to zapraszamy. 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, cud nad Wisłą i upamiętnienie tego, co wydarzyło się w roku 1920. Bardzo bogaty program, warto się z nim zapoznać. Radio Warszawa jest patronem medialnym tych wydarzeń i jest to dla nas duży zaszczyt. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Starosta powiatu wołomińskiego Arkadiusz Werelich był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję za rozmowę i z tego miejsca oczywiście zapraszam wszystkich do uczestniczenia w obchodach 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: Minęła 7.30, to Radio Warszawa na 106.2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Grupa historyczna Zgrupowanie Radosław zorganizowała wczoraj na warszawskiej Starówce defiladę na wzór tej z 6 sierpnia 1944 roku. W wydarzeniu wzięli udział kombatanci. Ostatni żyjący członek zgrupowania AK Żywiciel, pułkownik Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, oraz kapitan Henryk Piotrowski, pseudonim Edek, ostatni żyjący członek zgrupowania AK Kryska. Przy ulicy Norwida w podwarszawskim Płoniu powstanie nowe boisko. Będzie to pełnowymiarowy obiekt ze sztuczną nawierzchnią. To dzięki 2 milionom złotych dofinansowania w ramach projektu Mazowsze Pomaga. Zmiany czekają też siłownie w Parku Bajka. W ramach wymiany zabytkowego taboru do Warszawy w te wakacje trafi tramwaj z Wrocławia. Niebieski pojazd pojawi się na ulicach stolicy w tym tygodniu w ramach linii 36. Można będzie w nim zobaczyć posążek krasnala. Jeszcze aktualne utrudnienia z przyczyn technicznych. Autobusy linii Z8 z Siekierek na Stegny kursują ze zmniejszoną częstotliwością. Możliwe są opóźnienia oraz odwołania kursów. Remonty ciepłownicze na posagu 7 panien w Ursusie. Od dziś pas w kierunku Gierdziejewskiego jest zamknięty.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują, a dzisiaj pogoda dopisuje, bardzo wysokie temperatury, nie będzie deszczu, choć w nocy może się pojawić, może nawet zagrzmieć.
2: Ta temperatura dzisiaj maksymalnie wyniesie 32 stopnie, 19 stopni o tej porze w Warszawie, 18 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 17 w Radzyminie, w Piasecznie, 16 w Górze Kalwarii.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Gwarno i głośno, tak jest na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. A razem z nami siostra Sylwia z Grupy Czerwonej.
2: Dzień
1: witamy.
2: Dobry.
3: Szczęść Witam Boże. Serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam.
2: Jak tam się idzie, siostro Sylwio, pielgrzymkowa?
3: No jest fantastycznie, bardzo, bardzo wszyscy są szczęśliwi, że tutaj są. Nawet jedna dzisiaj siostra Weronika, lat bodajże 4, pytam ją, jak jest. Ona mówi, fantastycznie, a jest 5 rano, 6, pisma dochodzi, ostaliśmy o 4.
2: Dzisiaj o 4 była pobudka, tak jest?
3: 4, tak.
2: A jak dużo kilometrów przed wami?
3: Prawie równo ze słoneczkiem. Przed nami, no dzisiaj, jak patrzę na poszczególne etapy, to będzie z 30.
1: No to sporo, bo i stopni będzie 30. Celsjusza.
3: To wszystko się bardzo ładnie składa. Wszystko bardzo się ładnie składa, ale mamy już taką temperaturę za sobą, więc myślę, że jesteśmy już wprawieni.
2: A czy Duch Święty też działa jako taki ożywczy deszcz, nawet jak deszcz nie pada w takie upalne dni? Czy tak się dzieje?
3: Jak ożywcza rosa, tak. Mhm. Jak ożywczy deszcz również. Taki dzień również mieliśmy, więc doświadczamy działania Pana Boga i w słońcu, i w deszczyku również.
2: No to życzymy, żeby dzisiaj, mimo tego, że bardzo gorąco, żeby dobrze się szło, przekazujemy też wszystkie intencje naszych słuchaczy na siostry ręce. Siostra Sylwia z Grupy Czerwonej, warszawsko-praska piesza pielgrzymka. My także na jej trasie dziękujemy za tę rozmowę.
3: Bóg zapłać, zabieramy oczywiście. Z przyjemnością. Pozdrawiam.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Oj, dzieje się. I gdzie? Jak zwykle na trasie S8 i na moście Grota Roweckiego. Dziś korek od ulicy Białołęckiej i Łabiszyńskiej. I tak sobie trwa jak zawsze do Mickiewicza. No, ja nie dostrzegam żadnych korków poza takimi oczywistymi stałymi miejscami.
1: No stałe miejsce, wymieńmy. Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum Warszawy, ale mniej oczywiste miejsce. Zjazd z Alei Prymasa Tysiąclecia w Jerozolimskie, wyjazd z Warszawy. Tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji tuż za tym zjazdem. Będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście coś tam się stało. Na Wisłostradzie do zjazdu na Aleję Solidarności. Tutaj chwilę postoicie. Postoicie także na Wybrzeżu Helskim do wysokości Alei Solidarności i jeszcze szukamy innych miejsc. No, most Siekierkowski. O, może tutaj odrobinę utrudnień.
0: No bo tam remont.
1: No bo tam remont. No, poza tym dobrze się jeździ po Warszawie.

0: Patrz, nie pomylili się w tej piosence, że się skończyła.
1: A co się skończyło?
0: No piosenka.
1: A, piosenka się skończyła.
0: Śpiewali, że się skończy i się skończyła.
1: A to prawdę powiedzieli?
0: No.
1: A to Sanach taka prawdomówna?
0: Tak, a prawdomówny też był oczywiście święty Wawrzyniec, który czasami, jeżeli kojarzycie jakichś Laurentów, pozdrawiamy Laurentów, to jest to samo imię, tylko że właśnie w tłumaczeniu na polski z francuskiego czy też z łaciny to brzmi właśnie Wawrzyniec, a tam jest Laurentius i Laurent
1: tak po francusku. Brzmi. Mi się bardziej podoba.
0: Wawrzynek dzisiaj.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Jakie skarby ukrywa Kościół? Nie, to nie jest żadna prowokacja obliczona na antyklerykalne zamieszanie. To jest pytanie, z jakim zmierzyć się musiał dzisiejszy patron, święty Wawrzyniec. Padło ono z ust samego prefekta Rzymu, gdy wyłączył on Wawrzyńca z grupy chrześcijan idących tego dnia na śmierć, pośród których był na przykład papież, święty Sykstus II, a także pozostali diakoni rzymskiego kościoła. Ale dlaczego padło akurat na Wawrzyńca? Przecież i on był diakonem, a nawet archidiakonem, co oznaczało, że w myśl edyktu cesarza Waleriana I miał natychmiast po schwytaniu zapłacić życiem za swoją posługę w kościele. Czyżby więc zdradził współbraci? Nie. Otóż ocalenie przyniosły mu tamtego dnia owe skarby kościoła, które tak rozpaliły wyobraźnię prefekta. Jako archidiakon zarządzał nimi bowiem właśnie święty Wawrzyniec i to z ich powodu dostał niejako drugie życie i 3 dni na to, by wszystkie je zebrać przed obliczem namiestnika. Gdy minął wyznaczony czas, święty Wawrzyniec stawił się przed rzymskim urzędnikiem razem z chorymi, biedakami i sierotami, których wspierała lokalna gmina chrześcijan. Na pytanie, co to ma znaczyć, odparł, że to są właśnie prawdziwe skarby Kościoła. Po takiej odpowiedzi 10 sierpnia 258 roku święty Wawrzyniec dołączył w niebie do świętego Sykstusa II i towarzyszy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
4: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker. Me

0: po włosku kończymy godzinę 7 z Radiem Warszawa. Zostańcie z nami za minutę 8 wiadomości.
1: Reklama.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
0: Jest to Smart Fuel Radio Warszawa na 106,2 FM.
3: Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja o przywróceniu pakietu CPN. Jest zgoda strony ukraińskiej na ekshumację w Hucie Pieniackiej. Stołeczni piłkarze na boiskach Ekstraklasy i pierwszej ligi. W serwisie sprawdzamy wyniki. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Takie zapowiedzi płyną z Ministerstwa Energii. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi o dużym obciążeniu dla budżetu. Wskazuje też na brak współpracy prezydenta.
4: Dzisiaj te ceny paliw są wysokie z uwagi na ten konflikt, który się dzieje. Natomiast pan prezydent zawetował ustawę, która gwarantowała wpływ do budżetu na poziomie 4 miliardów złotych, które dzisiaj mogłyby być również wykorzystane po to, aby ten program po prostu przedłużyć, żeby ulżyć Polakom w tych cenach paliw.
3: Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd.
5: Rządzący mówią, że zastanawiają się, może wprowadzą jakieś rozwiązania. Rozumiem, że dyskusja będzie trwała do momentu, kiedy Polacy wrócą z wakacji, a rolnicy skończą żniwa. Prezydent wetuje te ustawy, które uzna za stosowne. Ja się czasem zastanawiam, co oni by poradzili, kiedy mieliby innego prezydenta i teraz mogą wszystko tłumaczyć wetami.
3: W niedzielę litr benzyny kosztował średnio 7,03 zł, a olej napędowy 7,96 zł.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Jest zgoda ukraińskich władz na kolejne ekshumacje, tym razem m.in. w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Zgoda obejmuje również poszukiwania i ekshumacje w Ugłach na Wołyniu, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ministerstwo Kultury poinformowało, że uzyskało również zgodę na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Ma to umożliwić dalsze badania DNA i identyfikację ofiar. Pod koniec sierpnia rozpoczynamy poszukiwania drugiej mogiły w Późnikach. Jeszcze w tym roku przeprowadzimy także ekshumację na lwowskim Hołosku, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli we wrześniu 1939 roku, napisała szefowa resortu na Platformie X. W czerwcu IPN informował, że w Hucie Pieniackiej polscy badacze odnaleźli pierwsze mogiły, gdzie mogą spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Wiosną tego roku Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził ekshumację w dawnej wsi Późniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. Odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób.
6: To się dzieje lokalnie.
3: Od ponad 100 lat pomaga i kształci dzieci niewidome. Ośrodek w podwarszawskich Laskach, założony przez matkę Elżbietę Różecką. 2026 rok został ustanowiony przez Senat RP rokiem błogosławionej. Matka Czacka upodmiotowiła niewidomych i pomogła im poczuć się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, mówi Paweł Kacprzyk, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, i dodaje, że dzięki niej w Polsce rozwinęło się nowoczesne podejście do osób z dysfunkcjami wzroku.
7: Róża Czacka to jest oczywiście błogosławiona Kościoła Katolickiego, osoba bardzo uduchowiona, ale również menadżer dużej instytucji, ale również psycholog, który musiał połączyć wiele różnych osobowości w Laskach, bo przez Laski przewinęły się bardzo różne osobowości, ale również tyflopedagog, osoba, która dostosowała alfabet Braille'a do języka polskiego, która rozpoczęła taką psychologię niewidomych, która upodmiotowiła niewidomych. Ona jest też nazywana niewidomą matką niewidomych.
3: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma 115 lat. Zostało zarejestrowane 11 maja 1911 roku w Warszawie z inicjatywy hrabianki Róży Marii Czackiej, która w wieku 22 lat straciła wzrok i postanowiła zająć się pomocą niewidomym. Towarzystwo prowadzi zakład dla niewidomych w podwarszawskich Laskach, gdzie kształcą się i są przygotowani do samodzielnego życia. Przez lata w zakładzie wykształciło się tysiące niewidomych i słabowidzących osób.
6: Dzieje się w sporcie.
3: Legia Warszawa zremisowała w Kielcach z Koroną 1-1 w spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Prowadzenie Legii dał Łukasz Zjawiński, wynik wyrównał Mariusz Stępiński. W tabeli Ekstraklasy Legia jest druga tuż za Lechem Poznań. Obie drużyny mają po 7 punktów. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie przy Konwiktorskiej, gdzie pierwszoligowa Polonia grała z Ruchem Chorzów. W innym spotkaniu Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała z Miedzią Legnica 1-0. Na czele pierwszoligowej tabeli właśnie grodziszczanie, czarne koszule na drugim miejscu.
8: Dzisiaj jeden upalny dzień, później będzie trochę chłodniej, a ten chłód za sprawą burzy, która może się pojawić dzisiaj w nocy, może też trochę popadać. Burze nie powinny być gwałtowne.
0: Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie, jutro maksymalnie 22 stopnie, a o tej porze 21 stopni w Warszawie, 19 w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, 18 w Piasecznie i w Pruszkowie, 19 w Radzyminie, maksymalnie 32 na termometrach.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
8: 5,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj będziemy budzić się po francusku za sprawą zespołu, który był bardzo popularny w połowie lat 80. i też w drugiej części lat 80.
0: A piosenka, którą za chwilę Was obudzimy już tak na maksa, pochodzi z roku 1985. Capitaine Abandonné.
8: Dobrze, że to Ty powiedziałeś.
0: tak francuska tytuł brzmi. Wolne tłumaczenie. Opuszczony kapitan, coś takiego. Piosenka ma różne wersje, jeśli chodzi o długość. Dla radiowców to jest ważna informacja. Ta, która przed nami, to nie jest ta najdłuższa. Zgadniesz, ile ma najdłuższa wersja tej piosenki?
8: Nie wiem, no pójdę tak w kierunku Ballad Guns N' Roses, 10 minut?
0: Nie, to już trochę mniej, zdecydowanie 6:26 dokładnie. To jest najdłuższa wersja tej piosenki, a ta, którą mamy dla Państwa, to jest taka bardziej radiowa. Zdecydowanie, chociaż dłuższa niż standardowy radiowy hit.
8: No właśnie, teraz te piosenki radiowe to 2:10, to nawet kawy się nie można napić.
0: Spokojnie zdążycie wypić kawę, zdążycie nawet coś więcej zrobić i pobudka. I już teraz, ta prawdziwa. A ja słyszałam, że w środę to my będziemy się budzić w pasiece, prawda?
8: No będzie tak. Ale to co to ma wspólnego z językiem francuskim? Będziemy po polsku mówić. Pszczoły mam nadzieję, że też polskojęzyczne
0: ale
8: będą.
0: Ale że co, że w Warszawie nie wypada bonjour?
8: W Warszawie to nie wiem, czy wypada, ale na pewno się tak mówi.
0: Jarek Wydra.
8: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
6: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: 14 minut po 8 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciaśniej wciąż w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy. Postoicie także w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie. Ciaśniej wciąż na Wisłostradzie od wysokości skweru Powstańców Styczniowych. Wybrzeże Gdyńskie stoi aż do zjazdu w Aleje Solidarności. Ciaśniej także wciąż na Wybrzeżu Helskim do wysokości Alei Solidarności na moście Grota Roweckiego jadąc na Poznań czy Łódź postoicie trasa S8, ale korek niewielkich rozmiarów od wysokości ulicy Wysockiego się zaczyna. Ciaśniej także jeśli dojeżdżacie z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy i trasa S2 południowa obwodnica Warszawy kierunek Poznań. Tutaj odrobinę utrudnień na wysokości Imielina i za Ursynowem.
1: Gość poranka.
2: A jest nim dziś Karol Wolański, dyrektor do spraw elastyczności energetycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj mamy upalny dzień. Taki jest zapowiadany. Czy taki dzień jest trudny dla systemów energetycznych i rodzi ryzyko wyłączeń prądu?
3: Tak jak dzisiaj nie. Bardziej skupiłbym się na zjawisku długich, występujących przez kilka dni czy nawet tygodni fal upałów. I takie dni rzeczywiście mogą być ryzykowne dla systemu i dla nas jako odbiorców energii. Natomiast nie jest to wciąż ryzyko, którym na co dzień zaprzątałbym sobie głowę.
2: A dlaczego tak wysokie temperatury są groźne, bo mogą oznaczać, że zabraknie w naszym domu prądu?
3: Jasne. Żeby to zrozumieć, musimy sobie wyjaśnić, w jaki sposób wytwarzana jest energia elektryczna w elektrowniach konwencjonalnych. Elektrownie konwencjonalne, czyli takie węglowe albo nawet jądrowe, to są tak naprawdę wielkie czajniki. To są urządzenia, które podgrzewają wodę. Ta woda jest wprowadzana w stan gazowy, czyli jest po prostu sprowadzana do pary pod wysokim ciśnieniem, o bardzo wysokiej temperaturze. Następnie napędzane są turbiny. Te turbiny kręcą wałem. Ten wał jest połączony z generatorem, tam wytwarzana jest energia elektryczna, tak? I tak naprawdę nie ma większego znaczenia, co jest źródłem tego ciepła. To może być spalanie węgla, to może być reakcja rozszczepiania atomów, tak? W każdym razie te urządzenia są bardzo proste, ale polegają na chłodzeniu. Czyli ta para, która później wykona swoją pracę, musi zostać schłodzona, skroplona i proces zaczyna się od nowa. No jakie mamy tanie i przemysłowo dostępne źródło chłodzenia? No wodę. Wodę z rzek. Więc elektrownie najczęściej lokowane są właśnie przy rzekach. No i teraz, jeżeli mamy sytuację standardową, tak, czyli temperatura wody w rzece jest powiedzmy tam kilkanaście stopni Celsjusza, tak, i stan wody jest bardzo wysoki, no to chłodzenie takiej elektrowni nie wpływa istotnie na biosferę, na faunę, na florę w tej wodzie. Tak? No bo ta elektrownia po schłodzeniu się oddaje tą wodę, która jest już cieplejsza. Natomiast jeżeli mamy przedłużoną falę upałów i temperatura przez dłuższy czas utrzymuje się na wysokim poziomie, woda również się nagrzewa. Po drugie, spada nam stan wody, tak? Czyli teraz elektrownia, próbując się schłodzić, po pierwsze pobiera gorętszą wodę, więc oddaje jeszcze gorętszą wodę, po drugie tej wody tak dużo nie ma, więc ten strumień oddawanej wody po chłodzeniu elektrowni istotnie wpływa na zwiększenie temperatury na wylocie, tak? Tej wody. Mamy normy środowiskowe, które regulują to, jaka temperatura wody może być oddawana do środowiska. I jeżeli te normy środowiskowe mogą być przekroczone, to taka elektrownia musi zostać albo całkowicie zamknięta, albo ograniczona w pewien sposób, tak?
2: To co zrobić? No bo przecież nie schłodzimy wody w rzece.
3: No właśnie, dlatego mówimy o tym, że fale upałów są problematyczne. Tak? Dzisiaj nasza energetyka oparta jest tak naprawdę na elektrowniach konwencjonalnych, które tej wody wymagają. Ale to nie jesteśmy jedynym krajem, który ma ten problem. Ten sam problem występował na przykład we Francji z elektrowniami jądrowymi. Ten sam problem ostatnio występował również na Węgrzech, gdzie mamy elektrownię jądrową Pax, która generuje 40% energii wykorzystywanej przez ten kraj. I po raz pierwszy od 44 lat ta elektrownia musiała zostać wyłączona. Tak? Dlatego właśnie, że poziom wody w Dunaju był niski. Tam Węgrzy robili w ogóle ciekawe rzeczy, żeby uratować jeszcze te sytuacje. Między innymi wysadzali formacje skalne po to, żeby skierować właśnie wodę w odpowiednie miejsce. No to nic nie dało i ta elektrownia została wyłączona. Także u nas jeszcze nie jest najgorzej, ale jest to standardowy

0: zależna od słońca. Tak, czyli oczywiście generujemy bardzo dużo energii, energii odnawialnej, energii, która jest dostępna wtedy, kiedy pracują zakłady przemysłowe, ale ta energia jest generowana tylko wtedy, kiedy to słońce jest dostępne. I teraz, patrząc na kształt zapotrzebowania na energię elektryczną, widzimy, że wieczorem występuje taki bardzo nagły pik, tak? Ponieważ zapotrzebowanie na energię wciąż jest wysokie. Fotowoltaika, czy to taka prosumencka, czy przemysłowa, przestaje produkować, a jakoś tą energię trzeba wygenerować. I teraz fotowoltaika, produkując energię w środku dnia, wypycha elektrownie konwencjonalne z miksu energetycznego. Po prostu jest tańsza. Nie ma kosztów zmiennych, tak? Więc elektrownie są zaniżane do naprawdę takich minimów, na których muszą funkcjonować. Natomiast potem fotowoltaika nam znika z systemu. I te elektrownie zaczynają generować bardzo dużo energii. Muszą bardzo szybko nabierać tego obciążenia. Nie są do tego dostosowane. Tak? Więc oczywiście fotowoltaika nam pomaga, jeżeli chodzi o takie pokrycie zapotrzebowania i zazielenianie miksu, ale wciąż system, który nie jest uelastyczniony, czyli który nie jest w stanie poradzić sobie ze zmiennością produkcji ze źródeł odnawialnych, no, ma swoje problemy.
1: A czy ta energia, która w ciągu dnia jest produkowana, bo mamy słońce, nie jest, no oddajemy ją do sieci, jeżeli nie skorzystamy z niej. Czy ona z tej sieci później do nas nie wraca wieczorem?
0: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Oczywiście chcielibyśmy i bardzo byśmy sobie życzyli, żeby sieć działała w taki sposób, że możemy coś do niej wlać, a potem za jakiś czas sobie łyżeczką nabrać. Niestety tak to nie działa. Energia elektryczna jest takim charakterystycznym towarem, który należy skonsumować dokładnie w tej samej chwili, w której jest ona produkowana. Tak? Nie da się jej przechować w sieci, tak jak pan to powiedział. Natomiast to nie znaczy, że nie da się jej przechować. Bardziej nie mówimy o energii elektrycznej, która jest przechowywana, ale o energii, tak? Bo ta energia może przybierać różne postaci. Ona może być energią elektryczną, chemiczną, to może być energia mechaniczna, na przykład kręcących się obiektów, tak? Czy rozpędzonego jakiegoś obiektu. Albo podniesionego ponad poziom ziemi. Więc ta energia w systemie może być transformowana i to magazynowanie energii jest świętym gralem energetyki, na który zawsze wszyscy czekali. I ja jeszcze pamiętam ze swoich studiów, a moje studia nie były wcale tak dawno temu, że mówiono o tym, że nie ma możliwości magazynowania energii na dużą skalę. Tak? Mamy oczywiście elektrownie szczytowo-pompowe, które polegają na tym, że mamy dwa zbiorniki, dolny i górny, i tą wodę przepompowujemy po to, żeby później ją z powrotem spuścić i w ten sposób przechowujemy energię. Tak?
1: Nadmiar energii, czy on może być podobnie groźny i powodować jakąś awarię, problemy dla nas, jako konsumentów, jak ten niedobór, no bo jak niedobór, no to nie ma.
0: Oczywiście. Oczywiście. Tylko musimy zrozumieć, co to jest nadmiar energii, tak? Bo nie istnieje... Ja nie lubię pojęcia tego, że energii jest za dużo, albo że energii... źródła OZE wyprodukowały za dużo energii, tak? I nie ma co z nią zrobić. Bo to nie jest... Przyczyną albo praprzyczyną nie są tak naprawdę te źródła OZE, tylko bardziej chodzi o kompatybilność tego systemu, który został zastany od kilkudziesięciu lat funkcjonującego, z nową falą źródeł odnawialnych, które powstały w tempie zatrważającym, którego nikt się wcześniej nie spodziewał. No i teraz radzenie sobie z tą zmiennością produkcji i uzależnieniem od pogody, z tymi konwencjonalnymi jednostkami, które nie są przystosowane do tego, żeby bardzo szybko zmieniać obciążenie, to jest tak naprawdę nasz problem, tak?
1: Czy ten problem da się rozwiązać na szybko, czy to jest wiele lat zmian, modernizacji infrastruktury? Tak trochę do kolei chcę to przyrównać, gdzie te tory są zawsze modernizowane od wielu, wielu lat i jeszcze jest ich mnóstwo do zmodernizowania.
0: Tak będzie zawsze. Zawsze postęp technologiczny będzie napędzał te zmiany, tak? Więc jakby nie możemy powiedzieć, że w pewnym momencie stworzymy system energetyczny, który już będzie na zawsze i zostawiamy go, niech będzie tak, jak jest, tak? Natomiast oczywiście możemy radzić sobie z tym zjawiskiem poprzez zwiększanie elastyczności energetycznej, czyli tej możliwości zmieniania profilu generacji albo pobierania energii z sieci, tak? Bo elastyczność energetyczna nie dotyczy tylko źródeł wytwarzania. Mówimy o elastyczności tych właśnie źródeł konwencjonalnych, że one powinny mieć większą możliwość właśnie schodzenia albo wchodzenia z obciążeniem. Z drugiej strony przecież mamy odbiorców, którzy wcale nie muszą konsumować energii w taki sposób, w jaki byli zawsze przystosowania.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
3: Minęła 8.30, tu Radio Warszawa. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Wczoraj w wieku 93 lat zmarł Jarosław Abramow Neverlin. Był autorem wielu tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej. Grupa historyczna Zgrupowanie Radosław zorganizowała wczoraj na warszawskiej Starówce defiladę na wzór tej z 6 sierpnia 1944 roku. W wydarzeniu wzięli udział kombatanci, ostatni żyjący członek Zgrupowania AK Żywiciel, pułkownik Jakub Nowakowski oraz kapitan Henryk Piotrowski, ostatni żyjący członek Zgrupowania AK Kryska. Przy ulicy Norwida w podwarszawskim Płoniu powstanie nowe boisko. Będzie to pełnowymiarowy obiekt ze sztuczną nawierzchnią. To dzięki 2 milionom złotych dofinansowania w ramach projektu Mazowsze Pomaga. Zmiany czekają też siłownie w Parku Bajka. W ramach wymiany zabytkowego taboru do Warszawy w te wakacje trafi tramwaj z Wrocławia. Niebieski pojazd pojawi się na ulicach stolicy w tym tygodniu w ramach linii 36. Można będzie w nim zobaczyć posążek krasnala. Remonty ciepłownicze na posagu 7 panien w Ursusie. Od dziś pas w kierunku Gierdziejewskiego jest zamknięty. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dziś w Warszawie dwa ostrzeżenia. Pierwsze przed upałem, bo temperatura dzisiaj powyżej 30 stopni.
3: A drugie przed dobrym humorem Jarka Wydry.
6: Nie, to przed tym nie będę ostrzegał. Drugie ostrzeżenie przed burzą. One mogą się dzisiaj pojawić w nocy i wieczorem.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 32 stopnie, 22 stopnie. O tej porze to Warszawa 19, Legionowo 21, Wołomin, Mińsk Mazowiecki i Nowy Dwór Mazowiecki.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
5: Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: To ogłaszamy pierwszy raz, kiedy Grzegorz Kozłowski do studia Radia Warszawa zawitał w bluzie.
2: O, proszę bardzo. Cześć. I przyszedł do radia. Nie wiem, czy ja mogę to mówić, bo nie wiem, które powinieneś być. 11 minut temu z plecakiem prosto z trasy.
1: Taki złośliwy kolega.
3: Wyjeżdżałem z Boguszyc, przesiadałem się w Koluszkach, dojechałem do Warszawy i przyjechałem. Do
2: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. I właśnie prosto z tej trasy przybyłeś do nas.
3: Zgadza się.
2: To podziel się wrażeniami.
3: Dziś rano jeszcze byłem z pielgrzymami na trasie w Boguszycach. Przepraszam, Boguszycach, to wczorajszy przystanek. Oczywiście, ojejku, i widzicie, już zapomniałem, gdzie dzisiaj
2: rano byłem.
3: Na tym,
2: co był po Boguszewicach.
3: Tak. To właśnie tam. No tak, no pięknie, drodzy słuchacze, naprawdę polecam pielgrzymowanie. To wspaniałe doświadczenie. Ja nie mogłem do ostatniej chwili, nosiłem się z myślami, co ja mam zrobić, czy ja mam wracać w niedzielę, no ale jak wrócę w niedzielę, to nie będę na apelu, to nie będę na mszy ze służbami wieczorem, to jeszcze się nie pożegnam tak ostatecznie ze znajomymi, no to dobra.
1: Widzisz, łzy ma w oczach prawie.
3: To w poniedziałek i wracam w poniedziałek rano. No. Mam nadzieję jeszcze może w piątek dołączyć.
2: Na ostatnią chwilę zdążyłeś, no dosłownie tak wycelowałeś.
3: Ale tak się umawialiśmy, że 8:38 wchodzimy na antenę, no to...
1: Zdążył, dał radę. Nawet koleje nie przeszkodziły.
3: Skąd? Było tylko 5 minut opóźnienia.
2: No
3: to wręcz cud. 5 minut na całej trasie z przesiadką, więc no to właśnie. Jest mało.
1: Wow, to jest w ogóle jakiś rekord. Jeżeli ktoś z was chce dołączyć, to pamiętajcie, że do pielgrzymek pieszych można wciąż dołączać.
3: W trakcie.
1: Nawet na jeden dzień, nawet na dwa dni. Jeżeli tylko macie okazję, zróbcie to. Grzegorz Kozłowski już w Radiu Warszawa. Dzięki.
3: Dzień dobry. Cześć.

0: Jarek, to odpoczywaj sobie, ja powiem o korkach, dobra?
1: A ja powiem coś dobrego.
0: Ano?
1: Utrudnienia w ruchu w komunikacji miejskiej brak.
0: Wow, to jest dopiero wiadomość. W Jerozolimskich natomiast postoicie kilka chwil w kierunku centrum Warszawy, w Alei Prymasa Tysiąclecia. Na szczęście korek niewielkich rozmiarów, to jest dobra wiadomość. Od Wolskiej do zjazdu w Jerozolimskie, ciaśniej nieco w tym momencie na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu na Most Łazienkowski. Na Wisłostradzie w kierunku centrum Warszawy też kilka chwil stania do zjazdu w Aleję Solidarności, na Wybrzeżu Helskim tak że do wysokości Alei Solidarności postoicie. Most Grota Roweckiego standardowo tutaj odrobinę ciaśniej, ale na szczęście bez większych utrudnień.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: I mamy pierwszą dobrą wiadomość, bo to jest nasze radiowe bingo. Piosenka Manic Monday, Bengals w poniedziałek.
2: Tak jest.
1: No, dzisiaj jest poniedziałek.
2: Tak, dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest 10 dzień sierpnia. A to oznacza, że wczoraj odbyły się uroczystości upamiętniające pierwsze dni powstania warszawskiego. Ulicami Starówki przeszła defilada, która została odtworzona na wzór tej z 6 sierpnia 1944 roku. Tej inscenizacji przyglądali się kombatanci, którzy tamte wydarzenia pamiętają. I to wydarzenie zostało zorganizowane przez grupę historyczną Zgrupowanie Radosław oraz Instytut Pamięci Narodowej. Więc wczoraj, jeżeli ktoś w okolicach Starego Miasta był, to mógł tę defiladę zobaczyć.
1: Ja się bardzo cieszę, że tak hucznie świętujemy kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o naszej historii po to, żeby budować naszą tożsamość. A teraz dobra wiadomość z warszawskiej kolei dojazdowej, gdzie zakończyły się prace związane z wymianą automatów biletowych przy wszystkich stacjach i przystankach na szlaku przewoźnika. Nowe biletomaty mają nie tylko nowocześnie wyglądać, ale mają też być znacznie prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze dla pasażerów. Obsługują m.in. takie proste płatności BLIK, karta, także bilon. Także jeżeli macie ochotę z różnych form płatności skorzystać, to będzie taka możliwość.
2: A jeżeli ktoś chciałby kino pod chmurką i film zobaczyć, ciekawy, zabawny, bo to taka trochę komedia z Marcinem Dorocińskim, to w Piastowie będzie to możliwe w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury w środa 20:30. Wszystko za darmo.

0: Daleko jeszcze?
1: Do?
0: 9.
1: A nie, to bliziutko. Ja myślałam, że pytasz o jakieś gwiazdy, bo to było o spadających gwiazdach. Widziałeś jakoś w tym roku?
0: Nie.
1: To poszukamy ich. Może potem, może nie rano w sumie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: ale masz słodkie skarpetki.
1: A, no w Garfielda.
0: Słodziutkie.
1: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
0: Mają swoje radio.
1: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
0: Ale my mamy słuchaczy.
1: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
0: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
1: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
0: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
2: Po reklamie.
3: Jest 9:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
4: PiS składa projekt ustawy o wyjściu Polski z ETS. Ponad 1 000 000 osób ewakuowanych z powodu tajfunu w Chinach. Gratka dla miłośników astronomii. W środę zaćmienie słońca. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy o wyjściu Polski z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami ETS. Jak mówi poseł Przemysław Czarnek, kandydat tej partii na premiera, projekt to odpowiedź na brak zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej.
5: Ustawy uchylającej te dwie ustawy, o których mówiłem, z 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. I z 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
4: W minionym tygodniu Senat po raz drugi odrzucił prezydencki wniosek o referendum, w którym Polacy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił po głosowaniu, że polityka klimatyczna wspólnoty mogła zostać zablokowana przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy partia była u władzy.
6: Dzisiaj przepisy, takie jak one funkcjonują, obowiązują wszystkie państwa Unii Europejskiej. Nie ma procedury wypisania się z części regulacji za jednym wyjątkiem. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła.
4: Po raz pierwszy Karol Nawrocki skierował wniosek do Senatu o referendum dotyczące polityki klimatycznej w maju. Wówczas pytanie zawierało także sugestie, że realizacja polityki klimatycznej doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Ponad 1 000 000 ewakuowanych i sparaliżowany ruch lotniczy i kolejowy. To dotychczasowy bilans tajfunu Delfin, który uderzył we wschodnie wybrzeże Chin. To najsilniejszy tajfun, który w tym roku dotarł nad państwo środka. Żywioł sparaliżował komunikację. W niedzielę na szanghajskich lotniskach odwołano ponad 80% rejsów. To około 2200 połączeń. Do środy zakłócenia w ruchu lotniczym dotyczyć będą aż 44 lotnisk. Ulewne deszcze i porywisty wiatr sparaliżowały życie mieszkańców Szanghaju. Władze apelują o pozostanie w domach. Tymczasem, jak podają chińskie media, co najmniej 2 osoby zostały aresztowane z powodu rozsyłania nieprawdziwych informacji dotyczących tajfunu. Pośród nich mężczyzna, który w mediach społecznościowych umieścił wygenerowany przez sztuczną inteligencję film ukazujący człowieka rzekomo porwanego przez tajfun z dachu budynku w Szanghaju.
7: To się dzieje lokalnie.
4: Mieszkańcy powiatu wołomińskiego uczczą pamięć bohaterów Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Obchody rozpoczną się w piątek w Ossowie przy tablicach upamiętniających pomoc narodów, zapowiada starosta powiatu wołomińskiego Arkadiusz Werelich.
8: Dla nas, mieszkańców powiatu wołomińskiego, niczym dla mieszkańców Warszawy powstanie warszawskie, Bitwa Warszawska jest pewną świętością i powinniśmy o tym mówić jak najszerzej, jak najwięcej, dlatego uważam, że ten Ossów jest miejscem absolutnie wyjątkowym.
4: Sobota to szereg wydarzeń w Radzyminie, msza święta na cmentarzu poległych żołnierzy, a później koncerty Gromiego, Lambery i pokaz sztucznych ogni. Władze powiatu chcą wykorzystać święto do integracji mieszkańców.
8: Staramy się łączyć z jednej strony ten charakter czysto patriotyczny, a z drugiej strony pikniki rodzinne, które się odbywają w tych dniach, koncerty, również i muzyki rozrywkowej.
4: Władze powiatu przygotowały też wydarzenia m.in. dla mieszkańców Marek, Ząbek czy Kobyłki. Plan uroczystości można sprawdzić na stronach i w mediach społecznościowych powiatu wołomińskiego. W środę wyjątkowe zaćmienie słońca, jego tarcza lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Spektakl będzie wyjątkowy m.in. dlatego, że będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie słońca.
9: Proszę sobie wyobrazić, wieczór powoli się kończy w sposób naturalny, no bo słońce powoli zachodzi, dochodzi do zaćmienia, a więc mamy ciemności, potem się odsłania i zachodzi znowu i znowu zapadają ciemności. To będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. Będzie bardzo nisko nad horyzontem.
4: Mówi popularyzator astronomii Jerzy Rafalski. W Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast między 20 a 29. A jeszcze tej samej nocy, po zaćmieniu kolejne atrakcje na niebie, czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.
3: A widzisz, jednak będą te gwiazdy, słyszałeś? Spadające.
2: No dobrze, ale będą też w nocy burze, więc będzie trudno obserwować.
3: Ale to nie dzisiaj, spokojnie,
2: nie
3: te
2: dzisiaj.
3: Gwiazdy.
2: Nie, a, nie. No to dobrze, bo dzisiaj będą burze. Ostrzeżenie pierwszego stopnia w Warszawie, ale na północy Mazowsza jest drugiego i tam mogą być te burze intensywne, w Warszawie nie.
3: A dzisiaj upalnie. Na termometrach maksymalnie 32 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 23, w Warszawie 21 w Otwocku.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: No i budzimy się 5 minut po godzinie 9. Piękna pogoda od samego rana. Zielone liście na drzewach. Chociaż ja już obserwuję, że one takie zżółknięte. Trochę mnie to już niepokoi, bo 10 sierpnia mamy. Jeszcze tylko
3: ale
2: 20
3: co?
2: Dni wakacji.
3: Ale
2: to mnie przeraża.
3: Już zaczynasz? Ale ty nie idziesz do szkoły.
2: Jeszcze aż 20 dni. O. No. Ja nie idę do szkoły.
3: Jarek,
2: ale jesień idzie.
3: Poczekaj, dzisiaj od rana masz tak dobry humor, że ja pomyślałam sobie, że zgubiłam mojego Jarka. Gdzie jest mój Jarek?
2: Ja się cieszę, że jesteś, bo tu sam siedziałem, nikt do mnie nie przychodził, w ogóle nikt nie pamiętał, że ja istnieję, więc cieszę się po prostu.
3: A dzisiaj od rana. Drzwi się zamykają i otwierają.
2: To już wiesz, do kogo wszyscy przychodzą.
3: No, bardzo jest mi miło, że muszę częściej jechać na urlop i wracać. To będziesz miał częściej dobry humor, po prostu.
2: No dobrze, to
3: taka
2: co? Jutro cię nie ma.
3: Nie, no jestem. Wiesz, nie wiem, co na to dyrekcja, no bo to jest tylko ten problem, że jednak
2: może
3: to...
2: nie słyszę.
3: Może, ale czekaj, ja ci chciałam, bo teraz mamy piosenkę o zdjęciu. Ja ci pokazywałam to zdjęcie, które dla mnie jest kwintesencją wakacji.
2: O, dwa urocze pieski, jeden leży na karku drugiego i sobie śpią w bagażniku.
3: No, tak to właśnie czasami jest. I czasami jak z wakacji wracamy tacy bardzo zmęczeni, tacy, że nawet niewyspani, chociaż dzisiaj ty na wakacjach nie byłeś, a niewyspany jesteś i tak?
2: Ja zazwyczaj prowadzę, więc nie śpię w samochodzie.
3: No to słuchajcie, dobrego dnia, dobrego poniedziałku. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A wiesz co, jednak przemyślę, może bym jednak wyjechała.
2: No właśnie, a słuchaj, jeżeli ktoś ma takie przemyślenie jak ty, no to my mamy propozycję, bo my zawsze staramy się odpowiadać na jakieś dylematy i rozterki naszych słuchaczy. Więc jeżeli ktoś nie wie jeszcze, gdzie chciałby spędzić weekend, a wakacji już coraz mniej, jest mniej dni niż więcej, więc nie ma co się zastanawiać.
1: Chyba że studenci, to wiesz, oni mają jeszcze wrzesień.
2: No patrz.
1: Ja widzę, że ty w szkole zostałeś.
2: Nie pomyślałem, że niektórzy mają lepiej. No właśnie, ale jeżeli ktoś chciałby ten weekend zagospodarować, to my mamy propozycję: wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Miejsce wyjątkowe, samo serce pięknego Podlasia.
1: Naprawdę, jest tam przepięknie, słuchajcie, no i w ogóle blisko do Milejczyc, więc można przy okazji też sanktuarium odwiedzić, które też jest chętnie odwiedzane. Rozwiązanie tej zabawy w piątek, ale...
2: Już dziś można wysyłać SMS-y 7248, wpisujemy RW, kropka, imię i nazwisko, hasło Podlasie, koszt wiadomości 2,46 zł.

0: Masz dobrą wiadomość? Że tam się nic nie dzieje?
1: Dobra wiadomość w komunikacji miejskiej. Nic, a nic się nie dzieje, więc dzisiaj można podróżować autobusami, tramwajami, pociągami, metrem i nie będzie żadnych utrudnień, przynajmniej na 9:15, gdy to mówię.
0: To ja ci opowiem historię, bo nie mam za bardzo o czym mówić, jeśli chodzi o korki w Warszawie, co jest kolejną dobrą wiadomością.
1: Nie widzieliśmy się tydzień, więc tych historii dużo do opowiedzenia.
0: Miałam na sobie plecak, drugi plecak, trzeci plecak, jeszcze torbę i torbę założoną już na plecy, bo nie miałam jej siły dźwigać w ręku. Wsiadłam do mojego autobusu, który miał mnie zawieźć prosto pod mój dom. No i co? No i co? Skrzyżowanie duże, autobus staje i nie może odpalić.
1: A daleko od domu?
0: No nie, ale powiem ci tak, torby były ciężkie i kierowca mówi: awaria pojazdu, proszę go opuścić, po czym idę na przystanek tramwajowy, patrzę, autobus odjeżdża na kolejny przystanek. Taka historia.
1: To takich historii teraz nie będzie.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
0: W tych spotkaniach uczymy się miłości, uczymy się, jak kochać mocniej i coraz bardziej.
3: Bo czas to miłość, a my chcemy czynić dobro, chcemy tą miłością się dzielić, ale chcemy też się jej uczyć i też ją przyjmować.
0: I mamy teraz punkt 7, w którym czytamy: czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. No i tak bardzo blisko jest od tych słów do pomyślenia o miłosierdziu i o uczynkach miłosiernych względem ciała i względem duszy. Z tym nam się to kojarzy.
3: I tego, żeśmy się uczyli od samego początku i te uczynki miłosierne i co do duszy i co do ciała bardzo ustawiają, co to znaczy być miłosiernym, co to znaczy współczuć, być z drugim człowiekiem.
0: Ja myślę, że warto je przypomnieć, dlatego też przeczytam. Uczynki miłosierne względem duszy. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych, ale mamy też uczynki
3: miłosierne.
0: Co do ciała. I one są następujące. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. To wszystko konkretne działania. Tak jak do tego nas zachęca prymas Wyszyński. Czynnie współczuj w cierpieniu.
3: A czym jest cierpienie? Cierpienie, jak tak szukałem w ogóle, co znaczy to słowo, skąd się wzięło swój człon. Jest to pewne doświadczenie gorzkości, tego, że coś jest cierpienie. W takim smaku, doświadczenia smaku, ale takie też może być życie. Ja nawet bym powiedział, że chyba każdy z nas w różnym stopniu takim cierpieniem jest przepełniony. Że jakiś jest ból istnienia w sercu każdego z nas. Nie ma takiego serca na świecie, które by nie doświadczało cierpienia, poczucia bezradności, chyba to takie trudne dla nas nieraz, poczucia jakiejś samotności, potrzeby wsparcia, potrzeby dobrego słowa, potrzeby tworzenia relacji, tworzenia więzów. Jeżeli te gdzieś tego brakuje, to jest też jakieś nasze cierpienie, ale kiedy obserwujemy społeczeństwo, to możemy powiedzieć, że znowu są ludzie, którzy bardziej cierpią, bo miał taką sytuację domową i o tym wiemy, bo na przykład widzimy, że jest bardzo obłożnie chory i na przykład leży, no to jego cierpienie już można się domyśleć, że jest dużo większe, bo on nie może na przykład pojeździć na rowerze, bo nie może gdzieś pójść na pieszą wyprawę w góry, że jakby widać, że pewnej tej gorzkości może być więcej. To nie znaczy, że ten ktoś tak to przeżywa, prawda?
0: Tak. Bo żebyśmy znowu nie nałożyli swojego scenariusza na jego życie.
3: Tak, bo on na przykład, my powiemy mu, że cierpi, on halo. Ale ja się cieszę swoim życiem.
0: Tak, ja kocham moje życie. Ja bym nie chciał mieć innego życia. Też tak może być. Ale rzeczywiście są te obszary, są takie cierpienia bardzo obiektywne, czyli choroby. I to takie choroby, które widać na pierwszy rzut oka i takie, których w ogóle nie widać. Trzeba by było z człowiekiem porozmawiać, ale one są. I tutaj jesteśmy zachęcani do tego, żeby właśnie czynnie współczuć, czyli okazywać miłosierdzie.
3: Współczuć, czyli uczyć się empatii, czyli rzeczywiście to ten drugi człowiek przeżywa. Ja myślę, że nie jest to znowu do końca możliwe tylko przez nasze zewnętrzne spojrzenie. To, co żeśmy przed chwilą powiedzieli, prawda, że o, on cierpi, to idę teraz mu jego przytulę, nie wiem, albo będę go pocieszał. Tak mówię, ej, panie, co pan chcesz ode mnie, nie? Że znowu to poznajemy współczucie, czyli ja z tym człowiekiem muszę się skomunikować. Znaczy muszę, w cudzysłowie, bo ja uważam, że nic nie musimy, ale dobrze by było. Posłuchaj go, pobądź z nim, zobacz, a mi się wydaje, że prędzej czy później w każdym człowieku jest pewna jakiś żal, jakieś cierpienie, jakieś zranienia. I teraz, czy ja umiem się w to wsłuchać? Czy ja umiem zobaczyć, jak rzeczywiście mogę z nim nauczyć się być w tym jego cierpieniu?
0: Nic nie musimy, ale my przecież jesteśmy na tej drodze, bo my chcemy być na tej drodze i chcemy się uczyć być jak Jezus, chcemy iść drogą świętości i drogą miłości. Jako naszego przewodnika

0: To tak może wychodzi zewnętrznie, ale może przemęczony po prostu jestem, dużo spraw na głowie, wiele aplikacji w głowie potwierdzonych, nie potrafię tego zamknąć, ale właśnie jakby sam zobaczyłem tego, jak fajnie, że ja takiego człowieka
1: spotkałem. No właśnie, jakie to jest piękne.
0: Tak, że on obserwuje, że patrzy, że też jakoś interpretuje, ale nie stworzył tej interpretacji jako to dogmat, tak ma być, tylko on poprosił mnie o rozmowę. Powiedz mi, on mówi, a dobra, to dzięki, że mi wyjaśniłeś, bo tak się troszeczkę właśnie martwiłem o ciebie, czy coś się nie stało. No i właśnie w takim kierunku możemy iść rozwijać tą miłość i empatię.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: A teraz wyobraź sobie, że twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na ciebie. Wskakuj na falę Radia Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
0: O reklamie.
3: Jest 9.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. W warszawskiej katedrze polowej odprawiano w niedzielę mszę świętą z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a także wydarzeń przy ulicy Długiej i katedrze polowej z prośbą o łaskę życia wiecznego za zmarłych i poległych. W homilii proboszcz katedry ksiądz pułkownik Karol Skopiński przypomniał, że tamten bój odmienił historię Warszawy i Polski.
5: Tysiące młodych kobiet i mężczyzn stanęło do walki w imię wolności, godności i miłości do ojczyzny. To właśnie w godzinie W rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największy zryw niepodległościowej okupowanej Europy, znak wiary i determinacji narodu, który nie zgodził się na życie w zniewoleniu.
4: Szacuje się, że w Powstaniu Warszawskim zginęło nawet 200 tysięcy Polaków, ponad 16 tysięcy poległych i zaginionych żołnierzy Armii Krajowej oraz do 180 tysięcy cywilów. Duchowny podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o tych ludziach, nie tylko przy okazji rocznic.
5: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To nie są tylko słowa pisma, to jest żywa historia Warszawy. To słowa wcielone w czyn, w poświęcenie, w krzyk, w modlitwę, w śmierć, ale też i w nadzieję. Drodzy bracia i siostry, pamiętając o powstańcach Warszawy, nie robimy tego tylko z obowiązku historii. Robimy to dla przyszłości.
4: Po mszy świętej odbyła się symboliczna defilada grup rekonstrukcyjnych. Tymczasem na Jasną Górę dotarły wczoraj dwie duże grupy rowerowe. Pielgrzymka rowerowa z Rzeszowa i z Białegostoku. Podkarpaccy Pątnicy to jedna z najstarszych grup rowerowych. 200 osób na Jasną Górę przyjechało 47 raz.
6: Ja jestem przede wszystkim zbudowany niesamowitą modlitewnością, gorliwością, życzliwością ludzi świeckich. Nasza jest najstarsza w Polsce, 47. Rzeszowska. Solidarność kiedyś się rozpoczęła i cały czas klimat solidarności towarzyszy pielgrzymce. I modlitwie za Polskę, za Podkarpacie, za rodziny, we wszystkich intencjach naszych serc.
4: Mówił kierownik grupy ksiądz Janusz. 14. rowerowa białostocka pielgrzymka dotarła w godzinach popołudniowych. Rowerzyści w ciągu 7 dni pokonali 420 km. Dojechało 130 cyklistów.
7: Z Białegostoku jedziemy 7 dni. Ta droga jest bardzo zróżnicowana, bo wyjeżdżamy z pięknego Podlasia i im bliżej Częstochowy trochę tych górek rzeczywiście się pojawia. Jest to pewien wysiłek, ale całe szczęście z racji na to, że też te rowery są coraz bardziej dostępne i coraz bardziej też wspomagające. To wiele szczególnie jakichś starszych osób, które normalnie na pierwszą pielgrzymkę nie mogłoby się wybrać, może skorzystać właśnie z takiej formy pielgrzymowania.
4: Program duchowy obejmujący modlitwy i konferencje realizowany był na rowerowych pielgrzymkach podczas postojów w parafiach.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Biuro Prasowe Watykanu opublikowało program papieskiej pielgrzymki do Francji. W dniach od 25 do 28 września Leon XIV odwiedzi m.in. Paryż, Lourdes i Metz. Hasło podróży brzmi, aby świat miał życie. Papież złoży wizytę w Pałacu Elizejskim, gdzie przemówi do korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Odwiedzi siedzibę UNESCO i odprawi nabożeństwo w katedrze Notre Dame. Spotka się z młodzieżą na stadionie w Saint-Denis, odprawi mszę świętą na placu de la Concorde. Całą niedzielę Leon XIV spędzi w sanktuarium w Lourdes. W sumie papież we Francji będzie miał 10 publicznych wystąpień. A w poniedziałek 7 września papież odprawi mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Zostanie odsłonięty obraz przedstawiający Leona XIV modlącego się przed wizerunkiem Matki Bożej.
9: Genazzano to niewielka miejscowość położona 40 km od Rzymu.
0: W świątyni znajduje się starożytny wizerunek Matki Bożej pochodzący ze Szkodry w Albanii. Leon XIV odwiedził augustyńskie sanktuarium 2 dni po konklawie. Był to pierwszy wyjazd nowego papieża poza Watykan. Wówczas odmówił modlitwę Jana Pawła II do Matki Dobrej Rady. Polski papież odwiedził to sanktuarium w 1993 roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
9: W nocy burza, jest ostrzeżenie, słabsza w Warszawie, im bardziej na północ, tym może być silniejszy opad, grad i silny wiatr. A w ciągu dnia?
3: 32 stopnie maksymalnie, 25 o tej porze w Warszawie, 23 w Legionowie, 22 w Otwocku, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Górze Kalwarii, a jutro chłodniej, ta burza przyniesie trochę ochłodzenia. Jutro maksymalnie 22 stopnie i w środę maksymalnie 25.
8: Poranek z Radiem Warszawa.

Passion of the Groove.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Wracam wspomnieniami do Nieporętu, gdzie pływałam na flamingu i to jest chyba jedno z najpiękniejszych zdjęć na flamingu, które w ogóle mam w życiu. Jeżeli chcecie zobaczyć na stronie radiowarszawa.pl, wciąż ta relacja jest dostępna. Więcej zdjęć oczywiście, nie tylko flaming, ale...
2: W środę masz okazję zrobić sobie równie piękne zdjęcia, bo wybierzemy się do pasieki Cztery Pory Miodu. Będziemy poznawać życie pszczół, jak to wszystko powstaje, będziemy tam zaglądać do tych uli, będziemy w pracowni, w której to wszystko tam się tworzy i tak dalej, a nie tylko w takiej tradycyjnej pasiece, będziemy też w leśnej pasiece. Czym ona się różni? Te wszystkie tajemnice zostaną nam odkryte.
1: Słodko będzie na pewno.
2: To na pewno.
1: Będzie na pewno przyjemne bzyczenie. Ja się pszczół akurat... Ty się boisz pszczół? No, boisz się pszczół?
2: Nie wiem. Tak trochę, wiesz, z dystansem podchodzę, ale wierzę, że będę w rękach fachowców, którzy wiedzą, co robią i będą dbać o moje bezpieczeństwo.
1: No właśnie.
2: No twoje też oczywiście.
1: No ja... Spokojnie,
2: chyba, że ty się nie boisz.
1: Spokojnie, drodzy słuchacze, latać na pszczole nie będę. To już możemy sobie
2: kto
1: odpuścić.
2: Kto wie?
1: Ale chodzenie boso po trawie i rosa na pewno będzie o tej porze, bo to godzina 7, myślę 6:37 będzie pewnie bardzo przyjemnie, więc ja sobie tego nie odpuszczę, także boso będzie od...
2: 10 stopni ma być.
1: To super! Tak rzeźko będzie, to nie będziemy zasypiać. Widzisz, zwykle tak siadamy, to się spać chce, a jak tak chłodno będzie, to dobrze.
2: No i właśnie w takiej miłej atmosferze w środę wszystkich powitamy razem z pszczołami i gospodarzami właśnie pasieki Cztery Pory Miodu.
1: Ale będzie słodko. Nie, no ja nie mogę się doczekać znowu. Jak to dobrze wrócić z urlopu do takiego radia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Krajowa 50 to droga, która pozwala nam ominąć centrum Sochaczewa. I tutaj pojawiły się korki ze względu na roboty drogowe. Kuznocin i aż do Zdziarowa możemy w tym korku jechać.
1: Okolice Zegrza Południowego, wiecie, to skrzyżowanie, tam remonty. No i z Zegrza Południowego w kierunku Ronda. Kilka chwil postoicie, ale naprawdę ten korek jest małych rozmiarów, więc niedługie stanie. Odrobinę ciaśniej na moście Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Odrobinę ciaśniej także w Alejach Jerozolimskich, w tym momencie w kierunku centrum Warszawy. O, mam mały korek, niewielki, ale jest. Bitwy Warszawskiej 1920 roku do zjazdu w Grójecką i na Grójeckiej przed światłami. Jeżeli dalej będziecie Grójecką jechać, przekraczać Banacha, no to także kilka chwil postoicie, ale poza tym brak większych utrudnień, spokojnie można samochodem po Warszawie jeździć. Patrz, ktoś cię podsłuchiwał, że liczysz te dni lata do końca.
0: Kto mnie podsłuchuje?
1: No chyba nasz dyrektor muzyczny, bo to ostatni dzień lata, taka piosenka.
0: Ale to jeszcze nie.
1: To jeszcze nie.
0: Nie.
1: Spokojnie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup 17 i Zofia Kozerawska, witamy Cię.
2: Halo, halo, dzień dobry.
3: Witam. Dzień dobry, witam Was.
1: No to jak Ci się idzie w tej pielgrzymce, bo po raz pierwszy mamy okazję porozmawiać.
3: Tak, no idzie mi się, jak to zwykle bywa, bardzo dobrze. No to zawsze jest dobrze. Mieliśmy taki moment z pielgrzymami, że miałam okazję ich spytać, czy ktoś chce do domu i ktoś krzyknął, nie, dom jest tutaj. No i trochę tak jest, że tak mi się skojarzyło trochę, jakbyśmy byli ślimakami, że domy ze sobą nosimy, ale nie, no po prostu jest tak, pełnia spotkania, pełnia miłości, także mamy dom tutaj, jeszcze dzisiaj mieliśmy mszę świętą w sanktuarium, właśnie może jakoś pokręcę nazwę, ale tam, gdzie jest w Poświętnem, gdzie Matka Boża, Józef i Jezus siedzą przy stole, jest taki obraz.
1: Poświętne, zaraz będziemy sprawdzać.
3: Tak. Sanktuarium pewnie świętej rodziny, wydaje mi się, ale może coś pokręciłam.
1: No, a gdzie dzisiaj dojdziesz?
3: Wzruszający moment. Wiesz, coś nie pamiętam?
1: No bo jesteś w domu.
2: Ale zobacz, to jest radość pielgrzyma. Oni nie wiedzą skąd idą i nie wiedzą dokąd, ale po prostu idą.
3: Takie owieczki. Ale nie, słuchajcie, bo tam w tym poświętnym to jest zawsze bardzo wzruszające. I dla tych, którzy są w małżeństwie, i dla tych, którzy byli, bo na przykład współmałżonek zmarł, i dla tych, którzy pragną tego małżeństwa też, ale też dla tych, którzy po prostu mają, a każdy ma jakąś rodzinę. Więc to jest takie, a sanktuarium może rodzinę to jest. No sprawdźcie mi, jak to się nazywa, bo zapomniałam.
1: No dobra, ja już sprawdzam.
3: Dobra, ty sprawdzasz, a ja mówię. I to jest wzruszające, bo tam jest odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. No i akurat w tym roku mój mąż nie może z nami iść, więc tak w sercu odnawiałam, ale nagrałam mu, wysłałam i mówię, też dzisiaj masz odnowić, bo ja już odnowiłam.
2: Z sanktuarium świętej rodziny na to wychodzi po prostu?
1: Tak, byłaś blisko.
3: No to cieszę się bardzo. Także teraz weszliśmy na taką ścieżkę leśną i słońce prześwieca, słuchajcie, przez te piękne drzewa, las pachnie, pielgrzymi idą. Dziś mamy najtrudniejszy swój dzień taki w sumie, taki bardzo długi i wszyscy nam to od rana mówią, że będzie tak ciężko, że będzie gorąco, a na razie jest idealnie. A to już drugi etap.
2: No to pięknie. Słuchaj, a co z kawą? Czy jest kawa na wynos jakaś na tej pielgrzymce?
3: Jest, no, słuchaj, w ogóle tu bracia mają jakiś taki ekspres normalnie, że robią tą kawę tak, wiesz, no po prostu przy namiocie.
1: A Zofia, chcesz się dowiedzieć, dokąd ty idziesz dzisiaj?
3: No dawaj.
1: Do Zachorzowa.
3: O, do Zachorzowa. Dobrze, do Zachorzowa.
2: Możesz przekazać grupie.
3: Wyszłam. Nie, grupa na pewno wie, to ja jestem troszkę takim nieogarem, bo tutaj... Ale tak, rzeczywiście pielgrzymie życie pomaga w tym, żeby żyć tu i teraz, w tym, co jest. No pewnie, że jakaś tam perspektywa jest potrzebna, ale szczęśliwie ja nie prowadzę tych ludzi. Robi to ktoś inny, więc mogę korzystać z tego, że ktoś mnie prowadzi bezpiecznie tymi ścieżkami leśnymi i asfaltowymi i wszystkiego po trochu i rzeczywiście poczuć się bezpiecznie, dać się też nieść przez słowo, które jest głoszone zarówno przez kapłanów, którzy tutaj mówią do konferencji, czy homilie, czy komentarze do Ewangelii, ale też przez słowo, które niosą bracia i siostry, bo rzeczywiście ten pielgrzymi czas jest bardzo bogaty w takie krótkie chwile, momenty, czasem dłuższe etapy, kiedy ktoś dzieli się swoim doświadczeniem Pana Boga tak po prostu spontanicznie. No to jest niepowtarzalne.
1: Opowiesz nam jutro, jak było w Zachorzowie?
3: Opowiem.
1: Dobrze, to do usłyszenia jutro.
2: A jeszcze mam tylko jedno pytanie. Czy możemy stwierdzić, że twoje pielgrzymowanie jest super truper?
3: Super truper?
1: No pewnie. No właśnie. Pa, Zofia, do jutra.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Co powiesz, Jarek?
2: Że za 2,5 minuty jest 10:00. Jest Ania Bobko obok mnie.
3: Dzień dobry. Dziwnie, bo zawsze siedzę naprzeciwko ciebie,
2: no właśnie,
3: a teraz tak
2: widzisz,
3: obok ciebie.
2: Nowy tak... tydzień, nowe możliwości.
3: Nowy tydzień, nowymi.
1: Czekaj, no. jak to było? No właśnie, byłeś w Serocku, to się nauczyłeś, tam było. Serock to miasto...
2: Na szlaku możliwości,
1: a w Nieporęcie, że na tak jesteś, tak?
3: Tak Poręt.
2: Już nie pamiętam. Tak Poręt.
1: To jaki będzie kolejny krok?
3: No teraz będą
2: to w środę wymyślimy.
3: Miody.
2: W środę wymyślimy. Ale będzie słodko na pewno.
3: Tak, to coś trzeba...
2: Ania, ty masz zawsze inwencję. Ratuj.
3: Tam jest Bartnik, Bartnik, tak? Dobrze?
1: Cztery pory miodu w środę od godziny 7 do 10. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja myślę o jakimś przysłowiu, że coś się klei, się coś tamten, ale to nie...
3: Słodko jak w ulu.
1: Słodko jak w ulu, tak. No
3: zostawimy
1: może.
3: Państwa w niepewności. Ale sobie damy trochę czasu, żeby wymyślić.
1: A czy kawę pijesz z miodem, Aniu?
3: Mogę w środę wypić kawę z miodem.
1: Dzisiaj jeszcze nie.
3: Dzisiaj latte mrożone.
2: Nie piłem z miodem.
1: Nie piłeś kawy
3: z miodem? To w środę
1: też
3: musisz wypić.
1: Nie. No to Jarek.
2: Jakoś się nigdy
1: życia
2: nie odważyłem.
1: Życia nie znasz.
2: Ale ja nawet z cukrem nie piję.
3: To w środę musisz, obowiązkowo
2: no dobra,
3: z miodem.
2: Dobra, będzie z miodem.
1: Znaczy, ja na potrzeby chwili musiałam udawać, że też piję z cukrem, a tak naprawdę piję czarną. Także
3: w środę wszyscy pijemy z miodem,
2: jak
3: się omawiamy,
2: kręci,
3: kropka.
2: Jak kręci, no. No dobrze, to dziękujemy i słyszymy się jutro od 7:00.
3: A ja zapraszam.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Zapomniałam powiedzieć, że Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: I Ania Bobko zostaje.
3: Ja zapraszam.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Rok 1956 i 2026.
6: 70 lat.
5: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
6: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
5: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski, zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
6: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
5: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
4: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 10:00.
7: Dziewięć tysięcy żołnierzy, maszyny w powietrzu i na wodzie, w sobotę wojskowa defilada. Susza zagraża wałom przeciwpowodziowym w Kolandii. Wakacyjne remonty w serwisie, przypominamy co zrobić z odpadami budowlanymi. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. To będzie największa defilada w historii polskiej armii. Żołnierze przygotowują się do obchodów Święta Wojska Polskiego. W samej Warszawie na Wisłostradzie przemaszeruje blisko 2000 żołnierzy, a na lądzie zobaczymy ponad 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu. Do tego dochodzi 60 statków powietrznych w pokazie lotniczym oraz ponad 20 okrętów na wodach Zatoki Gdańskiej. O szczegółach Piotr Durys.
8: Całe przedsięwzięcie. W kraju zaangażowanych jest blisko 9 tysięcy żołnierzy. Na stołecznej trasie zobaczymy nie tylko trzon naszej armii, ale i nowoczesne uzbrojenie. Jak podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, na defiladzie obecni będą przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
9: Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, żandarmerii wojskowej, akademii wojskowych.
8: Tegoroczny pokaz to jednak także premiera najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej i bezzałogowych, mówi szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła.
10: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i MEROPS Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
7: Defilada wojskowa w Warszawie rozpocznie się 15 sierpnia w samo południe.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Stan wałów przeciwpowodziowych w Kolandii pogarsza się z powodu trwającej od kilku tygodni suszy. 1/4 kraju leży poniżej poziomu morza. Kolejne 30% terytorium jest zagrożone zalaniem w przypadku przerwania barier. Państwo chroni 17 tysięcy kilometrów wałów, z których 3,5 tysiąca to wały torfowe, najbardziej narażone na wysuszenie. Przy deficycie wody osuwają się, co skutkuje powodzią, tak jak w 2003 roku w Utrechcie. Wówczas woda zalała tereny ściany mieszkalne. Aby zapobiec powtórce, zarząd wodny sprawdza częstotliwość występowania oraz głębokość pęknięć w wałach. Pompowana jest w nie także woda z kanałów. Ograniczono wypas owiec, by zachować resztki wysuszonej trawy. Zgodnie z holenderskim prawem, podczas suszy najważniejsze jest nawadnianie i stabilizacja wałów. Dopiero potem zaopatrzenie w wodę pitną i produkcja energii.
11: Dzieje się blisko.
7: Lato i wakacje to dla wielu osób oprócz wyjazdów także czas remontów. Jak pozbyć się odpadów budowlanych, które pozostały po pracach? O tym opowie Wojciech Dudkowski.
12: Tak brzmi letnia rzeczywistość wielu Polaków. Zamiast wyjazdu – remont, a zamiast zdjęć i pamiątek – odpady budowlane. Co z nimi zrobić? Nie można ich przecież wyrzucać do zwykłego kontenera. Większość należy odwieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przypomina Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
13: Bezpłatnie przyjmują poremontowe odpady, takie jak gruz, ceramika czy glazura, także resztki farb, klejów, lakierów i opakowań po nich.
12: Po remontach zostaje także sprzęt elektroniczny. Jego także należy pozbyć się w konkretny sposób.
13: Można oddawać do punktów selektywnej zbiórki, ale także wrzucać do specjalnych kontenerów, oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu. Dostawca ma obowiązek zabrać nam taki sam stary sprzęt z domu.
12: Za wyrzucanie takich odpadów w miejscach nieprzeznaczonych można dostać mandat do 1500 zł.
7: 130 lat temu urodził się Stefan Wiechecki, znany pod pseudonimem Wiech. Dziennikarz, pisarz i satyryk, autor słynnych felietonów i humoresek pisanych Gwarą Warszawską. Pisarz stworzył postać Teofila Piecyka, komentującego codzienne życie stolicy, a także niezapomnianych Walerego i Genii Wątróbki oraz szwagra Pieku Toszczaka. Wiechecki barwnym i soczystym językiem Gwary Warszawskiej ocalił od zapomnienia folklor w stolicy i obyczaje, mówił przed laty publicysta i krytyk teatralny Henryk Bieniewski.
14: On zapisał, zanotował wszystkie obyczaje panujące w czasie niedzieli na Bielanie. Jak tam jedzono, jak pito, jak się ubierano, jak się rozbierano i tak dalej. Całą obyczajowość Kercelaka, słynnego targowiska na placu Kercelego, gdzie wszystko można było kupić i sprzedać.
7: Stefan Wiechecki zmarł w 1979 roku w Warszawie. Jego imieniem nazwano pasaż w centrum stolicy i skwer na Targówku. W tej samej dzielnicy jest też ulica Teofila Piecyka. Julian Tuwin nazwał go Homerem warszawskiej ulicy.
3: Dzisiaj bardzo upalny i słoneczny dzień. 25 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, 26 w Ząbkach, 26 w Wołominie, w Markach również 26 i w Józefowie również 26 stopni. Ta temperatura będzie rosnąć, maksymalnie nawet 33 stopnie Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie też właśnie w okolicach 33 stopni Celsjusza. No i słońce cały czas widoczne na niebie. Pięć minut po godzinie 10:00, Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie podczas lat na wynos, jak zawsze o tej porze w Radiu Warszawa. W tej godzinie same dobroci dla Państwa mamy, dobre słowa świętego Jana Pawła II i księdza Piotra Pawłukiewicza prosto z serca, więc warto zostać razem z nami. A przywita nas, już nas wita tak naprawdę Zbigniew Wodecki, z dedykacją dla wszystkich, którzy dzisiaj na Jasną Górę zmierzają nie pierwszy raz. Lubię wracać tam, gdzie byłem, na 106,2 FM.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Już prawie 13 minut po godzinie 10, late na wynos. Flowers on my eyes wybrzmiało na naszej antenie, taki ładny tytuł, kwiatki w oczach. Myślę, że przy takiej pogodzie i poniedziałkowy poranek można tak właśnie troszkę pozytywnie kwiatki w oczach mieć. Jak ktoś z Państwa chciałby tak troszkę też się dobrze nastroić, to ja zachęcam na stronę radiowarszawa.com.pl zajrzeć. Tam jak zawsze ciekawe artykuły i ciekawe materiały. Na przykład Wschód Cię wzywa, Joanna Gadoś o ewangelizacji w Grodnie. Pojechała na Białoruś z obawami, wróciła z pokojem, wdzięcznością i doświadczeniem Kościoła, który żyje wiarą mimo trudnych warunków. Joanna Gadoś, świecka ewangelizatorka, opowiedziała w Radiu Warszawa o swojej posłudze w Grodnie, spotkaniach z miejscową wspólnotą i ludziach, których często odnajdują Chrystusa dopiero w dorosłym życiu. Warto tej rozmowy posłuchać, jeśli ktoś z Państwa oczywiście wolałby przeczytać bardziej, to też taka możliwość jest, tam troszkę inaczej, ale podobna treść oczywiście. Inny bardzo ciekawy artykuł, Leon XIV w Asyżu. Kościół odbudowuje się przez służbę, nie przez władzę. Nie panować, lecz służyć. Nie zagarniać, lecz przyjmować. Nie zatrzymywać, lecz oddawać, mówił Leon XIV podczas spotkania z młodymi w Asyżu. Papież zachęcał ich, by mieli odwagę podejmować decyzje na całe życie, budować pokój i tworzyli cywilizację miłości, zamiast utrwalać kolejne podziały. Radiowarszawa.com.pl, tam Państwa odsyłam. Wiem, że warto. Warto też z nami zostać na 106.2 FM, The Police i Every Breath You Take. Już teraz.

wielki spór o człowieka u nas w Polsce wcale się nie zakończy wraz z upadkiem ideologii marksistowskiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasili. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego stały się bardzo subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera się tutaj szerokie pole działania właśnie dla uniwersytetu, dla ludzi nauki.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: No i pielgrzymują dzielnie wszyscy pielgrzymujący na Jasną Górę oczywiście już od 5 sierpnia. Po raz 43 ruszyła warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Relacjonujemy dla Państwa tą pielgrzymkę na naszej antenie codziennie o 14.20. Łączenia wprost właśnie ze szlaku, z tej trasy. Pamiętamy też o wszystkich pątnikach w naszych modlitwach. Cieszymy się bardzo, że tak dużo osób pielgrzymuje do naszej matki właśnie na Jasną Górę. Przypominamy, że jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć, to oczywiście w każdej chwili można do pielgrzymek dołączyć, nawet na krótki odcinek, aby wspólnie z nimi modlić się i radować. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć na taką pełną pielgrzymkę, to jeszcze też jest taka możliwość, ponieważ 16 sierpnia będzie wyruszała 43. praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła. Też 43. tegoroczne hasło to Żyjmy w miłości i sprawiedliwości. Wejście pielgrzymki na szlak nastąpi właśnie 16 sierpnia po mszy świętej odprawionej o godzinie 6 w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Grochowskiej 365 w Warszawie. No i do klasztoru Jasnogórskiego przed oblicze Matki dotrze ta pielgrzymka 25 sierpnia i pozostanie w Częstochowie do 26 sierpnia do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, które jest też świętem patronalnym pomocników Matki Kościoła, czyli właśnie współorganizatorów tej pielgrzymki. Więcej informacji oczywiście na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę na tą pielgrzymkę dołączyć, to tam też są informacje o zgłoszeniach, numer telefonu. O tej pielgrzymce też oczywiście pamiętamy, też będziemy wspominać, no ale teraz nasze myśli są z tą pielgrzymką warszawsko-praską, która w tym momencie na Jasną Górę zmierza. Copacabana i Brim Manilow już teraz na 106.2 FM. 28 minut zostało do godziny 11.00.

0: Passenger i Alex Warren na naszej antenie 20 minut przed godziną 11, a już teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Gorąco zapraszam.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie bądź jak Solniczka.
2: Wielu ludzi chce dla siebie. Tylko dla siebie. I dlatego pozostają słonym morzem martwym, z którego jeden korzyść, że można się w nim kąpać i trudno się utopić. Ale potem się trzeba po takiej kąpieli w morzu martwym myć to długo. Jeszcze człowiek przypomina Solniczkę. Jeśli chodzi o miłosierdzie Boże, tu padło pytanie, które jest lepsze, które jest, jak zmierzyć miłość. Zadziwia mi tam, udzielam takiej wypowiedzi dla akcji Caritas, zbierania złotóweczek, żeby były długim wężem miłosierdzia Bożego dla biednych i potrzebujących. Jak zmierzyć miłosierdzie? Jeden Pan Bóg wie. My jesteśmy bezradni. A przykład z wdową i z jej groszem pokazuje, że nie mamy pojęcia, kto ile wnosi miłości do Kościoła, kto ile wnosi pokoju, kto ile wnosi Chrystusa. Nieraz telewizja, media zachwycają się, że jakieś dziewczęta, że jacyś panowie, że jacyś studenci całe wakacje poświęcili dla tych potrzebujących. Całe wakacje, to po prostu. Ja sobie myślę, kurczę, jedźcie do jakiegoś klasztoru w Pierdziszewie Dolnym i znajdźcie siostry zakonne, które poświęciły 45 lat swojego życia, oddały Bogu swoje macierzyństwo, oddały Bogu swoich bliskich i ukochanego chłopaka. Często są tak utalentowane, że to głowa boli. I robią przy kubkach u chorych dzieci i takie dzieci, które się już nie kontaktują ze światem, noszą na rękach i przytulają do siebie. Ale tego media nie zauważą. Tego media nie zauważą. To jest nieciekawy temat. Gdyby się te zakonnice popiły z innymi zakonnicami, to byśmy mieli coś ciekawego. Natomiast jeśli one tylko opiekują się tymi chorymi dziećmi i są gotowe nieraz oddać za nich życie, to już nie jest ciekawe.
1: Część czwarta. Najtrudniej jest dać serce.
2: Pamiętajcie też o tym niebezpieczeństwie uczynienia z miłosierdzia numeru popisowego. Może być miłosierdzie zasłoną dla czegoś, co ja chcę ukryć. Bardzo często ci, którzy się boją ludzi, dają nawet jakiś wkład materialny w dzieło miłosierdzia, ale nie chcą się spotykać z tymi ludźmi. Spotykają takich ludzi, którzy mówili, ty daj tam tym siostrom na te biedne dzieci, ale ja tam nie będę chodził i ty ich oglądał. Nie będę chodzić oglądał. Zresztą ja nie mam tu pretensji do tych ludzi. Ja też parę razy byłem nieprzygotowany na takie spotkanie. Kiedyś byłem w domu sióstr franciszkanek, misjonarek Maryi i siostra wprowadziła mnie do pokoju i mówi, proszę księdza, my mamy tu chłopców upośledzonych. Oni niekiedy strasznie krzyczą, dostają ataku tak jakiejś padaczki, szały. Niech ksiądz będzie jakoś uszczędzony, że to nic się strasznego nie dzieje. Ja mówię, dobrze, chociaż tak się niepewnie poczułem. I któregoś dnia myję zęby, jak ktoś nie ryknie za oknem. Mówię, kurczę, no wiedziałem, że te dzieci dostają ataków, ale że aż takiego ataku to coś niemiłosiernego. A tu ryczy, wyglądam, pod moim balkonem stoi osioł, który wykorzystywały siostry, jak to się nazywa ta terapia przez zwierzęta, że hipoterapia. No właśnie, siostra mnie uprzedziła, że osioł może mieć jakieś do mnie sprawę. A dzieci były urocze i to myśmy dla nich byli chyba większym postrachem. Jak tylko z moim bratem przyjechałem do tego domu opieki społecznej prowadzonego przez siostry, podszedł do nas chłopiec, do mojego brata powiedział, dzień dobry panu, dzień dobry, przepraszam, czy pan planuje umrzeć jakoś? Mój brat powiedział, w najbliższej bliskości nie, bo gdyby pan umarł, to proszę zostawić mi swoje brille. On chciał mieć strasznie okulary i czekał, aż ktoś umrze. Proszę państwa, jaka to dojrzałość osobowościowa. Ilu ludzi, ilu facetów miałby ochotę zapytać teściową, kiedy babusia zamierza umrzeć? Noszą to pytanie w sercu. Patrzą na półkę z testamentem, a on podchodził i bardzo grzecznie pytał, kiedy czy planujemy umrzeć. Więc to jest to, że samo rzucenie pieniążków, trzeba z nimi być. Proszę państwa, dostałem kiedyś, zanim istniały komputery, list na 6 stron maszynopisu bez żadnej pomyłki, bez żadnej korekty, bez żadnego retuszu. 6 stron maszynopisu. Powiedziałem, tą kobietę to ja chcę spotkać. Starsza pani, emerytka, rencistka, pracowała właśnie w... Już nie pracowała, była na emeryturze. Pracowała za młodości w jakimś biurze i była maszynistką. I dlatego tak perfekcyjnie pisała na maszynie. I ona powiedziała mi taki tekst. Proszę księdza, ja osobiście i moje środowisko nie mamy pretensji jakiegoś szczególnego buntu, żalu, wściekłości, że ksiądz jakiś pije za dużo. No oczywiście modlimy się za tych księży, że tam ma jakąś kobietę. Ja mam do księży jeden zarzut. Osobiście mam zarzut do księdza z mojego proboszcza, że on nigdy ze mną nie chce pogadać. Przysiędza, ja bym chciała tak usiąść z proboszczem, to jest moje marzenie, zrobić kawę i mu poopowiadać o mężu nieboszczyku, o reumatyzmie, który mam. Ja wiem, że go to nic nie interesuje, wiem, że to nic go by nie interesowało, ale pogadać mu, a może byśmy jakiś wspólny temat znaleźli. Ale co ja go proszę, to on mówi, że pomyślimy, pomyślimy, a potem jak przychodzi po kolędzie, to ledwo go z przedpokoju do pokoju na chwilę zaciągnę. Jak to ksiądz Stasiak w Warszawie chodził, prosił, żeby otworzyć wszystkie drzwi i tak korytarz masowo święcił od razu. Mówiąc, proszę pamiętać, że ważność tego poświęcenia mija 31 grudnia przyszłego roku. Nie wiem, skąd to w teologii wyciągnął, ale...

0: Lubimy się.
1: Antonina Krztoń, kiedy przyjdzie dzień na 106,2 FM, wybrzmiała 10 minut przed godziną 11, a już teraz Rosaline i Snap na 106,2 FM.

0: No Mercy When I Die kończy godzinę 10 w Radiu Warszawa, o 11 jak zawsze wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
3: 7 lat temu nasza wiara była naprawdę poddana wielkiej próbie, bo na pokładzie kutra zginął nasz syn, najstarszy, pierworodny. Panie Boże, przecież my Ci służymy, jesteśmy na każde zawołanie. Jak Ty mogłeś, Panie Boże, do tego dopuścić?
2: Jutro po 22:00 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 11.
2: Dziewięć tysięcy żołnierzy, maszyny w powietrzu i na wodzie. W sobotę wojskowa defilada. Susza zagraża wałom przeciwpowodziowym w Holandii. Wakacyjne remonty w serwisie. Przypominamy, co zrobić z odpadami budowlanymi. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. To będzie największa defilada w historii polskiej armii. Żołnierze przygotowują się do obchodów Święta Wojska Polskiego. W samej Warszawie na Wisłostradzie przemaszeruje blisko 2000 żołnierzy, a na lądzie zobaczymy ponad 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu. Do tego dochodzi 60 statków powietrznych w pokazie lotniczym oraz ponad 20 okrętów na wodach Zatoki Gdańskiej. O szczegółach Piotr Turys.
3: Całe przedsięwzięcie. W kraju zaangażowanych jest blisko 9 tysięcy żołnierzy. Na stołecznej trasie zobaczymy nie tylko trzon naszej armii, ale i nowoczesne uzbrojenie. Jak podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, na defiladzie obecni będą przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
4: Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, żandarmerii wojskowej, akademii wojskowych.
3: Tegoroczny pokaz to jednak także premiera najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej i bezzałogowych, mówi szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła.
5: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i MEROPS Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
2: Defilada wojskowa w Warszawie rozpocznie się 15 sierpnia w samo południe.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Stan wałów przeciwpowodziowych w Holandii pogarsza się z powodu trwającej od kilku tygodni suszy. 1/4 kraju leży poniżej poziomu morza. Kolejne 30% terytorium jest zagrożone zalaniem w przypadku przerwania barier. Państwo chroni 17 tysięcy kilometrów wałów, z których 3,5 tysiąca to wały torfowe, najbardziej narażone na wysuszenie. Przy deficycie wody osuwają się, co skutkuje powodzią, tak jak w 2003 roku w Utrechcie. Wówczas woda zalała tereny mieszkalne. Aby zapobiec powtórce, zarząd wodny sprawdza częstotliwość występowania oraz głębokość pęknięć w wałach. Pompowana jest w nie także woda z kanałów. Ograniczono wypas owiec, by zachować resztki wysuszonej trawy. Zgodnie z holenderskim prawem, podczas suszy najważniejsze jest nawadnianie i stabilizacja wałów. Dopiero potem zaopatrzenie w wodę pitną i produkcja energii.
6: Dzieje się blisko.
2: Lato i wakacje to dla wielu osób oprócz wyjazdów także czas remontów. Jak pozbyć się odpadów budowlanych, które pozostały po pracach? O tym opowie Wojciech Dudkowski.
7: Tak brzmi letnia rzeczywistość wielu Polaków. Zamiast wyjazdu remont, a zamiast zdjęć i pamiątek odpady budowlane. Co z nimi zrobić? Nie można ich przecież wyrzucać do zwykłego kontenera. Większość należy odwieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przypomina Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
8: Bezpłatnie przyjmują poremontowe odpady takie jak gruz, ceramika czy glazura, także resztki farb, klejów, lakierów i opakowań po nich.
7: Po remontach zostaje także sprzęt elektroniczny. Jego także należy pozbyć się w konkretny sposób.
8: Można oddawać do punktów selektywnej zbiórki, ale także wrzucać do specjalnych kontenerów, oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu. Dostawca ma obowiązek zabrać nam taki sam stary sprzęt z domu.
7: Za wyrzucanie takich odpadów w miejscach nieprzeznaczonych można dostać mandat do 1500 zł.
2: 130 lat temu urodził się Stefan Wiechecki, znany pod pseudonimem Wiech. Dziennikarz, pisarz i satyryk, autor słynnych felietonów i humoresek pisanych Gwarą Warszawską. Pisarz stworzył postać Teofila Piecyka, komentującego codzienne życie stolicy, a także niezapomnianych Walerego i Genii Wątróbki oraz szwagra Pieku Toszczaka. Wiechecki barwnym i soczystym językiem Gwary Warszawskiej ocalił od zapomnienia folklor w stolicy i obyczaje, mówił przed laty publicysta i krytyk teatralny Henryk Bieniewski.
9: On zapisał, zanotował wszystkie obyczaje panujące w czasie niedzieli na Bielanie. Jak tam jedzono, jak pito, jak się ubierano, jak się rozbierano i tak dalej. Całą obyczajowość Kercelaka, słynnego targowiska na placu Kercelego, gdzie wszystko można było kupić i sprzedać.
2: Stefan Wiechecki zmarł w 1979 roku w Warszawie. Jego imieniem nazwano pasaż w centrum stolicy i skwer na Targówku. W tej samej dzielnicy jest też ulica Teofila Piecyka. Julian Tuwim nazwał go Homerem warszawskiej ulicy.
1: 25 stopni Celsjusza w tym momencie mamy w Warszawie, w Ząbkach, w Piastowie, w Pruszkowie, w Kierszku, w Konstancinie Jeziornej, w Karczewie, w Otwocku, 26 w Wołominie, w Turowie, w Sulejówku i w Rudce. Ta temperatura będzie rosnąć maksymalnie dzisiaj aż do 33 stopni Celsjusza. Taka też będzie temperatura odczuwalna. Około godziny 16:30 słońce może schować się za chmurami, ale nadal będzie bardzo, bardzo upalnie. Pięć minut po godzinie 11:00. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w kawie na wynos, latte na wynos, bo to jest letnie wydanie kawy na wynos. Mamy cały czas sierpień, mamy cały czas wakacje. Mam nadzieję, że Państwo z swoich wakacji korzystają, albo są na urlopie, albo przed urlopem, albo po urlopie. Ważne, że razem z nami, cieszymy się bardzo i gorąco zapraszam, żeby razem z nami zostać. Tym bardziej, że u nas dużo dobrych treści i dużo dobrej muzyki, takiej jak Ray Dalton i Do It Again, który właśnie nas w tym momencie już wita, ale wiele, wiele więcej przed nami także.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Baja con Dios i Puerto Rico na antenie Radia Warszawa. 13 minut w godzinie 11. Pozwoliłam sobie sprawdzić i w Puerto Rico pogoda podobna jak w Polsce, bo 26 stopni Celsjusza i też pełne słońce. Co prawda tam odczuwalna temperatura to tak 32-33, więc troszkę goręcej, ale myślę, że można powiedzieć, że dosyć podobnie. Nie bez powodu o tej pogodzie mówię, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia już w Polsce i w Warszawie oczywiście. O burzach od godziny 18 dnia 10 sierpnia, czyli dzisiaj do godziny 12 dnia 11 sierpnia, czyli od dzisiaj od 18 do jutra do godziny 12 w nocy prognozowane są lokalne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę i możliwy jest także grad. Także miejmy to na uwadze i uważajmy na siebie, żebyśmy wszyscy byli bardzo, bardzo bezpieczni. A już teraz Jonas Brothers i No Time to Talk. Także już posłuchajmy.

0: Robbie Williams i Millennium za nami na antenie Radia Warszawa, a przed nami dobre słowo Ojca Świętego. Już teraz gorąco zapraszam.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 94 i 95. Niebezpieczeństwo, że ludzkość stanie się ofiarą własnej zdobyczy, zostało już z wielką jasnością dostrzeżone przez świętego Pawła VI, gdy przestrzegał, że najbardziej niezwykłe postępy naukowe, najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne, najcudowniejszy rozwój gospodarczy, jeśli nie łączą się z autentycznym postępem społecznym i moralnym, w ostatecznym rozrachunku zwracają się przeciw człowiekowi. Dlatego postęp techniczny sam w sobie cenny

wcześniej nawiązałem. W wielu przypadkach w kontekście cyfrowym kontrola nad platformami, infrastrukturami, danymi i mocą obliczeniową nie należy do państw, lecz do wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, które de facto ustalają warunki dostępu, zasady widoczności treści, a nawet same możliwości uczestnictwa. Kiedy władza o takim zasięgu koncentruje się w nielicznych rękach, ma tendencję do stawania się nieprzejrzystą i wymykania się kontroli publicznej, a zarazem wzrasta ryzyko wypaczonego rozwoju, który rodzi nowe zależności, wykluczenia, manipulacje i nierówności.

0: Ozone i Dragon Standing Tay na antenie Radia Warszawa na 26 minut przed godziną 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: W zeszłym tygodniu pan Konrad wygrał dwuosobowy weekendowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Gorąco gratulujemy wygranej, ale tak się składa, że mamy kolejną taką możliwość. Weekendowy właśnie dwuosobowy, dwa noclegi pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu w Anusinie koło Siemiatycz nad Bługiem. Przepiękne miejsce w sercu Podlasia, gdzie jest przepyszne jedzenie, gdzie są przepiękne okoliczności przyrody, gdzie naprawdę można wypocząć. W pobliżu są Milejczyce, w których jest sanktuarium. Jest też Drohiczyn. Naprawdę jest to niesamowite, niesamowite miejsce. I tak jak w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu zasady są takie same. Wysyłają Państwo SMS-y. SMS-y o treści rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Wysyłamy SMS na numer 7248. rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie. No i te SMS-y potem biorą udział w losowaniu tej nagrody. Losowanie będzie w piątek, o której godzinie znowu nie powiem, więc warto nas słuchać zawsze w piątek, już teraz szczególnie, szczególnie jak Państwo będą wysyłać te SMS-y. Więcej SMS-ów to więcej szans oczywiście, także gorąco zachęcam. 7248 rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie, 2,46 zł z VAT to jest koszt. Dwudniowy pobyt dwuosobowy w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu w Anusinie koło Siemiatycz. A już teraz Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is na 106.2 FM.

Łukasz Zagrobelny, ja tu zostaję, ja również tu zostaję i mam nadzieję, że Państwo także zostaną razem z nami, bo warto. Gabriel i Rice już teraz na 106.2 FM. 16 minut zostało do godziny 12. O 12 jak zawsze Anioł Pański. Wcześniej słowo na wieki, słowo na dziś.

0: New Life, Mietek Szcześniak, Twoja miłość wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 5 minut przed godziną 12. Twoja miłość jak ciepły deszcz ogarnia mnie. Bardzo dziękuję Panie za to i cieszę się, że tak właśnie jestem. Już teraz słowo na wieki, słowa na dziś, czyli audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała karmelitanka, siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej, a czyta Robert Pieszała.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg, a Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane: rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
2: Święty Paweł w rozważanym fragmencie drugiego listu do Koryntian zwraca uwagę na znaną zasadę, że sknerostwo nie jest opłacalne, a roztropna hojność jest źródłem obfitości. Uwypukla też myśl, nad którą warto się zastanowić, by właściwie służyć osobistym bogactwem. Mówi, że nasze działanie ma być zgodne z tym, co każdemu nakazuje jego własne serce. Mamy wszystko czynić, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Jak osiągnąć taką postawę? Czy wystarczy zaufać obietnicy, że Pan może zaopatrzyć nas we wszystko pod dostatkiem? Zwróćmy uwagę na wspomniane o własnym sercu. Serce jest w powszechnym rozumieniu siedliskiem uczuć. Jest źródłem miłości. W tym kontekście możemy dojrzeć, że nasza hojność jest zależna od stopnia miłości, jaką posiadamy tak w stosunku do Boga, jak i ludzi. Zatem dbałość o rozwijanie w sobie miłości, wzrastanie w niej, uczyni z nas radosnych dawców. Ogarnięci płomieniem miłości nie będziemy rachować naszych trudów, ale wpatrzeni w umiłowanego zostaniemy uzdolnieni do udziału w jego hojności, którego nikt z ludzi nie jest w stanie przekroczyć. Bóg zawsze przewyższa w szczodrobliwości wszelkie ludzkie działania. Czy wierzymy w to? Czy jesteśmy Mu za to wdzięczni?

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest 10 sierpnia 2026 roku. Już za moment godzina 12. To czas na naszą wspólną modlitwę. Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
2: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii z komentarzem księdza Bartosza Jarząbka.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
1: W naszym życiu potrzeba obumierania. Obumierania tego, co grzeszne, tego, co nie prowadzi do świętości. Tego, co może nawet nie jest do końca złe, ale w żaden sposób nie jest drogą prowadzącą do Boga. Potrzebujemy w naszym życiu takiego oczyszczenia po to, by czystym sercem i czystymi oczami widzieć Jezusa i iść za Nim.

Upalny dzień. Dzisiaj 25 stopni Celsjusza. W tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Dawidach, w Kierszku, w Piasecznie, w Lesznowoli. 26 w Turowie, w Wołominie, w Sulejówku, w Halinowie i w Wiązownej. Odczuwalna temperatura to 29 stopni Celsjusza i ta temperatura będzie tylko rosnąć. Maksymalnie w Warszawie 33 stopnie Celsjusza i taka też temperatura odczuwalna. Już oficjalnie mogę się przywitać z Państwem po południu podczas lata na wynos, bo to już 10 minut po godzinie 12. Ania Bobko, witam się bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie o 12.30 jak zawsze wiadomości z życia kościoła, jak zawsze też bardzo dużo dobrej muzyki. Belinda Carlisle i Circle in the Sand nas przywita, ale będzie też Grzegorz Chyrzy, będzie też Vanessa Paradis i wiele, wiele więcej. Więc warto zostać razem z nami na 106.2 FM.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dziś 10 sierpnia, dwa nietypowe święta w kalendarzu, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Wszystkim Wam składamy najserdeczniejsze życzenia. To nie jest dobra okazja dla Was do hucznego świętowania, bo teraz odbywają się liczne wycieczki w góry, które prowadzą i najlepsi przewodnicy, i też ratownicy górscy. Na pewno oby nie mieli jak najwięcej pracy, ale pewnie też są na służbie. Dziękujemy Wam za to, że dzięki Wam czujemy się bezpiecznie i pewnie i możemy podziwiać ten piękny krajobraz gór, bo to naprawdę są niesamowite widoki. Także dziękujemy i wszystkiego najlepszego Wam składamy, najserdeczniejsze życzenia. No i dzisiaj również jest Światowy Dzień Lwa. Ten dzień wspiera i promuje organizacje charytatywne i fundacje, które uświadamiają nam ogromną potrzebę działań ochrony i zrównoważonych rozwiązań, aby zaradzić globalnej malejącej populacji dzikich lwów. To są chyba takie zwierzęta, które wszyscy znamy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Polak biskupem w Kazachstanie. Stolica Apostolska poinformowała dzisiaj o nominacji na biskupa diecezji Karaganda księdza Piotra Pytlowanego. Duchowny pochodzący z archidiecezji przemyskiej pracuje w Kazachstanie od 1995 roku. Dotychczas był tam proboszczem katedry w Astanie i rzecznikiem Konferencji Episkopatu Azji Środkowej. Leon XIV po raz kolejny odwiedzi Genazzano. 7 września o godzinie 18 papież odprawi mszę świętą w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. Zostanie także odsłonięty obraz przedstawiający Leona XIV modlącego się przed wizerunkiem Matki Bożej.
2: Genazzano to niewielka miejscowość położona 40 km od Rzymu. W świątyni znajduje się starożytny wizerunek Matki Bożej pochodzący ze Szkodry w Albanii. Leon XIV odwiedził augustiańskie sanktuarium 2 dni po konklawę. Był to pierwszy wyjazd nowego papieża poza Watykan. Wówczas odmówił modlitwę Jana Pawła II do Matki Dobrej Rady. Polski papież odwiedził to sanktuarium w 1993 roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Warszawscy pątnicy w drodze na Jasną Górę. Trwa pielgrzymowanie do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej. W drodze są pątnicy z obu warszawskich diecezji zebrani w kilku pielgrzymkach. Warszawsko-praska pielgrzymka piesza rozpoczęła dzień mszą świętą w Białaczowie, dziś przed nimi 36 km. W szósty dzień drogi w Smardzewicach modlili się uczestnicy 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. W połowie drogi na Jasną Górę jest też paulińska 315. Warszawska pielgrzymka piesza. Jej uczestnicy modlili się dzisiaj na mszy świętej w Paradyżu, której przewodniczył generał zakonu Paulinów, ojciec Benjamin Bąkowski. W poświętnem modliła się z kolei pielgrzymka akademickich grup 17. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas towarzyszy dzisiaj w drodze pielgrzymce tradycji łacińskiej z Warszawy na Jasną Górę.
3: To się dzieje w kościele.
1: Na Jasną Górę zmierzają pielgrzymi nie tylko z Warszawy, ale także wielu innych miejsc Polski. Od wspólnej mszy świętej pielgrzymi 46. pierwszej pielgrzymki archidiecezji krakowskiej rozpoczęli swój kolejny etap drogi. W przedostatni dzień pielgrzymki msza święta sprawowana była w kościele świętego Bartłomieja we Włodowicach, a przewodniczył jej arcybiskup Wacław Depo. Metropolita Częstochowski podkreślił, że pielgrzymowanie jest żywym znakiem wiary i świadectwem wspólnoty.
4: Dlatego oni tutaj z pewnością są przede wszystkim jako ludzie wierzący, którzy podejmują trud, ale ten trud jest łączony każdego dnia w każdej Eucharystii. To znaczy, bo to jest akurat dla nas szczyt zjednoczenia z Bogiem, ale i ludzi pomiędzy sobą, bo wtedy odkrywamy również siebie jako wspólnotę.
1: Podczas homilii arcybiskup Depo nawiązał do postaci świętego Wawrzyńca, dzisiejszego patrona dnia.
5: Według tradycji Walerian kazał go spalić na żelaznych rusztach. Stąd krata i gałązka palmowa stanowią jego atrybuty. Dodatkowo na obrazach ukazuje się go zmierzchem na pieniądzach, które rozdał ubogim, a ich społeczność określił: oto są skarby Kościoła.
1: 46. Piesza Pielgrzymka Krakowska wyruszyła w czwartek 6 sierpnia. Łącznie z Krakowa wędruje 8 wspólnot, idąc różnymi trasami. W warszawskiej katedrze polowej sprawowana była wczoraj msza święta z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. W homilii proboszcz katedry ksiądz pułkownik Karol Skopiński przypomniał, że tamten bój odmienił historię Warszawy i Polski.
6: Tysiące młodych kobiet i mężczyzn stanęło do walki w imię wolności, godności i miłości do ojczyzny. To właśnie w godzinie W rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największy zryw niepodległościowej, okupowanej Europy. Znak wiary i determinacji narodu, który nie zgodził się na życie w zniewoleniu.
1: Duchowny podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o tych ludziach nie tylko przy okazji rocznic.

Vamos a la playa. Może ktoś z Państwa się właśnie niedługo wybiera na plażę. To tak specjalnie dla Was ten utwór z dedykacją na naszej antenie. 18 minut zostało do godziny 13. Neil Horan, A Little More Time. Już teraz na 106.2 FM.

0: 1 sierpnia obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie oczywiście trwało 63 dni, dlatego też jutro mamy spacer śladami Powstania Warszawskiego, zdobycie gmachu Pasty i powstańcza kronika filmowa. Jutro o godzinie 19:00 miejsce zbiórki to jest Warszawa Śródmieście, ulica Zielna 39 dokładnie. 20 sierpnia 1944 roku żołnierze batalionu Kiliński przy wsparciu innych oddziałów powstańczych zdobyli budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i właśnie na spacer poświęcony temu wydarzeniu oraz innym walkom w Śródmieściu Północnym w czasie Powstania Warszawskiego gorąco zapraszamy. Przypomnę jeszcze raz, godzina rozpoczęcia 19:00, data jutro, wtorek 11 sierpnia, miejsce Warszawa Śródmieście, Zielna 39. Cześć i chwała bohaterom. Myślę, że to też jest piękna okazja na poznanie historii i na właśnie wspomnienie tych osób. My pamiętamy oczywiście w modlitwie. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, to też jest fantastyczna rozmowa na naszym kanale YouTube Radio Warszawa z Marcinem Bąkiem odnośnie Powstania Warszawskiego. Też gorąco zachęcam do odsłuchania. Kanał YouTube Radio Warszawa. Polecam.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już teraz Teddy Swims i Bad Dreams na 106.2 FM. 9 minut zostało do godziny 13.00.

0: Urszula i Rysa na szkole. Za półtorej minuty godzina 13, o 13 najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
3: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 13.
6: Pożar w podwarszawskim Piastowie. Pomoc powodzianom pod Lupą. W wiadomościach powiemy także o dniach konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Sprawę potencjalnego oszustwa przy rozdzielaniu pieniędzy dla powodzian z Jeleniej Góry bada Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poinformował o tym rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wirtualna Polska dotarła do informacji, z których wynika, że ponad 4 miliony złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której wiceprezeską jest polityk Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska, trafiło do trzech firm: jej męża, sąsiada i właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Rzecznik koordynatora służb specjalnych poinformował, że kontrola CBA w tej sprawie może potrwać kilka miesięcy, a służby podchodzą do niej bardzo poważnie. Swoją kontrolę wszczęło także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Minister Michał Jaros zapowiada, że jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, sprawa może trafić do prokuratury.
7: Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane. Oceniamy te projekty, które uzyskały dofinansowanie, ale też sprawdzamy zaświadczenia z gmin. Jestem ciekaw, co wyjdzie nam z kontroli tych właśnie operatów, rzeczoznawców. I jeżeli ktoś ma takie informacje, to też proszę je powiadomić Centralne Biuro Antykorupcyjne albo Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
6: Według Wirtualnej Polski firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem nie zostały poszkodowane przez powódź. Portal podaje, że Piotr Konieczyński o zaświadczenie o szkodzie wystąpił w 2025 roku, 9 miesięcy po powodzi i 5 po tym, jak jego żona została wiceprezeską KRR.
8: Dzieje się blisko.
6: Pożar w jednym z domów jednorodzinnych z częścią usługową w podwarszawskim Piastowie. W akcji gaśniczej bierze udział 11 zastępów Straży Pożarnej. O szczegółach mówi Radio Warszawa młodszy kapitan Michał Składanowski z Pruszkowskiej Państwowej Straży Pożarnej.
9: Zgłoszenie do nas wpłynęło tuż po godzinie 8. Dotyczyło pożaru budynku jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Ogrodowej 28 w Piastowie. Na miejscu zastano pożar w fazie rozwiniętej. Kłęby dymu były widoczne już przed dojazdem pierwszych zastępów do miejsca zdarzenia. W chwili obecnej można powiedzieć, że ta intensywność spalania już się zmniejszyła.
6: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, z pobliskich domów ewakuowały się 3 osoby. Przyczyny pożaru na razie nie są znane.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Do godziny 17:00 wstrzymane są dziś przyloty na lotnisko w Katanii na Sycylii. Decyzję podjęto w związku z erupcją Etny. Górujący nad wschodnim wybrzeżem Sycylii wulkan jest jednym z najbardziej aktywnych na świecie i często powoduje zakłócenia w ruchu lotniczym w Katanii, głównym lotnisku wyspy i 5. pod względem liczby pasażerów w porcie lotniczym we Włoszech. Ponieważ sytuacja znacząco wpływa na funkcjonowanie lotniska, prosimy pasażerów o sprawdzenie statusu swojego lotu u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko, przekazała spółka zarządzająca lotniskiem. 16 wylicytowanych koni za łączną kwotę 1 000 000 euro. To wynik wczorajszej 57. aukcji Pride of Poland. Aukcja była kulminacyjnym momentem trwających od piątku dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim w województwie lubelskim. Arkadiusz Augustyniak.
11: Publiczność podziwiająca konie arabskie w Janowie Podlaskim od kilku dni ma wiele powodów do zachwytu.
12: No jesteśmy zachwycone, konie są piękne, pięknie się ruszają, no my podziwiamy barwy koni.
13: Bujność grzewy i ogona, ja zwracam na to uwagę.
11: Wydarzenie odwiedził też minister rolnictwa i rozwoju wsi. Stefan Krajewski podkreślił, że Dni Konia Arabskiego to wydarzenie prestiżowe.
14: Od wielu już pokoleń budujemy tę markę konia arabskiego. Jesteśmy bardzo wysoko oceniani.
11: A dziś kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas letniej aukcji koni arabskich.
6: Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim potrwają do jutra.
0: -29 stopni Celsjusza. W tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 30 stopni. Tak jest w Warszawie, w Mysiadle, w Piasecznie, w Kierszku, w Konstancinie Jeziornej, a w Ząbkach 30 stopni, w Markach również 30, w Łominie też 30, tak samo w Łomiankach, tak samo w Piastowie, tak samo w Otwocku. Ta temperatura będzie rosnąć dziś maksymalnie 33 stopni Celsjusza, no i słońce może się troszkę schować za chmurami. Pięć minut po godzinie 13:00, Ania Bobko, Latte na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie dobre słowo pasterze, w tej godzinie też wiadomości lokalne. W skrócie to dla tych, co tak lubią wiadomości krótko, zwięźle i na temat. I też sierpień, miesiącem trzeźwości, ksiądz Marcin Marsolek gorąco zaprasza.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Teraz mam propozycję dla wszystkich panów 18+, którzy szukają swojej drogi, szukają swojego powołania. Wakacyjne rekolekcje powołaniowe 21 sierpnia, 23 sierpnia to jest następny weekend. Nie ten teraz najbliższy, tylko kolejny od piątku dokładnie. Szukasz swojej życiowej drogi, zastanawiasz się, co Bóg dla ciebie przygotował. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza właśnie na rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn, którzy chcą w ciszy i skupieniu rozeznać swoje powołanie. To wyjątkowo czas modlitwy, refleksji oraz okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Grzegorz Mądry, ojciec duchowny naszego seminarium. Miejsce to jest budynek Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mehofera 2. Zapisy i kontakt pod numerem telefonu 515 23 23 27. Dzwonimy, nie wysyłamy SMS-o. Można też wysłać maila kontakt@wsddwp.edu.pl albo można się zgłosić przez formularz zgłoszeniowy. Formularz jest dostępny na stronie diecezji warszawsko-praskiej.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 13:20.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Mówimy o jedności. Pragniemy zrozumieć, jak ten dar Boży jest dla nas ważny. Kiedy Pan Jezus przystępował do tej niezwykłej czynności, jaką miało być sprawowanie pierwszej Eucharystii, to zwrócił się do swojego Ojca i prosił w modlitwie takiej wstawienniczej, nazywamy tę modlitwę modlitwą arcykapłańską, Ojcze spraw, aby byli jedno, tak jak my z Tobą stanowimy jedno. Jedność w Bogu to jest miłość i wzajemne przenikanie się tego wszystkiego, co jest istotą Bożą. I Bóg tego pragnie, aby to istniało w nas, w naszych relacjach. Tego się trzeba nauczyć, ale nie teoretycznie, tylko doświadczyć tego w swoim życiu i dokonać takiego przeobrażenia, żeby mieć świadomość, po pierwsze, że to jest jedyne w swoim rodzaju, że jest to dar nadzwyczajny, i że to jest rzeczywistość, bez której nie da się realizować naszego życia, naszego powołania. Chyba tych wątków i w Piśmie Świętym, ale potem i w nauczaniu Kościoła jest chyba najwięcej, które odnoszą się do tego, żebyśmy dbali o jedność.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Dziś rano doszło do pożaru w jednym z domów jednorodzinnych w Piastowie. W akcji gaśniczej wzięło udział 11 zastępów Straży Pożarnej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Remontują Wisłostradę na Bielanach. Zamknięte są dwa pasy na jezdni w kierunku centrum, środkowej prawy, od początku estakady do mostu Grota Roweckiego. Ruch odbywa się po jednym właściwym pasie i tymczasowej nitce pod prąd. Grupa historyczna Zgrupowanie Radosław zorganizowała wczoraj na warszawskiej Starówce defiladę na wzór tej z 6 sierpnia 1944 roku. W wydarzeniu wzięli udział kombatanci, pułkownik Jakub Nowakowski oraz kapitan Henryk Piotrowski. Policjanci z Legionowa zatrzymali 44-letniego Ukraińca, który zaatakował metalową rurką znajomych z pracy. Mężczyzna pobił współpracowników do nieprzytomności i uciekł. Do zdarzenia doszło na terenie budowy w Janówku I. Do 22 listopada w Stołecznym Pawilonie Architektury można oglądać wystawę Miasto w ruchu – Kultura sportów miejskich Warszawy. W skład ekspozycji wchodzą archiwalne fotografie, mapy i projekty architektoniczne. Na teraz to już wszystko. Wiadomości Radia Warszawa za niecałe pół godziny. Zapraszam.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Proxy i Faust na szeroką wodę wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 22 minuty przed godziną 14, a już teraz Thompson Twins i Hold Me Now na 106.2 FM.

0: tam znać.
1: Sanach było minęło, a przed nami ksiądz Marcin Marzolek.
2: Sierpień miesiącem trzeźwości.
3: Ksiądz Marcin Marzolek.
4: Aby wytrzeźwieć, aby mieć trzeźwy styl życia, potrzebujemy na to czasu. Bardzo często mówimy, że czas to najcenniejsza waluta życia. Słyszymy, czas to pieniądz. Czas to dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, bo dajemy mu wtedy część własnego życia. Nie czas jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co człowiek zrobi w tym czasie, który otrzymał, czym go wypełni. Kto szanuje czas, ten szanuje życie. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy już nie możesz marnować czasu. Już nie masz zapasu. Mówimy, życie leci z górki. Człowiek może stracić pieniądze i je odzyskać. Może stracić przedmioty i kupić nowe. Może naprawić wiele rzeczy. Ale czas jest jedyną wartością, która nie wraca. Nasze dziecko ma tylko raz w życiu 7 lat. Nasza matka ma tylko raz w życiu 91 lat. Tylko raz w życiu spotykają się dwie połówki. Nic w życiu nie da się powtórzyć, ani ząbkowania, ani pierwszej jazdy na rowerze. Każda minuta, która minęła, stała się częścią naszej historii. Dlatego mądry, trzeźwy styl życia wymaga szacunku do czasu każdego człowieka, do swojego czasu życia. Nie marnujmy czasu. Nie chodzi o to, aby żyć w pośpiechu, wręcz przeciwnie. Człowiek, który ciągle się spieszy, często nie zauważy tego, co najważniejsze. Można przebiec przez całe życie i nie zobaczyć, jak jest piękne. Można mieć kalendarz pełen spotkań, a jednak cierpieć na brak miłości. Czy można zatrzymać czas? Tak, poprzez dobrą obecność człowieka dla człowieka można czas wypełnić miłością, uważnością. To zatrzymany czas. Warto zadać pytanie, jak ja zarządzam swoim czasem? Ile czasu daję firmie, obcym ludziom, a ile sobie, swojej rodzinie, Bogu? Współczesny człowiek mówi, nie mam czasu, ale czasem prawdziwy problem brzmi, nie wiem, co jest naprawdę dla mnie ważne, bo każdy znajduje czas na to, co uznaje za wartość. Jeżeli jest coś ważne, to szukam sposobu, aby mieć na to czas. Nie szukam wymówki. Urodziny, goście nie przyszli, pokazali, że jestem dla nich nieważny. Ważniejsza jest dla nich chwilowa przyjemność, nie człowiek. Pewien ojciec przez lata tłumaczył swoim dzieciom, pracuję tak dużo dla was, żebyście mieli lepiej ode mnie. Po latach usłyszał od swojego syna, tato, nie potrzebowałem więcej rzeczy, potrzebowałem więcej chwili z tobą.

0: Train Drops of Jupiter kończy godzinę 13 w Radiu Warszawa, kończy też Latę na wynos. Dobry wieczór, wita Michała Łopacińskiego, czyli popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Tak, proszę Państwa, jest cudowna pogoda, wspaniała historia z tym słońcem. Ja wiem, że jest upał, poczekaj, poprawię gąbkę, uwaga. I teraz tam uszy Państwa, tam w ogóle.
0: Teraz pięknie Cię słychać,
1: mikrofon,
0: jeszcze piękniej.
1: Tak. W każdym razie chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, dobra wiadomość płynąca z tej słonecznej pogody, z tego skwaru.
0: Jest taka, że ja kończę dyżur, a Ty zaczynasz.
1: Nie, 4,5 miesiąca do Bożego Narodzenia. Witam serdecznie.
0: To będzie bardzo udane popołudnie. Najbliższe 4 godziny. Ja dziękuję i zapraszam w imieniu...
1: Przyszedł Kacper, będziemy kolędy śpiewać.
0: Michała Łopacińskiego, Ania Bobko, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
4: Ja przy tym krzyżu ukląkłem i mówię: Panie Jezu, jeżeli Ty istniejesz, to zmień moje życie, daj mi wiarę, daj, żebym tak żył jak ci ludzie. I wstałem od tego krzyża, pobiegłem do żony i mówię: Słuchaj, musimy wszystko pozmieniać.
3: Jutro po 22:00 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Cyberatak na ZUS. Pogorszenie relacji Ukraina i Kosowo. Konkurs dla lokalnych startupów. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ofiarą cyberataku. Kilka godzin temu strona ZUS stała się celem hakerów. Odczuli to klienci, którzy mieli problem z dostaniem się do swoich kont. Rzecznik zakładu, Karol Poznański, powiedział, że atak polegał na przesyłaniu takiej ilości danych, że serwery nie wytrzymały ich naporu.
7: Strona padła ofiarą ataku wolumetrycznego. To jest forma ataku DDoS, czyli Distributed Denial of Service, a atak wolumetryczny to jeden z najczęściej stosowanych tego typu ataków, którego głównym celem jest przeciążenie zasobów sieciowych, takich jak serwery, routery czy łącza internetowe, poprzez wysyłanie do atakowanej strony ogromnych ilości danych.
6: W wyniku ataku nie zostały wykradzione żadne dane przechowywane przez ZUS.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Kosowo reaguje na niedawne słowa prezydenta Ukrainy. Podczas wizyty w Belgradzie Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina nie zmieniła stanowiska w sprawie nieuznawania niepodległości Kosowa i nadal respektuje integralność terytorialną Serbii oraz prawo międzynarodowe.
9: W odpowiedzi władze stolicy Kosowa Prisztyny zdecydowały o usunięciu z centrum miasta dużej ukraińskiej flagi z napisem Free Ukraine. Burmistrz tego miasta, Perparim Marama, napisał, że Kosowo solidaryzuje się z narodami walczącymi o wolność, ale solidarność nie może oznaczać akceptacji stanowiska, które, jak ocenił, podważa państwowość Kosowa. Na deklarację Załańskiego zareagował również pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Kosowa Glauk Koniówca. Wyraził rozczarowanie stanowiskiem Kijowa, przypominając, że Kosowo od pierwszego dnia pełnoskalowej rosyjskiej agresji konsekwentnie wspiera Ukrainę. Stanowisko Ukrainy skrytykowała też Albania. Jej Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało za błędne próby stawiania znaku równości między sytuacją Kosowa a okupowanymi przez Rosję terytoriami Ukrainy. Piotr Piętka.
6: Tirana przypomniała, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w opinii z 2010 roku uznał, że deklaracja niepodległości Kosowa nie naruszyła prawa międzynarodowego.
8: Dzieje się blisko.
6: Ruszyła kolejna edycja programu Startuj z Mazowsza. Konkurs ma na celu pomóc młodym przedsiębiorcom rozwinąć działalność. Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Innotech, czyli startupy, które tworzą nowe produkty i procesy oraz wprowadzają znaczące zmiany technologiczne w produkcie. produktach i procesach, social impact, czyli startupy o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo, no i wreszcie start, to są startupy, które tworzą innowacyjny projekt będący na etapie minimum viable product lub prototypu.
6: Zgłoszenia są przyjmowane do 20 sierpnia. To dzieje się na Mazowszu, a my na koniec przenosimy się do gorącego Rzymu. Wieczorem, gdy temperatury spadną, wieczne miasto spojrzy w niebo. W noc świętego Wawrzyńca można wypatrywać spadających gwiazd. Choć największa aktywność Perseidów przypada w tym roku na noc z 12 na 13 sierpnia, meteory można obserwować już dziś. Data 10 sierpnia wiąże się z tradycją nocy świętego Wawrzyńca męczennika, który zginął w Rzymie. Każdego lata Ziemia przecina orbitę jednej z komet i przechodzi przez pozostawione przez nią drobiny materii. Te, spalając się w atmosferze, tworzą świetliste smugi na nocnym niebie, nazywane łzami świętego Wawrzyńca. Można je obserwować po zmroku, najlepiej w miejscach oddalonych od świateł aglomeracji. W tym tygodniu na niebie będzie jeszcze jedno widowisko. 12 sierpnia w części Włoch, jak również w Polsce, można obserwować częściowe zaćmienie słońca. W Rzymie rozpocznie się ono około godziny 19.30. Na teraz to już wszystko, a ja zapraszam na wiadomości lokalne w skrócie o 14.30.
1: No, to jeszcze opady śniegu i mamy bingo pogodowe zaliczone, prawda? No właśnie, w każdym razie do opadów śniegu jeszcze trochę nam brakuje. Na razie opad atmosferyczny będzie, ale inny, w postaci deszczu i burzy, ale to dopiero w nocy. Tak naprawdę nad ranem we wtorek, tak przynajmniej mówią prognozy pogody. Temperatura jeszcze nie osiągnęła swojego maksimum, czyli 30 stopni, 1,5 metra od ziemi w cieniu. Będzie trochę pochmurno, no bo wiadomo, że ten front burzowy się zbliża. Jest ciepło, pamiętajmy o nawadnianiu. .5, Radio Warszawa, 106,2 FM, Michał Opaciński, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, a ja wypoczęty, ha, ha, ha, byłem na urlopie i życzę każdemu, żeby mógł wypocząć chociaż chwilę i oderwać się od tego, od tej codzienności nas otaczającej. Sierpień, piękny okres na to, aby jeździć po Warszawie, jeździ się cudownie, więc jedziemy i my z tym popołudniem. Witam serdecznie, kłaniam się w pas. Tak, sierpień to miesiąc cudów. Zainspirował mnie tytuł piosenki Aigo, cud, no bo to jest cud, że korków nie ma. O czym ja będę w trafiku mówił? Nie wiem, może awariach wind? Zobaczymy.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Extreme, more than words, czyli więcej niż słowa. No i extreme, bo jest taki dzisiaj dzień, taki pół extreme bym powiedział, dlatego że dzisiaj jest dzień przewodników i ratowników górskich. No niejednokrotnie kończy się to tak, że ta sama osoba pełni te dwie funkcje w górach, więc wszystkiego najlepszego życzę tym, którzy właśnie teraz być może słuchają mnie jakkolwiek, no bo przecież ratownicy górscy, wiadomo, przede wszystkim z gór pochodzą, ale nie tylko, nie zawsze tak się zdarza, więc wszystkim, którzy teraz tym fachem się parają lub też tak zwane papiery posiadają, życzę wszystkiego najlepszego. Aczkolwiek bardzo ciekawa sytuacja, bo zazwyczaj tego dnia oni nie świętują zbyt hucznie, znaczy świętują na swój sposób, dobrze sobie znany, czyli zabierają wycieczki w góry, bo wtedy najlepsi przewodnicy, podobno tych najlepszych się ściąga. Dla mnie osobiście z moich doświadczeń to każdy z tych przewodników i ratowników jest kapitalny. No wiedzę ma niesamowitą i o górach, i o pogodzie, i o ratownictwie. Obyście, mili państwo, jak najmniej razy mieli okazję do interwencji. Po prostu ćwiczcie, trenujcie, abyśmy my, turyści, czuli się bezpiecznie. Zalia, raj, już teraz na 106,2 FM i powiem państwu szczerze, że ja w tym studiu czuję się naprawdę jak w raju.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A podczas tego popołudnia z Radiem Warszawa łączymy się prosto z pielgrzymką na Jasną Górę, do Częstochowy, na Jasną Górę. Kleryk Norbert Paciorek jest z nami. Szczęść Boże, Norbercie!
2: Szczęść Boże, miło znowu się z wami łączyć.
1: Ja jestem pełen podziwu dla ciebie, muszę powiedzieć, bo jako teraz to jest moje pierwsze z tobą łączenie. Śledziłem twoją pielgrzymkę rowerową do Rzymu. Jak kiedy ty się zregenerowałeś w ogóle, że od razu już teraz z buta do Najświętszej Marii Panny lecisz?
2: Ja się zregenerowałem duchowo. To była taka pielgrzymka przed pielgrzymką, żeby nabrać siły duchowej, na to by móc być tutaj przewodnikiem.
1: O, tak proszę. Więc,
2: to miało swój cel na pewno.
1: To podziwiam te możliwości regeneracyjne zdecydowanie. Norbert, gdzie wy jesteście teraz, na jakiej wysokości i skąd ty do mnie mówisz teraz?
2: Teraz mówię właściwie do was wszystkich z Koliszowa. Jesteśmy na postoju przy kapliczce. Trwamy tak jeszcze 20 minut i ruszamy dalej. Myślę, że przepołowiliśmy wczoraj pielgrzymkę, a dzisiaj już ten dzień. Jesteśmy po obiedzie, gdzie koło gospodyń wiejskich nas pięknie przyjęło na poprzedniej postoju, to chyba był Bodlin. Przepraszam, nie pamiętam tych wszystkich miejscowości, bo często je mijamy, ale tam koło gospodyń wiejskich z takimi pięknymi, czerwonymi koralami pośpiewaliśmy razem, pojedliśmy i ruszyliśmy dalej.
1: Ale to jest właśnie wizyty pielgrzymek w małych miejscowościach, we wsiach, no nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest absolutny duchowy sztos, że tak się wyrażę, bo to jest też piękne świadectwo was, pątników, idących przez czasami całą Polskę, przez pół Polski, idących te kilometry, ale z drugiej strony też wszyscy mieszkańcy, którzy was goszczą, też dają to piękne świadectwo tej takiej naszej jedności, jakby nie było, obcy ludzie pod jednym dachem, którzy się jednoczą w duchu, coś wspaniałego.
2: Oj tak, to jest niepodrabialny klimat. Często podchodzą do mnie pątnicy i mówią, Kleryku Norbercie, ludzie są dobrzy, nie? Że mają takie wrażenie, jakby odkryli Amerykę, że ludzie są dobrzy. Ja mówię, no bo są, naprawdę, no. Trzeba się nastawiać właśnie tak, że ludzie są dobrzy, że są otwarci, że są pomocni. To, ile otrzymujemy tutaj dobra, otwartości serca, no to jest niewyobrażalne, to nas ciągle zachwyca. Ciągle ktoś stoi z wodą, z drożdżówkami, z przeróżnymi rzeczami. Po prostu pękamy w szwach.
1: Jeszcze jak mi powiesz, że były, jeszcze jak powiesz, że były jagodzianki domowej roboty, to normalnie idę z tobą w przyszłym roku na pielgrzymkę.
2: No to musisz złożyć zapis i witamy, bo były oczywiście.
1: Damn, ale się wpakowałem. No dobrze, będę musiał się rozruszać, chociaż kondycyjnie to i tak od ciebie odbiegam, no. Ale wierzę, że Duch Święty nas wspólnie poprowadzi.
2: I też chciałem się pochwalić jeszcze tutaj na antenie naszym słuchaczom, że nasza pielgrzymka przekroczyła

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Słońce gorące i niebo błękitne.
2: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
1: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
2: Trochę cienia w parku się znajdzie.
1: Aż chce się wstawać.
2: I budzić stolice i okolice.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
2: Od 7 do 10.
1: Zapraszają Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
4: Jest 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kasper Kowalczyk.
5: W lipcu na Mazowszu doszło do 191 wypadków, informuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. To o 44 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W weekend żołnierze ćwiczyli na Wisłostradzie przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W sobotę ma wziąć w niej udział ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych. Jechał 103 km na godzinę w terenie zabudowanym, by zdążyć zawieźć syna na egzamin na prawo jazdy. Policjanci zatrzymali 48-latka w miejscowości Wola Polska koło Mińska Mazowieckiego. Mężczyzna stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie i Radzyminie odbędzie się szereg wydarzeń patriotycznych. Plan weekendowych uroczystości można sprawdzić na stronie powiatu wołomińskiego. Dziś w Galerii Północnej ruszają Mistrzostwa Warszawy w szachach. Szachiści będą rywalizować w szachach klasycznych, szybkich, błyskawicznych oraz wezmą udział w turniejach umożliwiających zdobycie kategorii szachowych.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy, wspaniali nasi radiosłuchacze, mam dla Państwa informację i zachęcam do udziału w zabawie naszej SMS-owej, której rozwiązanie będzie w piątek i nie zdradzamy o jakiej porze. Więc nie zdradzam o jakiej porze, ale mogę powiedzieć, co jest do wygrania. Do wygrania jest wyjazd dwuosobowy do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. To wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. To w pobliżu są Milejczyce, tak, te Milejczyce i Drohiczyn, a także wiele innych ciekawych miejsc, regionalne, pyszne jedzenie, najwyższej jakości. No nie będę Państwu zachwalał, bo już samo hasło Podlasie, Milejczyce, Bóg, to już robi robotę. Więc teraz tak, wysyłamy SMS-a na numer 7248, 7248, w treści wpisujemy rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie. 7248, rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie. Im więcej SMS-ów, tym większa szansa na wygraną. Cały tydzień trwa ta zabawa do piątku.

Po godzinie 16 moim gościem będzie pani Marta Libiszowska z fundacji FAS OFF, fundacji dokładnie Dom w Łodzi, Dom Dziecka dla Dzieci Chorych na FAS i porozmawiamy też o akcji Nie Pij w Ciąży, bądź FAS OFF. Fast off, bardzo dobre hasło. No niestety cały czas mamy do czynienia z spożywaniem alkoholu w ciąży. Więcej na ten temat po godzinie 16. Będziemy rozmawiać na antenie radia naszego wspaniałego 106.2 FM.

0: 14.58, czyli to oznacza, że dochodzi godzina 15, a to pozostaje niezmienne, niezależnie od tego, czy wakacje są, czy nie, czyli dzienniczek świętej siostry Faustyny, a następnie po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106.2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Boże, niezgłębionego miłosierdzia, który mi pozwalasz modlitwą niegodną nieść ulgę i pomoc konającym, bądź błogosławiony tyle tysięcy razy, ile gwiazd na niebie i kropel wody we wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie Twoje rozbrzmiewa z całego okręgu ziemi i niech się wzbija do stóp tronu Twego, wielbiąc ten największy przymiot Twój, to jest niepojęte miłosierdzie Twoje. O Boże, to miłosierdzie niezgłębione wprowadza w nowy zachwyt dusze święte i wszystkie duchy niebieskie. Pogrążają się w świętym zdumieniu te duchy czyste, wielbiąc niepojęte miłosierdzie Twoje, które ich wprowadza w nowy zachwyt.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I stało się. W tej godzinie, o 3:00 po południu, zgasło Twe życie, Jezu. Życie, które w ciągu ziemskich dni całe było oddane Ojcu Niebieskiemu i ludziom. W żadnej przestrzeni ludzkiej egzystencji nie szukało siebie, ale jaśniało pełnią zaufania wobec Ojca Niebieskiego i płonęło miłością ofiarną w służbie człowiekowi. Było jak świeca spalająca się i dająca światło w ciemnych zakątkach ludzkich serc. Ogrzewało swym ciepłem zimne sumienia dusz, wskazywało drogę w nocy grzechu, otulało swym blaskiem cierpiących i poranionych. W ów pierwszy Wielki Piątek to życie umarło, bym ja mógł żyć. By moje serce zabiło nowym rytmem zaufania Bogu i podążania za Nim do bram nieba. Bym ja, śpiący człowiek, powstał z martwych. Bym został zbudzony ze śmierci złych myśli, kłamstwa, obojętności, pychy, egoizmu, głupoty, tego wszystkiego, co zagraża mojemu zbawieniu i oddala mnie od pełni życia z Tobą, Jezu. Dlatego dzisiaj w strumieniach Twej życiodajnej krwi i wody zanurzam cały świat uśpiony grzechem i nienawiścią. Dla zasług Twej bolesnej męki proszę, abyś zbudził ludzi pogrążonych w grzechach ciężkich i nałogach, wszystkich, którzy zatracili wrażliwość sumienia, aby na nowo doświadczyli, że Twoja miłosierna miłość ma moc podnieść z każdego upadku i prowadzi do odnalezienia sensu życia. Oddaję Ci, Panie, małżeństwa, które oczekują na dar potomstwa, na dar nowego życia oraz dzieci zagrożone aborcją.

0: Jezu, dziś do zdrojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny naszych bliskich, dusze obojętne i oziębłe, te, które najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowali Ciebie i ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Daj sprawiedliwy pokój światu. Obdarz męstwem cierpiących z powodu wojny, przemocy i wszelkiej niesprawiedliwości. Umocnij chorych, wyjdź na spotkanie konającym i wprowadź do swego królestwa wszystkich zmarłych. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się z nami w modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

wdzięczni za bogactwo łask miłosierdzia, które codziennie stają się naszym udziałem, pragniemy Cię uwielbiać, Panie. Dziękujemy za to, że siebie złożyłeś w ofierze przebłagalnej za grzechy nasze i całego świata, aby obdarzyć nas życiem nadprzyrodzonym, za Kościół Święty zrodzony z Twego przebitego boku, w którym rodzimy się i wzrastamy, dojrzewając do wieczności. Jezu wiecznie żyjący, dziękujemy za strumienie krwi i wody, nieustannie płynące w sakramentach świętych, przez które oczyszczasz i karmisz nasze dusze, oraz za dar życia i posłannictwo świętej Faustyny.

To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
1: W naszym życiu potrzeba obumierania. Obumierania tego, co grzeszne, tego, co nie prowadzi do świętości. Tego, co może nawet nie jest do końca złe, ale w żaden sposób nie jest drogą prowadzącą do Boga. Potrzebujemy w naszym życiu takiego oczyszczenia po to, by czystym sercem i czystymi oczami widzieć Jezusa i iść za Nim.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
2: Tak zawsze było. Rybacy się spotykają na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze, to nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie i po ciemku to witanie takie właśnie religijne.

0: Tradycyjne to cały czas jeszcze trwa w jastarni.
1: Jutro po 22 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 3:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: Remontują Wisłostradę na Bielanach. Zamknięte są dwa pasy na jezdni w kierunku centrum, środkowej i prawy, od początku estakady do mostu Grota Roweckiego. 159 przeszukanych miejsc, 72 kg zabezpieczonych narkotyków i 112 zatrzymanych. To liczbowy bilans akcji Czyste Wakacje prowadzonej przez policję w stolicy i okolicznych powiatach w zeszłym tygodniu. W najbliższych miesiącach na pierwszej i drugiej linii warszawskiego metra zostanie wyszlifowanych łącznie ponad 50 km szyn. W ramach kampanii letniej będzie kursował specjalistyczny pociąg korygujący kształt szyn. Jeszcze przez 3 tygodnie można skorzystać z rodzinnej strefy sportu i rekreacji przed Pałacem Kultury i Nauki. Przestrzeń oferuje m.in. ścianki wspinaczkowe i boiska. W upalne dni dostępna jest też strefa z leżakami oraz punkty zraszaczami. W ramach wymiany zabytkowego taboru do Warszawy w te wakacje trafił tramwaj z Wrocławia. Niebieski pojazd pojawi się na ulicach stolicy w tym tygodniu w ramach linii 36. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Czasami tak jest, proszę Państwa, że piosenki oddają rzeczywistość. Nie inaczej jest w tej sytuacji. Magda Drejka koło mnie. Koło mnie Weronika Ostrowska. Dzień dobry, Weronka.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Znany Państwu głos. Weronika Ostrowska opowie o swojej ulubionej świętej, którą będziemy jutro wspominać. I Ty w poranku też pewnie będziesz.
1: Na pewno coś o niej powiem.
0: Nie byłabyś sobą.
1: A czy Ty wiesz, że to jest Twoja patronka?
0: Co Ty gadasz?
1: Tylko nie tak, znaczy wprost. Nie, w zasadzie to wprost, bo pracujesz w telewizji podobno.
0: No,
1: też.
0: Tak mówią. Od 17 lat.
1: Czy wiesz, że Święta Klara jest patronką telewizji?
0: No co ty gadasz?
1: I znajdź to połączenie. Żyła w...
0: Z moją telewizją nie znajduję.
1: żyła w XIII wieku, tak? Dokładnie. No i jak to jest możliwe?
0: No właśnie, jak
1: że święta
0: cudem,
1: żyjąca w
0: XIII
1: wieku...
0: Gdzie XIII wiek, jak telewizja to XX wiek.
1: A no właśnie, Święta Klara, jak była bardzo chora... No. I miała wielkie pragnienie, nie mogła uczestniczyć osobiście w Eucharystii, miała wielkie pragnienie, żeby uczestniczyć we mszy świętej. No i to pragnienie było tak wielkie, że Pan Bóg je spełnił, to znaczy widziała na żywo obraz tego, co dzieje się w kaplicy, więc uczestniczyła, można powiedzieć, w pierwszej...
0: Czyli pierwsza transmisja była boską transmisją.
1: Tak jest. Święta Klara
0: dobre
1: dlatego właśnie
0: jest.
1: Też została patronką wszystkich dziennikarzy, nie tylko tych telewizyjnych, także my też jako radiowcy możemy powiedzieć, że w ogóle Święta Klara jest taką szczególną patronką dla dziennikarzy w ogóle i dla transmisji różnych telewizyjnych, ale... radiowych.
0: I zobacz, potem jakie stereotypy są, że dziennikarze to tylko się bawią i nic nie robią. Zobacz. Dzień radiowca, raz. Imieniny, urodziny, każdy z nas ma, więc wiadomo. Klara teraz wjeżdża, to już są cztery. A jeszcze gdzieś wszystkie święta?
1: Zapomniałeś. Franciszek Salezy, jeszcze patron dziennikarzy święty.
0: Tak. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski.
1: Tak jest. Czemu tak głośno do mikrofonu mówisz, wiesz?
0: No ja
1: ludzie
0: jestem,
1: muszą ciszej radio brać przez
0: ciebie. Jestem euforycznie nastawiony do życia.
1: To Klary musisz lepiej poznać. A wiesz, co znaczy Klara?
0: No.
1: Jasna, czysta.
0: A wiesz, co, o co pytali Son Mojet w tym kawałku?
1: Czy to miłość?
0: Tak jest.

0: ujmą.
1: To z Grzesiem tacy jesteśmy rozśpiewani, proszę państwa, Grzegorz Kozłowski.
0: Brzmieliśmy bardziej jak Timon i Pumba.
1: Nie, posłuchaj, posłuchaj, cwaniaczku, ty tu na Lewiźnie jesteś pielgrzymkowej, słyszałem.
0: Ale jak?
1: No, że byłeś, ale jeszcze nie, bo oni jeszcze idą, a ty ich zostawiłeś tam.
0: No, ale w piątek może dojadę i może z nimi wejdę.
1: No, nie, no, a może jest głębokie i szerokie.
0: To się nie liczy wtedy już.
1: Aha, że zaliczona. No dobra, ale tak poważnie, Grzegorz, to którędy tak ona szła i jak tam było?
0: No, drodzy, było bardzo gorąco z początku. Tak nas przywitała ta pogoda w tym roku, że zaczęliśmy od 40 stopni praktycznie, tak przy asfalcie to było super ciepło.
1: Opalony, ładny jest.
0: No, tak, i wieczorem z kolei tego pierwszego dnia, tak wracam do niego, bo był najcięższy, była bardzo ciężka burza, niektórym tropiki zrywało, więc raz, że tropikalnie, dwa, że tropiki zrywało.
1: Tropik to taka nakładka na namiot, przypominam młodym słuchaczom.
0: Tak jest, więc było bardzo ekstremalnie pierwszego dnia, ale później oczywiście wszyscy się zahartowali, było wspaniale. Dużo śpiewaliśmy, cudo. Wszyscy odważnie maszerowali i maszerują nadal, ja musiałem wrócić, wróciłem, ale jeszcze mam nadzieję ich przywitać w piątek.
1: A jest szansa, że ktoś nas na przykład na urządzeniu mobilnym podsłuchuje podczas tej pielgrzymki?
0: A kto wie, kto wie.
1: To jeżeli tak, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Która to pielgrzymka?
0: Jest to pielgrzymka warszawska, akademicka pielgrzymka piesza, która wyszła ze świętej Anny. Dokładnie dotrze 14 sierpnia do Częstochowy, a wejście zaplanowane jest mniej więcej na 7.20.
1: To podobno to najfajniejsza pielgrzymka, bo ja już widzę, że tam giełda pielgrzymkowa jest. Która pielgrzymka fajniejsza, co?
0: Nie wiem. Ja chodziłem tylko w tej, ale jestem oczarowany. Powodem tego, jak rodzinna jest to pielgrzymka, jednocześnie jak jest akademicka, ile przyjaźni można nawiązać. Wspaniały czas. Polecam każdemu z serca.
1: Psalm dla ciebie.
0: Dla ciebie?
1: Tak, dla ciebie, dla mnie, dla was, dla pielgrzymów, dla wszystkich.
0: Dla nas.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więzi w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
4: Minęła godzina 16, pora na wiadomości Radia Warszawa.
5: Spotkanie marszałka Sejmu z przewodniczącym parlamentu Ukrainy. Padła deklaracja o historii. Brytyjczycy coraz bardziej krytyczni wobec imigracji, Polaków oceniają jednak lepiej. Policyjna walka z narkotykami, podsumowujemy działania stołecznych funkcjonariuszy. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wymagało od Ukraińców przemyślenia swojej historii, uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W Szczawnicy marszałek spotkał się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. W oświadczeniu dla mediów Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że jest zwolennikiem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, ale będzie to wymagało skonfrontowania się Ukrainy z przyszłością historyczną.
6: Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wymagało od Ukraińców przemyślenia wszystkich aspektów swoich dziejów, dlatego że Unia Europejska to przecież demokracja, to przecież wartości, to nie jest sam bankomat. To jest również nazywanie ludobójstwa ludobójstwem. To jest historia. Od historii żaden naród nie ucieknie.
5: Podczas wizyty w Polsce przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odwiedzili dzieci z Ukrainy, które doświadczyły skutków wojny, a obecnie wypoczywają na koloniach w Polsce. Brytyjczycy coraz gorzej oceniają wpływ imigracji na swój kraj. Najnowsze badanie pokazuje jednak, że Polacy wyraźnie wymykają się tej tendencji. Odsetek mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy chcieliby ograniczenia liczby osób przyjeżdżających z Polski, spadł w ciągu dekady z 42 do 26%.
7: Ogólne wyniki badania nie są jednak optymistyczne dla przyjezdnych do Wielkiej Brytanii. Obecnie 43% Brytyjczyków uważa, że imigracja przyniosła ich krajowi przede wszystkim negatywne skutki. Matthew Smith z brytyjskiej pracowni badania opinii publicznej YouGov, cytowany przez dziennik The Times, zwraca uwagę, że podobna zmiana nastąpiła zarówno wśród zwolenników Brexitu, jak i wyborców, którzy opowiadali się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Smith uważa, że nie wszystkie zmiany mają charakter antyimigracyjny, czego najlepszym przykładem jest właśnie stosunek do osób przyjeżdżających z Polski. Nie oznacza to, że wszyscy pozostali badani popierają zwiększenie imigracji z Polski. Część chce utrzymania jej na dotychczasowym poziomie, a część nie ma zdania. Wynik pokazuje jednak wyraźnie, że postulat ograniczenia przyjazdów Polaków jest dziś znacznie mniej popularny niż w okresie referendum brexitowego. Londyn, Anna Rączkowska.
5: 303 osoby zatrzymane, w tym 197 poszukiwanych przez organy ścigania, 72 kg narkotyków zabezpieczone, skontrolowane 1143 miejsca. To liczbowy bilans policyjnej akcji Czyste Wakacje 2026. To już kolejne uderzenie w narkobiznes na terenie Warszawy i w okolicznych powiatach. Oprócz zatrzymania osób trudniących się handlem środkami odurzającymi, celem policjantów było przejęcie jak największej ilości narkotyków, aby zapobiec wprowadzeniu ich do obrotu. Działania o charakterze operacyjno-prewencyjnym były prowadzone w ubiegłym tygodniu. W akcji wzięło udział blisko 3000 funkcjonariuszy.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Będą edukować, uczyć i informować. 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. Zajęcia zlokalizowano w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka powiedziała, że uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. o tym, jak rozróżnić autentyczny sygnał alarmowy od fałszywego.
9: osoby, które wezmą udział w tym krajowym treningu, dowiedzą się, jak brzmi sygnał alarmu dla ludności, czym się różni od lokalnych syren ochotniczych straży pożarnych. Możecie Państwo też dowiedzieć się, jak sprawnie korzystać z oficjalnych kanałów, czyli alertu RCB, komunikatów służb, jak nie dać się dezinformacji w sieci.
5: Jednym z ważniejszych zagadnień będzie także plecak ewakuacyjny. Ewakuacyjny eksperci nauczą, jak poprawnie go spakować. Miejsca zajęć umieszczono na stronach MSWiA.
4: Temperatura sięga szczytu swoich możliwości na dziś, przynajmniej według prognoz, tylko proszę pamiętać, że to jest w zacienionym miejscu mierzona temperatura, więc wynosi ona 30 stopni Celsjusza, w słońcu będzie troszeczkę jeszcze więcej cieplej, więc o nawodnieniu pamiętamy, duszno jest, parno też, ale to wszystko dlatego, że zbliża się front burzowy. Prognozy przewidują, że w nocy będą burze i ulewne opady deszczu. Sytuacja nie tylko dla Warszawy, ale i najbliższych okolic.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, kłaniam się w pas, witam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam. Już za chwilę moim Państwa gościem będzie pani Marta Libiszowska z Fundacji Dom w Łodzi. O co chodzi? O Fas Off. Takie jest hasło tegorocznej kampanii. Bądź Fas Off, nie pij w ciąży. O co chodzi z zespołem Fas, o co chodzi z Fundacją i Domem w Łodzi? O tym wszystkim porozmawiamy już za kilka minut po godzinie 16.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Tak, pamięć mięśniowa dotyczy też oczywiście wypowiadanych słów po godzinie 16, to jest teraz, czyli 16.06, ale za kilka minut, czyli za około 9 minut mniej więcej, będziemy z panią Martą rozmawiać.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, ale to są tematy, na które milczeć nie można i są tak wspaniali ludzie jak Fundacja Dom w Łodzi z panią Martą Libiszewską. Będziemy za chwilę rozmawiać, a czym w ogóle jest FAS? FAS, proszę państwa, tak w ramach przygotowania do naszej rozmowy, to alkoholowy zespół płodowy, nieuleczalny zespół wrodzonych zaburzeń fizycznych, psychicznych i neurologicznych.
1: W rytmie miasta, no z Radiem tak. Warszawa.
0: Sobie redaktor przygotował. I psychicznych i neurologicznych i powstaje, gdy kobieta pije alkohol w czasie ciąży, ponieważ przenika on przez łożysko do krwiobiegu dziecka, uszkadza jego rozwijający się mózg oraz narządy. Dobrze, że są tak wspaniali ludzie jak pani Marta, dobrze, że są tak wspaniałe instytucje jak Fundacja Dom w Łodzi, ale niedobrze, że te instytucje muszą być i że my musimy cały czas edukować w tym temacie, ale dobrze, milczeć nie będziemy. O godzinie 16:15 pani Marta, będziemy rozmawiać.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jest sierpień, powinno być względnie luźno w Warszawie, prawda? No względnie tak, ale też korki się tworzą w niektórych miejscach, no bo remonty dróg i tak dalej, więc czasy przejazdu z centrum Warszawy sięgają do dzielnicy Sypialnianych około od 40 do 45 minut, ale to o tej porze, za chwilę to się zacznie rozluźniać. Do Błonia najdłużej 65 minut, najszybciej obecnie dojedziemy do Starej Miłosny minuty 39. Jeszcze dla tych z państwa, którzy korzystają z autobusów linii L15, one kursują ze zmniejszoną częstotliwością, możliwe opóźnienia oraz odwołania kursów.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gościem Radia Warszawa zapowiadana już pani Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi. Ciocia Marta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ja mówię ciocia Marta, bo nawet w informacjach prasowych pani jest podpisana jako ta ciocia od kontaktu z mediami.
2: Tak, dlatego, że przyjechałam do państwa z Łodzi, z Domu Dziecka dla Dzieci z Niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami i tam właściwie wszyscy jesteśmy ciociami, wujkami. Tworzymy taką nietypową rodzinę. To nie jest rodzinny Dom Dziecka, to jest Dom Dziecka prowadzony przez Fundację Dom w Łodzi, ale staramy się, żeby to było jak najbardziej rodzinnie, więc nawet ciocie pielęgniarki, bo mamy i zespół terapeutów, i pielęgniarki właśnie, i pedagogzki. Wszyscy jesteśmy ciociami, wujkami, więc ja no nie mogę inaczej.
1: To pięknie, a proszę powiedzieć, Fundacja Dom w Łodzi, wspomniała pani o dzieciach z niepełnosprawnościami, rozumiem, wszelakimi.
2: Tak, to jest dom, w którym mieszkają dzieci z bardzo różnymi schorzeniami, z takimi, które wymagają wsparcia medycznego, leczenia, rehabilitacji. I to są dzieci, czasami widać te schorzenia, czasami nie widać. Mamy dzieci z zespołem Downa, dzieci z porażeniem mózgowym, są dzieci, które odżywiają się alternatywnie, które mają stomie wyłonione, są dzieci z niesprawnością intelektualną, więc jakby te dzieci, które poruszają się na wózku, z balkonikiem, samodzielnie, niesamodzielnie, są takie, które brykają, są takie, które są troszkę wolniejsze, są takie, które inspirują. Przed chwilą mieliśmy warsztaty tańca na wózku i mamy taką wspaniałą dziewczynkę wózkowiczkę, która właśnie kiedyś zamarzyła, że chce tańczyć, więc tańczymy. No dzisiaj przyjechaliśmy do Warszawy trochę z takim trudniejszym tematem, ale tak jak pan pyta, to u nas, żeby tak od razu słuchaczy nie zniechęcić, żeby nie zmienili stacji, to chciałam powiedzieć, że w naszym domu, mimo tego, że jest bardzo trudno i mierzymy się naprawdę często z takimi trudnymi tematami, to jest wesoło i dużo jest śmiechu, dużo frajd i radości też.
1: Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, jakkolwiek nie próbowałbym załagodzić tego pytania, zadam je po prostu najprościej jak się da. Czy są tam dzieci również z zespołem FAS?
2: Tak, mamy również dzieci właśnie z płodowym zespołem alkoholowym FAS, tak.
1: To jest płodowy zespół alkoholowy, jest to straszne, to jest cudowne, że są tacy ludzie jak wy i takie organizacje jak wasza, że zajmujecie się tym tematem i dziećmi z zespołem FAS, natomiast przykre jest to, że musicie to robić, że nadal kobiety w ciąży piją alkohol i pani obecność w Warszawie jest związana właśnie z kampanią, bardzo mi się podoba ta nazwa, FAS OFF, czyli nie pij w ciąży.
2: Czyli nie pij w ciąży, nas też to... Nie wiem, czy zadziwia, na pewno przeraża i na pewno powoduje ogromną bezradność, bo tą kampanię my prowadzimy od 8 lat. Zresztą nie jesteśmy jedynymi, którzy mówią, że nie wolno pić alkoholu w ciąży. Mało tego, producenci alkoholu na alkoholach też mają te specjalne znaczki z przekreśloną kobietą w ciąży, co oznacza nie pij w ciąży. A badania, które były w zeszłym roku prowadzone, pokazują, że połowa kobiet w ciąży pije alkohol, z czego 12-10% kobiet pije ten alkohol regularnie i tak właśnie niebezpiecznie. I to jest
1: mocne
2: dramat.
1: Mocne słowa przychodzą mi na myśl jako mężczyźnie też i ojcu czwórki dzieci. Ale to głupota po prostu.
2: To jest ogromna i głupota, lekkomyślność, niefrasobliwość. Trudno powiedzieć, co za tym stoi tak naprawdę, bo to jest inne pytanie też jakby o co innego. Dlaczego kobiety sięgają po alkohol? Ale pytanie, co na to też rodzina, najbliżsi, bo też te nasze kampanie kierowaliśmy do całych rodzin. Też mówiliśmy, żeby cała rodzina odstawiła kieliszek na czas ciąży. Dla nas ważne jest to, że FAS to jest jedyny dramat dziecięcy, którego by nie było, gdyby nie ten alkohol, bo na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Mamy w naszym domu właśnie dzieci z różnymi schorzeniami, które po prostu... Nie będziemy się zastanawiać, dlaczego tak się wydarzyło, ale nie mamy na to wpływu. To nie jest niczyja wina, że dziecko rodzi się z zespołem Downa właśnie czy z przepukliną oponowo-rdzeniową. A tutaj mamy 100% możliwość uniknięcia FAS. Po prostu nie wolno pić w ciąży. I to jest takie proste się wydaje. A okazuje się, że nie jest.
1: Tak, i ta kampania właśnie służy, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ w tej kampanii występują te same ambasadorki, które w zeszłorocznej kampanii były w ciąży, prawda?
2: Tak, mamy przepiękną historię, ponieważ to jest ósma już odsłona tej kampanii FAS OFF, to my w tych różnych wcześniejszych edycjach łapaliśmy się różnych sposobów. Straszyliśmy, mówiliśmy o tych trudnych objawach, mówiliśmy do całych rodzin, odwoływaliśmy się też do figury ojca, który też z partnerką, też czy żoną swoją odstawia kieliszek. No i ponieważ obserwujemy, że to raczej nie działa, to pomyśleliśmy, to złapiemy świat na coś innego, właśnie na piękno. Pokażemy taką modę, będziemy kreować na ciążę bez alkoholu. Pokażemy piękne kobiety w pięknych strojach i niech to piękno przyciągnie i zatrzyma na chwilę widza czy słuchacza, żeby się dowiedział w ogóle, czym jest FAS i o co w tym wszystkim chodzi.
1: Bardzo fajny pomysł, dlatego że dzisiaj w zalewie negatywnych informacji, straszenia i takiego lęku gdzieś niewypowiedzianego, pokazanie piękna jest pójściem paradoksalnie pod prąd.
2: Troszkę o to nam chodziło i troszkę też widzimy, że żyjemy w takim pędzie, że my chwytamy się tych kolorowych, też obserwujemy media społecznościowe, tam wszyscy są piękni, weseli, ładni, od problemów uciekamy, przeklikujemy dalej, nie wchodzimy w trudne historie. No i tak pomyśleliśmy, że zwabimy ludzi na te piękne dziewczyny, a one były przepiękne w zeszłym, dzisiaj też są przepiękne, dzisiaj już wtedy były w ciąży. Tak. Można ten spot zobaczyć u nas na Facebooku, na YouTubie. No przepiękny w muzeum, tutaj też sztuki współczesnej był kręcony ten spot, więc naprawdę jest no magicznie i pięknie. A w tym roku no już pojawiły się dzieci na świecie, dzieci bez faz, dzieci, które mają mądre mamy, które nie piły w ciąży. No i chcieliśmy pokazać właśnie, dlaczego warto odstawić ten alkohol właśnie na ten czas 9 miesięcy, żeby mieć po prostu szczęśliwe, uśmiechnięte dzieci.
1: Mam 4 dzieci i jest takie powiedzenie, że kobieta zostaje matką, kiedy zajdzie w ciążę, natomiast mężczyzna zostaje ojcem, kiedy dziecko się urodzi. Coś w tym jest. Coś w tym jest, no bo mówię w kontekście też niepicia w ciąży właśnie, że to kobieta od samego początku, od momentu już poczęcia, kiedy okazuje się, że jest w ciąży, ona już się staje matką, staje się odpowiedzialna nie za jedno życie, a za dwa życia lub też no dwa lub więcej, prawda? No bo to wiadomo, że różne są bliźniaki i tak dalej.
2: Tak.
1: Ale upraszczając, tak, że nie jest odpowiedzialna tylko za siebie, no mężczyzna oczywiście w jakimś stopniu też jest już odpowiedzialny za całą rodzinę, nie tylko za dwie osoby, ale mimo wszystko to...
2: Tutaj ja jednak jeszcze się wtrącę ze swoimi mądrościami, bo okazuje się, że też badania pokazują, że mężczyzna powinien odstawić alkohol 2 miesiące przed planowanym aktem, dlatego, że plemniki też mają swoją jakość zupełnie inną, kiedy ten alkohol się odstawia, kiedy go nie ma.
1: Tak, no ale to już mówimy o sytuacji, żeby mieć dziecko, natomiast to już mówimy, FAS dotyczy i jakby kampania dotyczy już kobiet w ciąży.
2: W ciąży, tak. Chociaż też muszę powiedzieć, że otoczenie kobiety jest szalenie ważne. My robiliśmy w ubiegłym roku taki mały eksperyment, nasza koleżanka, ciocia fundacyjna, Olinofryna pedagogzka, że tak mądrze się jej specjalizacja nazywa, założyła sztuczny brzuch i byliśmy z jedną z telewizji właśnie w kilku restauracjach, gdzie ona z tą taką widoczną ciążą zamawiała wino. I to były bardzo różne reakcje. Ludzie się czasem odwracali, czasem patrzyli na nią dziwnie, ale w jednej restauracji zaproponowano jej degustację. Także też myślę, że ta świadomość jest taka mała, że my być może jako społeczeństwo też po prostu jesteśmy niedoedukowani jednak, że to gdzieś umyka, że ten alkohol też jest taki powszedni, że właściwie nie ma takich pretekstów do tego, żeby tego alkoholu nie podawać, żeby powiedzieć, proszę pani, i też być może nie ma odwagi, żeby powiedzieć,
1: właśnie,
2: że pani
1: chyba jest bardziej
2: w ciąży.
1: Bym na tę odwagę stawiał, znaczy inaczej, ja myślę, że to na pewno nie jedyne dwa czynniki. Jedna rzecz to doedukowanie, bo nie zawsze ta świadomość rzeczywiście jest, a druga rzecz, która w parze z tym idzie lub też występuje niezależnie, to jest ten brak odwagi, żeby zwrócić
2: drugiej osobie uwagę, ale też myślę, że tu jest gra warta świeczki.
1: Absolutnie.
2: Więc myślę, że warto reagować, oczywiście kulturalnie i jakoś tak z empatią. Natomiast wydaje mi się, że te uszkodzenia i ten dramat dziecka, bo też jest tak, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. To nie jest tak, że napije się jedną lampeczkę wina.
1: Tak, czy piwko, tak.
2: Co czasami też zdarza się, że lekarze ginekolodzy jeszcze tej starej szkoły gdzieś tam mówią, a na rozluźnienie, na krew, i to takie mity gdzieś jeszcze ciągle krążą. Nie ma bezpiecznej dawki. Jedna lampka alkoholu,

0: i robimy dużo więcej też dla innych dzieci, ale no, najważniejsze są, są te dzieci, które są z nami, którym możemy na bieżąco ratować życie tu i teraz.
1: Czyli szukamy takiej nazwy, która brzmi Fundacja Dom w Łodzi. Facebook, domyślam się.
0: Facebook, Instagram i strona internetowa.
1: I tam są wszystkie szczegóły, jak można wam wsparcia udzielić. Również Warszawa, pokażmy siłę i braterską rękę do Łodzi wyciągamy.
0: Super, bardzo wam dziękujemy.
1: To ja dziękuję za wizytę. Trzymam kciuki za kampanię. 9 września wszyscy zdjęcia wrzucamy na media społecznościowe.
0: Hashtag,
1: tak jest. Hashtag nie pij w ciąży. Fas off. Kurczę, ale mi się to podoba, ta fasa. Naprawdę. Marta Libiszowska, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Ojciec Święty mianował księdza Pawła Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
2: Nowy biskup nominat ma 57 lat. Pochodzi z Brzozowa w archidiecezji.

0: diecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. Był proboszczem stołecznej katedry Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku był rzecznikiem prasowym Konferencji Biskupów Azji Środkowej, obejmującej m.in. Kazachstan i Mongolię. Piotr Kowalczuk, WTK News.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Każdy krok pielgrzyma jest wyznaniem wiary. Każdy odcisk na stopie mówi więcej niż wiele słów. Każda kropla potu staje się modlitwą. Mówił do pątników 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej ojciec Benjamin Bąkowski, przełożony generalny zakonu Paulinów. Tradycyjnie w piątym dniu pielgrzymki generał zakonu udał się z Jasnej Góry do Paradyża. Msza święta celebrowana w tym miejscu była także znakiem jedności ze wszystkimi, którzy pielgrzymują do Częstochowy. W homilii generał Paulinów mówił o tym, że pielgrzymka jest najpiękniejszą manifestacją chrześcijaństwa.
3: Ale jest to manifestacja bardzo szczególna. Nie przeciwko komuś, nie przeciwko światu, nie przeciwko ludziom. Jest manifestacją za Chrystusem, za Ewangelią, za Kościołem, za Maryją, za życiem, za dobrem.
2: 315 warszawska pielgrzymka piesza przekroczyła już półmetek. Podąża na Jasną Górę piąty dzień. Jej wejście zaplanowane jest w piątek 14 sierpnia. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w przyszłym tygodniu w stolicy Korei Południowej. Więcej na ten temat Karol Darmoros.
4: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowych upału i wysokiej wilgotności.
2: Światowe Dni Młodzieży w Seulu odbędą się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 roku.
1: To się dzieje w Kościele.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To także rocznica cudu nad Wisłą. W diecezji warszawsko-praskiej to czas wielu obchodów związanych z tym świętem. Pierwsze zaczną się już w czwartek. Tego dnia o godzinie 9 mszy świętej w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. O 18 liturgii w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku będzie przewodniczył biskup pomocniczy diecezji Jacek Grzybowski. W piątek o 17 zaplanowaną mszę świętą polową przy pomniku 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Ulce Radzy Miejskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, o 21 w Ossowie zaplanowano apel pamięci, również z udziałem biskupa warszawsko-praskiego. W sobotę 15 sierpnia uroczystej mszy świętej o godzinie 9.30 na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Szczegółowy program obchodów dostępny jest na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie wiem jak Państwo, ale jestem pod wrażeniem energii naszego gościa, którym była pani Marta Libiszowska. Ciocia Marta z Fundacji Dom w Łodzi. Wszedłem na tę stronę i ciężko się nie wzruszyć, będąc na tej stronie, natomiast nie chodzi o wzruszenie, chodzi o działanie. To przede wszystkim, no oczywiście, kampania Fast Off i nie pij w ciąży. Będziemy do tego tematu wracać. Przypominam, 9 września, Międzynarodowy Dzień FAS. Można wrzucić zdjęcie na modie, należy nawet w ramach Solidarności, wspierania tej akcji, zdjęcie na media społecznościowe odwróconego do góry nogami kieliszka z hasłem nie pij w ciąży i FAS Off. Natomiast Dom w Łodzi, podopieczni Domu Dziecka dla Dzieci Niepełnosprawnych, też potrzebują tego wsparcia, chcą się powiększyć, no bo muszą się powiększyć, przestrzeni więcej potrzebują, więc na stronie jest opcja, można wpłacić darowiznę. Niech Warszawa poda rękę Łodzi, czy robimy dobro, niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzieli, a przypomnę, że półtorej godzinki i do Łodzi można dojechać, także nie ma żadnego problemu dzisiaj komunikacyjnego. Łódź jest blisko, no chciałem zażartować, że stanie się dzielnicą Warszawy. Nie, spokojnie, łodzianie, easy, nikt tu nie ma planów mocarstwowych, wręcz przeciwnie, wspierajmy się po prostu nawzajem, do czego bardzo serdecznie i bardzo mocno Państwa zachęcam. Za chwilę i wleci ode mnie drobna cegiełka. Można także to pomyśleć o tym na przyszły rok, 1,5% podatku również przekazać. domwlodzi.org.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Co tam na drodze? A na drodze to, że poniżej 40 minut można już też w kabaty dojechać ze ścisłego centrum Warszawy. To jeśli chodzi o czas przejazdu: Piaseczno, Konstancin, Otwock, Nadarzyn 45 minut, Łomianki, Jabłonna, Marki od 40 do 47, Pruszków 39 minut, Błonie godzinka, no i Stara Miłosna jeszcze nam została. Tam najszybciej przedostaniemy się ze ścisłego centrum Warszawy w 36 minut. Korki lokalnie mogą się zdarzać, bo pamiętajmy, że ulice są w remoncie w stolicy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ja zachęcam Państwa do słuchania Radia Warszawa w piątek przez cały dzień. To jest tajemnica, kiedy, o której. Ale dlaczego zachęcam Państwa akurat w piątek, mimo że jest poniedziałek? No zachęcam dlatego, że zapraszam Państwa do zabawy SMS-owej do wygrania w każdy piątek sierpnia, weekendowy. Dwa noclegi, czyli nie, że soboty na niedzielę, tylko dwa noclegi weekendowy, dwuosobowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Na Podlasie zapraszamy, ale ja wiem, że niektórzy się obrażają, więc teraz całkiem serio. Na Podlasie. Piękne nasze wspaniałe Podlasie nad Bugiem. Folwark Księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz. Dokładnie. W niedalekiej odległości Milejczyce, tej Milejczyce i Drohiczyn. Także wiele innych ciekawych miejsc. Pyszne jedzenie, no region Podlasia i jedzenie, że ja przytyłem, muszę na dietę iść. Ale to najwyższej jakości jest jedzenie, żeby nie było. Profesjonalna organizacja wesel, imprez okolicznościowych, oczywiście również w tym folwarku. Jest natomiast dla Państwa, to co Państwa dotyczy, to dwuosobowy pobyt, czyli dwa noclegi, co piątek do wygrania. Wysyłamy SMS-y. Im więcej SMS-ów Państwo wyślą, tym większa szansa na wygranie tego pobytu. W piątek będzie to ogłoszone. A co zrobić? Wysyłamy SMS-a na numer 7248. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko oraz hasło Podlasie. rw. Imię i nazwisko Podlasie 7248. Im więcej razy Państwo napiszą, tym większa szansa na wygranie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
2: 7 lat temu nasza wiara była naprawdę poddana wielkiej próbie, bo na pokładzie kutra zginął nasz syn, najstarszy, pierworodny. Panie Boże, przecież my Ci służymy, jesteśmy na każde zawołanie. Jak Ty mogłeś, Panie Boże, do tego dopuścić?
1: Jutro po 22:00 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
2: Po reklamie.
3: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Nocna prohibicja w całym kraju, Sejm zajmuje się projektem. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii, są ranni. Niski poziom Wisły, utrudnienia w żegludze. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Zaczynamy od informacji o silnym trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Dokładne dane podawane przez sejsmologów na razie się wahają. Pojawiają się informacje o magnitudzie nawet 7,4. Tomasz Zielenkiewicz więcej na ten temat.
5: Jak podaje agencja Reuters, trzęsienie było odczuwalne m.in. w stolicy Kolumbii, Bogocie. Władze kolumbijskiego departamentu Choco, w którym znajdowało się epicentrum zjawiska, poinformowały, że po trzęsieniu są ranni, a infrastruktura, w tym w stolicy Choco Quibdó, została uszkodzona. Na razie nie są znane dokładne liczby, lokalne władze przygotowują jednak pierwsze raporty dotyczące rannych i szkód. Poważne uszkodzenia budynków odnotowano również w mieście Pereira. Trzęsienie było odczuwalne aż w Wenezueli, do wybrzeża Morza Karaibskiego.
4: Amerykańska agencja zajmująca się monitorowaniem i ostrzeganiem przed tsunami poinformowała, że nie ma zagrożenia wystąpienia tego kataklizmu po trzęsieniu ziemi w Ameryce Południowej.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Samorządy nie będą już same decydować o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu nocą na swoim terenie. W Sejmie trwają prace nad rozwiązaniami, by zakaz objął całą Polskę. Z przygotowanych dwóch projektów ustawy wybrano jeden wiodący, autorstwa Lewicy. Wiceszefowa Komisji Zdrowia, Wioleta Tomczak z Polski 2050, mówiła w Sejmie, że jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie nocnej prohibicji.
7: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
4: Posłanka powiedziała, że projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu 0%.
7: Do tej pory mieliśmy wyłączenie z zakazu reklamy i promocji piwa, dlatego też piwa 0% na tym korzystały, a z drugiej strony nie było dlatego sankcji. W ustawie nie musieliśmy wprowadzać dodatkowej definicji dotyczącej napoju bezalkoholowego, bo w momencie, kiedy wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu, to właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym, znakiem identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji.
4: Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Szczecinie. Nowe przepisy są po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jest szansa, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią.
6: Dzieje się blisko.
4: Niski poziom Wisły utrudnia żeglugę. Dziś na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary odczytano rekordowo niskie 102 cm. Z powodu braku wody po rzece w stolicy nie pływają żadne duże jednostki. Robert Jankowski z Fundacji Rok Rzeki Wisły przyznaje, że kapitanowie małych statków także mają problemy z żeglugą.
8: To są typowo zagrożenia techniczne, także obijanie silników, urywanie śrub, nieraz stanięcie na jakimś kamieniu, na jakiejś przykosie piaszczystej. Nie przymierzając również nasz dar Mazowsza doznał awarii na skutek uderzenia w dno i obecnie jest w serwisie.
4: Najłatwiej o uszkodzenie łodzi jest w okolicach bulwarów. Od końca lipca na rzekę nie wypływają trzy promy i statek Kopernik kursujące w ramach warszawskiego transportu publicznego. Wyjątek w stołecznej flocie stanowi łódź Zephyr, która, jak tłumaczy rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert, pływa po kanale żerańskim.
2: Dla niego ten niski stan wody w Wiśle nie ma wpływu. Nie odwoływaliśmy jeszcze do tej pory nigdy rejsów statku Zephyr z powodu niskiego stanu wody.
4: Żeby warszawskie promy mogły bezpiecznie pływać po Wiśle, poziom wody w rzece na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary musi wynosić co najmniej 130 cm. Operatorzy promów przed wznowieniem kursów testowo przepływają rzekę.
3: Ja wiem, że to, co powiem, niewiele zmieni, jeśli chodzi o stan rzeki Wisły, bo to tak z dnia na dzień się nie zmieni, natomiast będzie padać, tak, będą burze nawet w nocy, dokładnie nad ranem, od 2 do 5 mniej więcej, będą opady deszczu burzowe, teraz temperatura sięga 31 stopni Celsjusza, będzie stopniowo spadać, o godzinie 23 będzie właśnie 23 stopnie, najchłodniejszym momencie o 5 rano 17, jutro maksymalnie 22.
6: Rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ale już tak zupełnie bez szydery i bez żartów, dajcie spokój, 102 centymetry, kto to widział, kto to słyszał, no tak się dzieje. Susza hydrologiczna, a susza to są dwie różne sprawy, tak zacznijmy, ułóżmy to sobie, natomiast będziemy może tutaj trochę śledzić, lizać pączka przez szybę, jeśli chodzi o ten wątek, myślę, że w wiadomościach na pewno więcej na ten temat, ale sprawa jest o tyle warta uwagi, że warto zatroszczyć się, można, tak, pomodlić się również i w tej intencji.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Paul Young teraz na naszej antenie. Come back and stay. Dawno nie słyszałem tego kawałka. A nie, czekaj, byłem na urlopie. Polecam i pozdrawiam wszystkich, którzy do urlopu się szykują i solidaryzuję się ze wszystkimi, którzy już po swoich wakacjach są.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Radio tworzymy dla Państwa i we współpracy z Państwem. Dziękujemy wszystkim darczyńcom oczywiście za każdy drobny, najdrobniejszy gest. Ten wdowi grosz, jak to ładnie ewangelicznie brzmi. Ale też dziękujemy poza tym wsparciem materialnym, dziękujemy za ciepłe słowa. Marysia dostaje od Państwa, od naszych darczyńców, od Was, drodzy radiosłuchacze, wiele ciepłych słów. U nas Radio Warszawa słychać od wieczora do rana. Okej. Okay. Od apelu Jasnogórskiego, modlitwy na Różańcu Świętym i dalej audycje po 22. Zasypiamy przy radiu i Radio Warszawa nas budzi co rano. Także Wojtek, Jarek i Weronika, pozdrawiam Was. Ale dziękujemy za te słowa. No piękne są to słowa. Msza święta poranna i można wstawać do obowiązków swoich. Może kiedyś się odważę na to, żeby zadzwonić do radia, pomodlić się na Różańcu Świętym o 21.30. Tu nie trzeba się zastanawiać. Proszę śmiało, my nie gryziemy, a wręcz przeciwnie, zwłaszcza jeśli chodzi o różaniec. Różaniec nie gryzie, a jest wspaniałą modlitwą.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korkometr dla miasta stołecznego Warszawy, drodzy Państwo, pokazuje 5 w skali od 0 do 12, więc jest okej, tak? No jak na Warszawę to jest naprawdę dobry wynik, zwłaszcza na tę porę. Tu, gdzie najszybciej dojedziemy z centrum Warszawy, to Stara Miłosna, Otwock, Konstancin, Kabaty, Nadarzyn i Pruszków. Północ ma się nieco gorzej, Łomianki, Jabłonna, Marki, no tutaj około 40, nawet 45 minut liczyłbym na dojazd ze ścisłego centrum Warszawy. Piaseczno, mimo że na południe to dołącza do tego grona, bo 41 minut i Błonie minut 57. Tak wygląda na razie sytuacja korkowa w mieście.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ja chyba będę przygotowywał jakieś wiersze, tudzież limeryki, ewentualnie haiku, zamiast prognozy pogody po wiadomościach Radia Warszawa. Powiem Państwu, czuję się oszukany. Oszukali mnie i oszukali Państwa, a potem jest tak, że media kłamią, bo dlaczego tak się stało? Otóż mówiłem, że padać będzie w nocy, a właśnie jakaś taka drobna ulewa, ale taka sążnista, ale krótko trwała ulewa przeszła nad ulicą Floriańską, czyli nad redakcją radia. Ja się tak nie bawię.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Normalnie strzelam focha, obraziłem się, i tyle mam do powiedzenia a propos tych prognoz pogody.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Aż wychyliłem się za okno, ciepło nadal jest. No to tyle mam do powiedzenia a propos tej pogody i tego deszczu, który tutaj przeszedł nad Pragą. Natomiast no tak, takie komórki mogą się zdarzać, więc to jest nie do przewidzenia, już tak zupełnie serio i wcale się nie obraziłem. To był taki żarcik. Natomiast na Wisłostradzie obowiązuje już nietypowa organizacja ruchu, drodzy państwo, drodzy kierowcy słuchający Radia Warszawa. Przez remont na Bielanach część samochodów jedzie jednym z pasów wyznaczonych na przeciwnej jezdni, czyli po prostu pod prąd. A to kolejny etap prac przygotowujących trasę do wymiany na

0: wierzchni. No i fajnie, fajnie. Pamiętajmy, że Wisłostrada to jedna z najważniejszych arterii w Warszawie. Drogowcy zamknęli dwa pasy ruchu, obniżyli limit prędkości i zmienili zasady przejazdu w rejonie estakad. Tych estakad bielańskich oczywiście, więc na wybrzeże gdyńskie no, trzeba uważać, patrzeć na to, uważnie na znaki czytać, sprawdzać, rozglądać się i przede wszystkim nie pędzić, bo to nie ma sensu.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jest godzina 17:40, a ja powiem Państwu o sytuacji, która miała miejsce w miniony weekend. Dlatego, że są wśród nas wędkarze, są wśród nas ludzie, którzy trudnią się zbieractwem wszelkiego rodzaju owoców natury w lasach. Spoko, fajnie i bardzo dobrze. Sam wędkuję rzadko, bardzo amatorsko, bardzo amatorsko, ale lubię to ekstra. Są też tacy, którzy używają sprzętu bardziej zaawansowanego. Są ci zbieracze, poszukiwacze, nie chcę mówić złomu, ale poszukiwacze jakichś starych rzeczy z wykrywaczami metalu chodzący. Czasami na plaży oni nawet jakieś telefony potrafią znaleźć komórkowe i tak dalej, ale daleko temu do osiągnięcia pana spod Nowego Dworu Mazowieckiego, który zamiast pojedynczego znaleziska natrafił na wyjątkowy skarb z XVII wieku, gliniany dzban i srebrne monety z czasów Zygmunta III Wazy. Można? Można.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Myślę sobie, wybiegam myślami do września, a już daj Boże do października i myślę sobie, że wtedy będę mówił zupełnie inne słowa, aczkolwiek bardzo życzyłbym Państwu i sobie, aby korkometr dla miasta Warszawy o tej porze na przykład w październiku pokazywał 4, pewnie będzie pokazywał 11 w skali do 12, ale na razie pokazuje 4. Podam najwolniejsze kierunki, tu gdzie się jedzie najdłużej, bo pozostałe są bardzo okej. Do Błonia 54 minuty, z centrum Warszawy podkreślam, i do Jabłonny 40 minut i 41 minut do Marek. Wszystkie inne kierunki w przeciągu pół godziny powinno się udać pokonać. Pomijam te lokalne prace drogowe i pomijam Wisłostradę, zmianę organizacji ruchu. Tu wiadomo, że będzie się przytykać i Wybrzeże Gdyńskie też, natomiast generalnie jeździ się okej.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Krótka informacja dla mieszkańców Ciechanowa, tudzież państwa wybierających się w te okolice. Uwaga, nie wchodzimy do lasu w miejscowości Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego gminy Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim i Centrum Zarządzania Kryzysowego wydały taki komunikat, a to w związku z tym, że uwaga, puma pojawiła się w tej okolicy, leśnicy znaleźli jej trop. Także trzymajcie się tam w tym Ciechanowie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że lubię tę pracę i lubię te popołudnia i lubię nie dlatego, że ona się kończy teraz i że wychodzę, bo to nie w tym rzecz, tylko właśnie lubisz. Z uwagi na ten głos, który tutaj się pojawił tego człowieka, bo wtedy wiem, że jest Wojtek. Nie zostaw ten deszcz, uspokój się.
2: Nie, już przestało padać. Nie teraz będziesz wracał do domu, nie będzie nawet jednej kropelki.
1: Tak,
2: ani kropelki.
1: Ja się na dwóch kółkach i właśnie tak. Tego, ale
2: no,
1: dobra. Ja o czterech kółkach się chciałem coś powiedzieć. Słuchaj, Słucham. Wojtek, jestem ciekaw, jak to skomentujesz. Wiadomość nasza z tych, z tego, wiesz, tych, no,
2: nasza
1: skrótów, tak, to Kacper to znalazł. Jechał 103 km na godzinę w terenie zabudowanym. No, wykroczenie jest wykroczeniem, tak?
2: Oczywiście.
1: Więc jakby tutaj nie dyskutujemy.
2: Powyżej 50.
1: Ale dlaczego?
2: Bo jechał karetką.
1: Lepiej. Nie karetkę.
2: Strażą pożarną.
1: No ale to oni mają, są uprzywilejowani, to tam
2: jak
1: nie dostają mandatu.
2: Te IO.
1: Tak, ja na IO nie ma tych.
2: A, nie było IO.
1: By zdążyć, już jest tak? Czyli się spieszył?
2: Spieszył się. Jak 100 na 50, to musiał się spieszyć.
1: Tak, by zdążyć zawieźć syna na egzamin na prawo jazdy.
2: Ale trzeźwy był.
1: Tak, 48-latek w miejscowości Wola Polska koło Mińska Mazowieckiego stracił uprawnienia.
2: I teraz tak, jeżeli syn zda ten egzamin, to będzie mógł ojca wozić.
1: Tak.
2: Nie
1: zawiezie ojca na egzamin.
2: Nie od razu, ale po jakimś tam krótkim czasie. No życie, cóż bym powiedział. No. Jeszcze pytanie, gdzie, w jakim terenie, może na trasie Łazienkowskiej, to tak nie było.
1: Nie, w Woli Polskiej obok Mińska.
2: Okej, okay. Tam 50.
1: Tam 50.
2: Tam 50.
1: Przestrzegajmy jednak.
2: 50
1: przepisy,
2: tak. I 5 tysięcy mandatu.
1: To ja Państwa zostawiam z człowiekiem, który jest...
2: Nie jeździ tak szybko.
1: Tak. Kulturalny ja przestrzega przepisy.
2: 30, zresztą tak. W korkach się nie da szybko.
1: Podatkowych też przestrzega.
2: Jem,
1: dziękuję.
2: A ja zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
2: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
6: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Warszawa, jest godzina 18.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru, do którego doszło dziś rano w jednym z domów jednorodzinnych z częścią usługową w podwarszawskim Piastowie. W akcji gaśniczej brał udział 11 zastępów Straży Pożarnej. O szczegółach mówił Radio Warszawa młodszy kapitan Michał Składanowski z Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
9: Zgłoszenie do nas wpłynęło tuż po godzinie 8. Dotyczyło pożaru budynku jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Ogrodowej 28 w Piastowie. Na miejscu zastano pożar w fazie rozwiniętej. Kłęby dymu były widoczne już przed dojazdem pierwszych zastępów do miejsca zdarzenia.
8: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu na bielańskim odcinku Wisłostrady. Od niedzieli drogowcy przygotowują trasę do asfaltowania i zamknęli dwa pasy jezdni w kierunku centrum środkowej Prawy od początku estakady do aż do mostu Grota Roweckiego. Do centrum kierowcy jadą dwoma pasami, jednym właściwą jezdnią, a drugim drugą nitką Wisłostrady, czyli pod prąd. W stronę Łomianek dostępne są dwa pasy. Na obu jezdniach obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Kierowcy jadący od strony Łomianek nadal mogą skręcić z Wisłostrady w ulicę Gwiaździską i trasę Armii Krajowej. Otwarte pozostają również zjazd na Gwiaździstą i wyjazd z tej ulicy na Wisłostradę. Wojsko Polskie gotowe na swoje święto. W najbliższą sobotę odbędzie się defilada w Warszawie. Kilka tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych i armii sojuszniczych zademonstruje siłę polskiej armii oraz zaprezentuje sprzęt wojskowy. Jak po próbie generalnej defilady mówił szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, 15 sierpnia dla żołnierzy to czas wyjątkowego świętowania, ale i normalnej codziennej służby.
10: Bilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i Merops Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
8: Próba generalna do uroczystości w Warszawie odbyła się w nocy z 8 na 9 sierpnia. Defilada wojskowa rozpocznie się w sobotę w południe w Warszawie na Wisłostradzie. 303 osoby zatrzymane, w tym 197 poszukiwanych przez organy ścigania, 72 kg narkotyków zabezpieczone, skontrolowane 1143 miejsca. To liczbowy bilans policyjnej akcji Czyste Wakacje 2026. To już kolejne uderzenie w narkobiznes na terenie Warszawy i w okolicznych powiatach. Oprócz zatrzymania osób trudniących się handlem środkami odurzającymi, celem policjantów było przejęcie jak największej ilości narkotyków, aby zapobiec wprowadzeniu ich do obrotu. Działania o charakterze operacyjno-prewencyjnym było prowadzone w ubiegłym tygodniu. W akcji wziął udział blisko 3000 funkcjonariuszy. Niski poziom Wisły utrudnia żeglugę. Dziś na stacji pomiarowej Warszawa Bulwar odczytano rekordowo niskie 102 cm. Z powodu braku wody po rzece w stolicy nie pływają żadne duże jednostki. Robert Jankowski z Fundacji Rok Rzeki Wisły przyznaje, że kapitanowie małych statków także mają problemy z żeglugą po Wiśle.
11: To są typowo zagrożenia techniczne, także obijanie silników, urywanie śrub, nieraz stanięcie na jakimś kamieniu, na jakiejś przykosie piaszczystej. Nie przymierzając również nasz dar Mazowsza doznał awarii na skutek uderzenia w dno i obecnie jest w serwisie.
8: Najłatwiej uszkodzenie łodzi jest w okolicach bulwarów. Od końca lipca na rzekę nie wypływają 3 promy i statek Kopernik, kursujące w ramach warszawskiego transportu publicznego. Wyjątek w stołecznej flocie stanowi łódź Zefir, która pływa po kanale Żerańskim. Ruszyła kolejna edycja programu Startuj z Mazowsza. Konkurs ma na celu pomóc młodym przedsiębiorcom rozwinąć działalność. Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Innotech, czyli startupy, które tworzą nowe produkty i procesy oraz wprowadzają znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach. Social Impact, czyli startupy o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo. No i wreszcie Start, to są startupy, które tworzą innowacyjny projekt będący na etapie minimum viable produkt lub prototypu.
8: Nagroda w każdej kategorii wynosi 30 tysięcy złotych. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 sierpnia. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego uczczą pamięć uczestników Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Wszystko rozpocznie się w piątek w Ossowie spotkaniem przy tablicach upamiętniających pomoc narodów. Sobota to szereg wydarzeń w Radzyminie. Będzie msza święta na cmentarzu żołnierzy poległych. Będą też koncerty i pokaz sztucznych ogni. Władze powiatu chcą wykorzystać święto do integracji mieszkańców, mówi starosta powiatu wołomińskiego Arkadiusz Werelich.
13: Staramy się łączyć z jednej strony ten charakter czysto patriotyczny, a z drugiej strony pikniki rodzinne, które się odbywają w tych dniach, koncerty, również i muzyki rozrywkowej, po to, żeby też zachęcić i zwrócić uwagę młodzieży, że można świętować, czy też obchodzić obchody ważnego wydarzenia historycznego w sposób też taki niestandardowy być może, ale połączony i to się wszystko wpisuje w całość obchodów.
8: Szczegółowy plan uroczystości można sprawdzić na stronie powiatu wołomińskiego. Kościelny program obchodów jest też dostępny na stronie diecezji warszawsko-praskiej.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Burza nam się pojawiła w stolicy i jeszcze gdzieś tam krąży nad stolicą i idzie dalej. Gdzie idzie dalej, sprawdzimy. 23 stopnie nagle, no to wiadomo, ochłodzenie. 23,4, temperatura spada, rośnie za to wilgotność, jak żeby inaczej. Prawie 95% na chwilę obecną na higrometrach. Barometry pokazują 997,5 hektopaskali. Ciśnienie powolutku do góry. A my powolutku, ale jednak do przodu. Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, mam przyjemność być z Państwem do godziny 22, ale Beniamin już za chwilę Let Me Down Slowly zaśpiewa. Będzie także nasza wspaniała grupa, powiedziałbym mocno muzyczna, disco muzyczna, Papa Dance. No i będzie też dobre słowo, oczywiście, jak żeby inaczej, musi się pojawić po 18.

0: 14 minut po godzinie 18 na History i grupa Papa Dance. A teraz zaglądamy na stołeczne ulice, gdzie przeszła burza. Nie w jednym miejscu, gdzie burza narobiła różnych delikatnych szkód. Mówię o delikatnych, bowiem z tego co na razie wiemy, żadnych drzew nie połamało. Ale to jeszcze przyjdzie z czasem. Korki jak zwykle są w stolicy. Utrudnienia w Alejach Jerozolimskich, na odcinku Ochockim, w okolicach Ronda Zasańców Syberyjskich. Mimo pewnych zmian, jakie drogowcy tam zrobili, to korki są ciągle. Zwłaszcza w kierunku trasy S8 i w kierunku Premasa Tysiąclecia. W drugą stronę, to znaczy w stronę Bitwy Warszawskiej, także korek tam cały czas zwężenie. Utrudnienia napotkamy na Połczyńskiej, już teraz prawie do samego Ożarowa Mazowieckiego. Tam drogowcy zamknęli jeden pas ruchu. Obydwa kierunki, czyli ten w kierunku Błonia i w stronę centrum, odbywa się lewą nitką jezdni, patrząc od stolicy. Ciasno na S8 w kierunku Marek, utrudnienia w okolicach Wawelskiej. Tam także postoimy, jak zwykle przed pomnikiem lotnika i dalej na trasie Łazienkowskiej ruch wzmożony. Ruch wzmożony także na Wybrzeżu Gdyńskim i Gdańskim. Ciasno także zrobiło się w Alei Solidarności na odcinku od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Życie cudem jest grupa DSU na 106,2 FM. Dobra muzyka to i dobre słowo. 21,5 minuty po godzinie 18.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 94 i 95. Niebezpieczeństwo, że ludzkość stanie się ofiarą własnej zdobyczy, zostało już z wielką jasnością dostrzeżone przez świętego Pawła VI, gdy przestrzegał, że najbardziej niezwykłe postępy naukowe, najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne, najcudowniejszy rozwój gospodarczy, jeśli nie łączą się z autentycznym postępem społecznym i moralnym, w ostatecznym rozrachunku zwracają się przeciw człowiekowi. Dlatego postęp techniczny sam w sobie cenny domaga się rozeznania co do antropologicznej wizji, która nim kieruje, oraz celów, do których zmierza. Jeżeli rozwój technologiczny dokonuje się bez odpowiedniego dojrzewania etycznego i społecznego, może się zdarzyć, że środki będą się mnożyć, natomiast nie będzie w tej samej mierze wzrastać człowieczeństwo. Ma się więcej, ale nie jest się bardziej, a osoba ryzykuje, że będzie oceniana przede wszystkim na podstawie osiągów, jakie jest w stanie zagwarantować. Trzeba tu uznać fakt decydujący, do którego już wcześniej nawiązałem. W wielu przypadkach w kontekście cyfrowym kontrola nad platformami, infrastrukturami, danymi i mocą obliczeniową nie należy do państw, lecz do wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, które de facto ustalają warunki dostępu, zasady widoczności treści, a nawet same możliwości uczestnictwa. Kiedy władza o takim zasięgu koncentruje się w nielicznych rękach, ma tendencję do stawania się nieprzejrzystą i wymykania się kontroli publicznej, a zarazem wzrasta ryzyko wypaczonego rozwoju, który rodzi nowe zależności, wykluczenia, manipulacje i nierówności.

0: 35 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ciekawą atmosferę zapewniła nam pogoda. W stolicy przeszła burza. Mówię przeszła, bo już poszła dalej w kierunku wschodnim, w kierunku Mińska Mazowieckiego i dalej w kierunku Siedlec, ale gdzieś w okolicach Częstochowy jest kolejna. Ciekawe, czy do nas dotrze. Na razie pięknie świecące słońce, z czego się cieszmy. Wyjdźmy na spacer, złapmy trochę świeżego, poburzowego powietrza. Simple Red już za chwilę, będzie także Cleo i Sal Solo w tej godzinie. Cały czas Radio Warszawa na 106.2 FM.

0: Za 13 minut godzina 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pamiętacie Państwo o zaćmieniu słońca? Już niedługo, jeśli pogoda dopisze, to w Polsce będzie wyjątkowo dobrze widoczne owe zaćmienie. Zatem, jak to mówili w pewnej bajce, patrzmy w niebo, ale można także w sierpniu zobaczyć coś innego, ciekawego. Jak o żadnej innej porze roku, jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, możemy obserwować na niebie spadające gwiazdy. Kiedy Ziemia na swojej drodze wokół Słońca przecina tor komety Swifta-Tatleya, wielkie ilości odłamków komety pędzące z prędkością bagatela 60 km na sekundę, a więc 216 tysięcy km na godzinę, które dostają się w sferę okołoziemską i tam się spalają, są pięknie widoczne. Liczba spadających gwiazd nie jest co roku taka sama, to wszystko zależy od tego, jak daleko Ziemia od owej komety się znajduje, ale zawsze warto w niebo patrzeć. Ludowa tradycja mówi, że to, i tu cudzysłów, płacze niebo, albo że są to łzy świętego Wawrzyńca. Dużo tych rzeczy działo się będzie nad polskim niebem, no zresztą nie tylko nad polskim, ale nad polskim wyjątkowo w tym roku, bowiem i owe piękne łzy świętego Wawrzyńca, no i wyjątkowo podobno ma wyglądać dzisiaj, przyszłotygodniowy, tak? Dobrze mówię, jakoś niedługo. Zachód Księżyca? Nie zachód Księżyca. To ma być zaćmienie Słońca przez Księżyc. Warto zatem w to niebo patrzeć. I to na okrągło, jak się tylko da.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
3: Minuta po 19:00.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem Karagandy w Kazachstanie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa w Seulu i w Polsce. Pieszo z Maastricht do grobu świętego Piotra. Holenderska pątniczka przebyła samotnie 2800 km. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
6: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
5: Także dziś, jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
7: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Watykan News.
5: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
8: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
9: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
5: 2800 km i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
6: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: W pogodzie bez większych zmian, burza przeszła, deszcze przeszły i pięknie świeci nam słońce. Przynajmniej gdzieniegdzie w stolicy, bo gdzieniegdzie są jeszcze chmury. Jeśli chodzi o burze, których oczywiście zawsze możemy się spodziewać, to przynajmniej jak na razie tych burz nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, 23,4 stopnia Celsjusza na chwilę obecną mamy w stolicy. Raszyn 25, 24 Sękocin, Pruszków, Ołtarzy, Wólka 25, Sulejówek, Olesin, a 24 Mińsk Mazowiecki. A ciśnienie powolutku do góry cały czas. A to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Trwa w najlepsze. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam prawie 6 minut po godzinie 19. Przypomnijmy o tym, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. Także będzie audycja Prosto z Serca i ksiądz Piotr Pawłukiewicz muzycznie. Już za chwilę grupa Emigrant, będzie także Krzysztof Krawczyk. Zatem pozostańcie z nami.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Marzenie niektórych to było zaśpiewanie kiedyś z Krzysztofem Krawczykiem, ale jak wiemy, Krzysztof Krawczyk już pośpiewać sobie za bardzo nie może, chyba że gdzieś tam dla Pana Boga w niebie śpiewa tylko Ty i ja albo parostatkiem w rejs. No chcielibyśmy, żeby jeszcze pośpiewał. W Radiu Warszawa jest to możliwe, oczywiście i pojawia się także on, także i w duetach M People. Już za chwilę będzie także Wiktor Waligura, a już za kilka chwil na naszej antenie audycja Prosto z Serca i ksiądz Piotr Pawlukiewicz.

0: prosto z serca w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Mamy 20 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie bądź jak Solniczka.
2: Wiele ludzi chce dla siebie. Tylko dla siebie. I dlatego pozostają słonym morzem martwym, z którego jeden korzyść, że można się w nim kąpać i trudno się utopić. Ale potem się trzeba po takiej kąpieli w morzu martwym myć to długo. Jeszcze człowiek przypomina Solniczkę. Jeśli chodzi o miłosierdzie Boże, tu padło pytanie, które jest lepsze, które jest, jak zmierzyć miłość. Zadziwiła mi tam, udzielałem takiej wypowiedzi dla akcji Caritas, zbierania złotóweczek, żeby były długim wężem miłosierdzia Bożego dla biednych i potrzebujących. Jak zmierzyć miłosierdzie? Jeden Pan Bóg wie. My jesteśmy bezradni, a przykład z wdową i z jej groszem pokazuje, że nie mamy pojęcia, kto ile wnosi miłości do Kościoła, kto ile wnosi pokoju, kto ile wnosi Chrystusa. Nieraz telewizja, media zachwycają się, że jakieś dziewczęta, że jacyś panowie, że jacyś studenci całe wakacje poświęcili dla tych potrzebujących. Całe wakacje, to po prostu. Ja sobie myślę, kurczę, jedźcie do jakiegoś klasztoru w Pierdziszewie Dolnym i znajdźcie siostry zakonne, które poświęciły 40-50 lat swojego życia, oddały Bogu swoje macierzyństwo, oddały Bogu swoich bliskich i ukochanego chłopaka. Często są tak utalentowane, że to głowa boli i robią przy kubkach u chorych dzieci i takie dzieci, które się już nie kontaktują ze światem, noszą na rękach i przytulają do siebie, ale tego media nie zauważą. Tego media nie zauważą. To jest nieciekawy temat. Gdyby się te zakonnice popiły z innymi zakonnicami, to byśmy mieli coś ciekawego. Natomiast jeśli one tylko opiekują się tymi chorymi dziećmi i są gotowe nieraz oddać za nich życie, to już nie jest ciekawe.
1: Część czwarta. Najtrudniej jest dać serce.
2: Pamiętajcie też o tym niebezpieczeństwie uczynienia z miłosierdzia numeru popisowego. Może być miłosierdzie zasłoną dla czegoś, co ja chcę ukryć. Bardzo często ci, którzy się boją ludzi, dają nawet jakiś tam wkład materialny w dzieło miłosierdzia, ale nie chcą się spotykać z tymi ludźmi. Spotykają takich ludzi, którzy mówili, ty daj tam tym siostrom na te biedne dzieci, ale ja tam nie będę chodził i ty ich oglądał. Nie będę chodził i ich oglądał. Zresztą ja nie mam tu pretensji do tych ludzi. Ja też parę razy byłem nieprzygotowany na takie spotkanie. Kiedyś byłem w domu sióstr franciszkanek, misjonarek Maryi i siostra wprowadziła mnie do pokoju i mówi, przysiędza, my mamy tu chłopców upośledzonych. Oni niekiedy strasznie krzyczą, dostają ataku takiej jakiejś padaczki, szały. Niech ksiądz będzie jakoś uszczedzony, że to nic się strasznego nie dzieje. Ja mówię, dobrze, chociaż tak się niepewnie poczułem. I któregoś dnia myję zęby, jak ktoś nie ryknie za oknem. Mówię, kurczę, no wiedziałem, że te dzieci dostają ataków, ale że aż takiego ataku to coś niemiłosiernego. A tu ryczy, wyglądam, pod moim balkonem stoi osioł, który wykorzystywały siostry, jak to się nazywa ta terapia przez zwierzęta, że hipoterapia. No właśnie. Siostra mnie uprzedziła, że osioł może mieć jakieś do mnie sprawę. A dzieci były urocze i to myśmy dla nich byli chyba większym postrachem. Jak tylko z moim bratem przyjechałem do tego domu opieki społecznej prowadzonego przez siostry, podszedł do nas chłopiec, do mojego brata powiedział, dzień dobry panu, dzień dobry. Przepraszam, czy pan planuje umrzeć jakoś? Mój brat powiedział, w najbliższej bliskości nie. Bo gdyby pan umarł, to proszę zostawić mi swoje brille. On chciał mieć strasznie okulary i czekał, aż ktoś umrze. Proszę Państwa, jaka to dojrzałość osobowościowa. Ilu ludzi, ilu facetów miałby ochotę zapytać teściową, kiedy babusia zamierza umrzeć? Noszą to pytanie w sercu, patrzą na półkę z testamentem, a on podchodził i bardzo grzecznie pytał, kiedy czy planujemy umrzeć. Więc to jest to, że samo rzucenie pieniążków, trzeba z nimi być. Proszę Państwa, dostałem kiedyś, zanim istniały komputery, list na 6 stron maszynopisu bez żadnej pomyłki. Bez żadnej korekty, bez żadnego retuszu. 6 stron maszynopisu. Powiedziałem, tą kobietę to ja chcę spotkać. Starsza pani, emerytka, rencistka, pracowała właśnie w... Już nie pracowała, była na emeryturze. Pracowała za młodości w jakimś biurze i była maszynistką. I dlatego tak perfekcyjnie pisała na maszynie. I ona powiedziała mi taki tekst. Proszę się za. Ja osobiście i moje środowisko nie mamy pretensji jakiegoś szczególnego buntu, żalu, wściekłości, że ksiądz jakiś pije za dużo. No oczywiście modlimy się za tych księży, że tam ma jakąś kobietę. Ja mam do księży jeden zarzut. Osobiście mam zarzut do księdza z mojego proboszcza, że on nigdy ze mną nie chce pogadać. Przysiędza, ja bym chciała tak usiąść z proboszczem, to jest moje marzenie, zrobić kawę i mu poopowiadać o mężu nieboszczyku, o reumatyzmie, który mam. Ja wiem, że go to nic nie interesuje, wiem, że to nic go by nie interesowało, ale pogadać mu, a może byśmy jakiś wspólny temat znaleźli. Ale co ja go proszę, to on mówi, że pomyślimy, pomyślimy, a potem jak przychodzi po kolędzie, to ledwo go z przedpokoju do pokoju na chwilę zaciągnę. Jak to ksiądz Stasiak w Warszawie chodził, prosił, żeby otworzyć wszystkie drzwi, tak korytarz masowo święcił od razu. Mówiąc, proszę pamiętać, że ważność tego poświęcenia mija 31 grudnia przyszłego roku. Nie wiem, skąd to w teologii wyciągnął, ale

0: Solek.
1: Aby wytrzeźwieć, aby mieć trzeźwy styl życia, potrzebujemy na to czasu. Bardzo często mówimy, że czas to najcenniejsza waluta życia. Słyszymy, czas to pieniądz. Czas to dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, bo dajemy mu wtedy część własnego życia. Nie czas jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co człowiek zrobi w tym czasie, który otrzymał, czym go wypełni. Kto szanuje czas, ten szanuje życie. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy już nie możesz marnować czasu. Już nie masz zapasu. Mówimy, życie leci z górki. Człowiek może stracić pieniądze i je odzyskać. Może stracić przedmioty i kupić nowe. Może naprawić wiele rzeczy. Ale czas jest jedyną wartością, która nie wraca. Nasze dziecko ma tylko raz w życiu 7 lat. Nasza matka ma tylko raz w życiu 91 lat. Tylko raz w życiu spotykają się dwie połówki. Nic w życiu nie da się powtórzyć, ani ząbkowania, ani pierwszej jazdy na rowerze. Każda minuta, która minęła, stała się częścią naszej historii. Dlatego mądry, trzeźwy styl życia wymaga szacunku do czasu każdego człowieka, do swojego czasu życia. Nie marnujmy czasu. Nie chodzi o to, aby żyć w pośpiechu, wręcz przeciwnie. Człowiek, który ciągle się spieszy, często nie zauważy tego, co najważniejsze. Można przebiec przez całe życie i nie zobaczyć, jak jest piękne. Można mieć kalendarz pełen spotkań, a jednak cierpieć na brak miłości. Czy można zatrzymać czas? Tak, poprzez dobrą obecność człowieka dla człowieka można czas wypełnić miłością, uważnością. To zatrzymany czas. Warto zadać pytanie, jak ja zarządzam swoim czasem? Ile czasu daję firmie, obcym ludziom, a ile sobie, swojej rodzinie, Bogu? Współczesny człowiek mówi, nie mam czasu, ale czasem prawdziwy problem brzmi, nie wiem, co jest naprawdę dla mnie ważne, bo każdy znajduje czas na to, co uznaje za wartość. Jeżeli jest coś ważne, to szukam sposobu, aby mieć na to czas. Nie szukam wymówki. Urodziny, goście nie przyszli, pokazali, że jestem dla nich nieważny. Ważniejsza jest dla nich chwilowa przyjemność, nie człowiek. Pewien ojciec przez lata tłumaczył swoim dzieciom, pracuję tak dużo dla was, żebyście mieli lepiej ode mnie. Po latach usłyszał od swojego syna, tato, nie potrzebowałem więcej rzeczy, potrzebowałem więcej chwili z tobą.

0: Shakira w Radiu Warszawa za niecałe 2 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słońce gorące i niebo błękitne.
3: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
2: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
3: Trochę cienia w parku się znajdzie.
2: Aż chce się wstawać.
3: I budzić stolice i okolice.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
3: Od 7 do 10.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: O reklamie.
0: Minęła 20. Jeszcze będzie padało. W stolicy, przynajmniej według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 25 stopni w Warszawie, Raszynie, w Laskach, w Łomiankach, 24 Legionowo, 26 Wołominy, Radzyminy, Ząbki i 24 mamy Wiązowno, w Celestynowie 23 na termometrach. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, temperatura spadnie do 17 stopni, to o poranku, w nocy 19 i może popadać, jutro w ciągu dnia do 22 i dużo słońca. Minuta po 20. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Trzyran już za chwilę muzycznie rozpocznie nasze spotkanie te po godzinie 20. A po 20 także Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości, czyli Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic. Będą także informacje z życia Kościoła o 21. Apel Jasnogórski. Zostańcie razem z nami.

0: po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Miejski Ogród Zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich, mówiąc krótko, warszawskie zoo, organizuje w najbliższą środę, mamy poniedziałek dzisiaj, 12 sierpnia, specjalne wydarzenie z okazji Światowego Dnia Słonia. Mieszkańcy stolicy będą mieli niepowtarzalną okazję, by nie tylko bliżej poznać obecnych mieszkańców wybiegu, ale również poznać historię legendarnej przewodniczki stada oraz dowiedzieć się więcej o ochronie tychże ssaków i środowisku naturalnym. Proszę wejść na stronę warszawskiego zoo i zorientować się, co, gdzie i kiedy. 12 dzień sierpnia, Dzień Słonia.

your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: po drugiej stronie chmur jest słońce, tyle bym powiedział. Bracia w Radiu Warszawa, 20 minut po 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
2: W tych spotkaniach uczymy się miłości, uczymy się jak kochać mocniej i coraz bardziej.
3: Bo czas to miłość, a my chcemy czynić dobro, tak. Chcemy tą miłością się dzielić, ale chcemy też się jej uczyć i też ją przyjmować.
2: I mamy teraz punkt 7, w którym czytamy. Czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. No i tak bardzo blisko jest od tych słów do pomyślenia o miłosierdziu i o uczynkach miłosiernych względem ciała i względem duszy. Z tym nam się to kojarzy.
3: I tego, żeśmy się uczyli od samego początku i te uczynki miłosierne i co do duszy i co do ciała bardzo ustawiają, co to znaczy być miłosiernym, co to znaczy współczuć, być z drugim człowiekiem.
2: Ja myślę, że warto je przypomnieć, dlatego też przeczytam. Uczynki miłosierne względem duszy. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych, ale mamy też uczynki
3: miłosierne.
2: Co do ciała. I one są następujące. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. To wszystko konkretne działania. Tak jak do tego nas zachęca prymas Wyszyński. Czynnie współczuj w cierpieniu.
3: A czym jest cierpienie? Cierpienie, jak tak szukałem w ogóle, co znaczy to słowo, skąd się wzięło swój człon? Jest to pewne doświadczenie gorzkości, tego, że coś jest cierpienie. W takim smaku, doświadczenia smaku, ale takie też może być życie. Ja nawet bym powiedział, że chyba każdy z nas w różnym stopniu takim cierpieniem jest przepełniony. Że jakiś jest ból istnienia w sercu każdego z nas. Nie ma takiego serca na świecie, które by nie doświadczało cierpienia, poczucia bezradności, chyba to takie trudne dla nas nieraz, poczucia jakiejś samotności, potrzeby wsparcia, potrzeby dobrego słowa, potrzeby tworzenia relacji, tworzenia więzów. Jeżeli też gdzieś tego brakuje, to jest też jakieś nasze cierpienie, ale kiedy obserwujemy społeczeństwo, to możemy powiedzieć, że znowu są ludzie, którzy bardziej cierpią, bo miał taką sytuację domową i o tym wiemy, bo na przykład widzimy, że jest bardzo obłożnie chory i na przykład leży, no to jego cierpienie już można się domyśleć, że jest dużo większe, bo on nie może na przykład pojeździć na rowerze, bo nie może gdzieś pójść na pieszą wyprawę w góry, że jakby widać, że pewnej tej gorzkości może być więcej. To nie znaczy, że ten ktoś tak to przeżywa, prawda?
2: Tak. Bo... żebyśmy znowu nie nałożyli swojego scenariusza na jego życie.
3: Tak, bo on na przykład, my powiemy mu, że cierpi, on halo. Ale ja się cieszę swoim życiem.
2: Tak, ja kocham moje życie. Ja bym nie chciał mieć innego życia. Też tak może być, ale rzeczywiście są te obszary, są takie cierpienia bardzo obiektywne, czyli choroby. I to takie choroby, które widać na pierwszy rzut oka i takie, których w ogóle nie widać. Trzeba by było z człowiekiem porozmawiać, ale one są. I tutaj jesteśmy zachęcani do tego, żeby właśnie czynnie współczuć, czyli okazywać miłosierdzie.
3: Współczuć, czyli uczyć się empatii, czyli rzeczywiście to ten drugi człowiek przeżywa. Ja myślę, że nie jest to znowu do końca możliwe tylko przez nasze zewnętrzne spojrzenie. To, co żeśmy przed chwilą powiedzieli, prawda, że o, on cierpi, to idę teraz mu jego przytulę, nie wiem, albo będę go pocieszał. Tak mówię, ej, panie, co pan chcesz ode mnie, nie? Że znowu to poznajemy współczucie, czyli ja z tym człowiekiem muszę się skomunikować. Znaczy muszę, w cudzysłowie, bo ja uważam, że nic nie musimy, ale dobrze by było. Posłuchaj go, pobądź z nim, zobacz, a mi się wydaje, że prędzej czy później w każdym człowieku jest pewne jakiś żal, jakieś cierpienie, jakieś zranienia. I teraz, czy ja umiem się w to wsłuchać? Czy ja umiem zobaczyć, jak rzeczywiście mogę z nim nauczyć się być w tym jego cierpieniu?
2: Nic nie musimy, ale my przecież jesteśmy na tej drodze, bo my chcemy być na tej drodze i chcemy się uczyć być jak Jezus, chcemy iść drogą świętości i drogą miłości. Jako naszego przewodnika tutaj wybraliśmy prymasa Wyszyńskiego, który zachęca nas do tego, żeby czynnie współczuć w cierpieniu i duża dawka empatii jest potrzebna, i żeby swój wewnętrzny kompas mieć w takich sytuacjach nakierowany całkowicie na drugiego człowieka.
3: Ja muszę powiedzieć, że nawet ostatnio spotkałem jednego księdza, który zobaczył we mnie może mniej takiej radości, takiej na zewnątrz, że zawsze taki jestem spontaniczny. I mówi, Michał, chciałbym cię wziąć na stronę i z tobą pogadać. Nie, tak myślę, kurde, co się stało? I tak weszliśmy gdzieś sobie, gdzieś tam do pokoju, a mówi, Michał, powiedz, czy coś się stało? Bo tak widzę, że ostatnio chodzisz taki bardziej smutny, jakiś taki bardziej w sobie zamknięty. Czy coś się stało? Czy mógłbyś się tym podzielić ze mną? Czy ja ci mogę jakoś pomóc? Ja mówię, o nie, no to tak może wychodzi zewnętrznie, ale może przemęczony po prostu jestem. Dużo spraw na głowie, wiele aplikacji w głowie potworzonych, nie potrafię tego zamknąć, ale właśnie jakby sam zobaczyłem tego, jak fajnie, że ja takiego człowieka
2: spotkałem. No właśnie, jak to jest piękne.
3: Tak, że on obserwuje, że patrzy, że też jakoś interpretuje, ale nie stworzył tej interpretacji jako to dogmat, tak ma być. Tylko on poprosił mnie o rozmowę. Powiedz mi, on mówi, a dobra, to dzięki, że mi wyjaśniłeś, bo tak się troszeczkę właśnie martwiłem o ciebie, czy coś się nie stało. No i właśnie w takim kierunku możemy iść, rozwijać tą miłość i empatię.
1: Czas to miłość.

0: prawie 33 minuty po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W najbliższą niedzielę, to jest 16 sierpnia, odbędzie się doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku, które gromadzi dziesiątki tysięcy wiernych, czytamy na misyjne.pl. Rzecznik archidiecezji katowickiej ksiądz Rafał Sitek poinformował, że tegoroczna pielgrzymka kobiet odbędzie się pod hasłem, i tu uwaga, uczniowie, misjonarze, jakżeby inaczej. Więcej informacji z życia Kościoła jeszcze przed godziną 21 w Radiu Warszawa.

Big Mountain w Radiu Warszawa na 106,2 FM za kwadrans, godzina 21. O godzinie 21 oczywiście na naszej antenie transmisji apelu jasnogórskiego przeniesiemy się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszam, ale także zapraszam do wspólnej modlitwy tuż po godzinie 21, dokładnie o 21.30. Jak zwykle modlimy się Różańcem Świętym i gorąco zachęcam naszych słuchaczy do tego, aby włączyli się w różaniec także ze swoimi intencjami. Można te intencje przesyłać do radia, my będziemy je omawiać podczas codziennego różańca. Za 10 minut na naszej antenie wiadomości z życia Kościoła do tego czasu jeszcze wybrzmi Rafał Brzozowski. To już za chwilę na naszej antenie. Posłuchajmy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
2: Tak zawsze było. Rybacy się spotykają rano na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze, to nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie i po ciemku to witanie takie właśnie religijne, tradycyjne, to cały czas jeszcze trwa w jastarni.
1: Jutro po 22:00 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Ojciec Święty mianował księdza Pawła Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachskiej diecezji Karaganda.
2: Nowy biskup nominat ma 57 lat. Pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. Był proboszczem stołecznej katedry Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku był rzecznikiem prasowym Konferencji Biskupów Azji Środkowej, obejmującej m.in. Kazachstan i Mongolię. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Każdy krok pielgrzyma jest wyznaniem wiary. Każdy odcisk na stopie mówi więcej niż wiele słów. Każda kropla potu staje się modlitwą, mówił do pątników 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej ojciec Beniamin Bąkowski, przełożony generalny zakonu Paulinów. Tradycyjnie w piątym dniu pielgrzymki generał zakonu udał się z Jasnej Góry do Paradyża. Msza święta celebrowana w Paradyżu była także znakiem jedności ze wszystkimi, którzy pielgrzymują do Częstochowy. W homilii generał Paulinów mówił o tym, że pielgrzymka jest najpiękniejszą manifestacją chrześcijaństwa.
4: Ale jest to manifestacja bardzo szczególna. Nie przeciwko komuś, nie przeciwko światu, nie przeciwko ludziom. Jest manifestacją za Chrystusem, za Ewangelią, za Kościołem, za Maryją, za życiem, za dobrem.
1: 315. Warszawska pielgrzymka piesza przekroczyła już półmetek, podąża na Jasną Górę. Piąty dzień. Jej wejście zaplanowane jest w piątek, 14 sierpnia. Kościół Świętej Anny w Warszawie jest bezpieczny i nie grozi mu katastrofa budowlana, zapewnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Marcin Dawidowicz uspokaja, że widoczne na świątyni pęknięcia nie są nowym zjawiskiem, a stan zabytku i skarby warszawskie jest stale monitorowany.
5: Nic się dramatycznego w kościele nie dzieje. Jak wiadomo, skarpa warszawska jest żywym tworem geologicznym, stale monitorowanym i pod kątem geologicznym, jak również sam Kościół Świętej Anny jest też wyposażony w specjalistyczne czujniki, które na bieżąco informują nas o wszelkich pęknięciach i przemieszczeniach. Te uszkodzenia architektury, które widzimy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, nie są na tyle dramatyczne, żeby zagrozić świątyni.
1: Czujniki są w stanie wychwycić nawet bardzo niewielkie przemieszczenia konstrukcji. Konserwator podkreśla, że obserwowane obecnie ruchy wynikają przede wszystkim z geologii tego miejsca. Kościół stoi na krawędzi skarpy warszawskiej, w miejscu dodatkowo przekształconym podczas budowy trasy WZ. Skarpę monitoruje także specjalistyczny zespół Politechniki Warszawskiej. W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne prace przy zabytku. Najpierw wzmocniona zostanie konstrukcja sklepienia i naprawione istniejące szczeliny. Później konserwatorzy zajmą się zabytkowymi malowidłami.
5: Sklepienia zostaną wzmocnione, żeby zapobiec w przyszłości uszkodzeniom lub pęknięciom. Już powstałe szczeliny zostaną wypełnione, uzupełnione i w tym roku zostanie wykonane oczyszczenie polichromii występujących na sklepieniu, a w roku przyszłym również już pełna konserwacja i te prace również są dofinansowane z budżetu, którym dysponuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.
1: Tegoroczne dofinansowanie prac z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wynosi około 600 tysięcy złotych. Remont jest częścią wieloletnich prac przy kościele. W poprzednich latach odnawiano m.in. dach i więźbę dachową. Prace mają być prowadzone etapami i, jak zapewnia konserwator, nie powinny oznaczać zamknięcia całej świątyni. Kościół Świętej Anny nadal będzie dostępny dla wiernych i dla turystów.

0: Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. W godzinie apelu jasnogórskiego staję przed Tobą, Maryjo, z przedstawicielami 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę. Ponad 5 tysięcy pielgrzymów z różnych stron archidiecezji krakowskiej zmierza do Częstochowy. Od Jasnej Górki w Ślemieniu, Bochni, Mszany Dolnej, Myślenic, Gdowa, Niepołomic, 6 sierpnia z Wawelskiego Wzgórza i najpóźniej z Chrzanowa, aby jutro połączyć wszystkie wspólnoty na alejach i wspólnie dotrzeć najpierw do jasnogórskich wałów, a potem stanąć przed Twoim, Maryjo, obliczem. Towarzyszy nam hasło, które jest hasłem roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. W zaproszeniu skierowanym do archidiecezjan ksiądz kardynał Grzegorz Ryś przypomniał, że pielgrzymka jest wyjątkowym doświadczeniem spotkania z Panem Bogiem. Daje możliwość słuchania Słowa Bożego i drugiego człowieka. Uważne słuchanie Słowa Bożego i kształtowanie swojego serca i życia w duchu Jezusa Chrystusa sprawia, że stajemy się Jego uczniami. Ty, Maryjo, byłaś najlepszą i najpilniejszą uczennicą Boga i swojego Syna Jezusa Chrystusa. Począwszy od chwili zwiastowania, poprzez Betlejem, życie w Nazarecie, Kanę Galilejską, publiczne nauczanie Jezusa, aż po krzyż, byłaś uczennicą. Uczennicą i służebnicą, bo nie da się oddzielić jednego od drugiego. Dlatego my powtarzamy często Twoje słowa wypowiedziane przy zwiastowaniu. Oto ja, służebnica Pańska. I sami prosimy, abyśmy byli sługami naszego Zbawiciela. W Kanie Galilejskiej wypowiedziałaś do sług weselnych słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Słudzy posłuchali najpierw Twoich słów, a potem słów Twojego Syna Jezusa. Chcemy być jak ci słudzy, słuchać Ciebie, bo Ty wskazujesz na Jezusa, i słuchać Jezusa, bo On jest Bogiem i chce naszego dobra i szczęścia. A to słuchanie ma prowadzić do realizacji hasła naszej pielgrzymki: uczniowie, misjonarze. Uczeń to ten, kto spotkał Jezusa i to spotkanie zaowocowało. Spodobało mi się to, co proponuje nauczyciel, i postanawiam przy nim być, trwać w każdej życiowej sytuacji. A jeśli naprawdę spotkało się Jezusa, to nie mogę tego dobra wypływającego z tego spotkania zatrzymać dla siebie. Nie mogę być egoistą, ale mam tym dobrem się dzielić. I tak uczeń staje się misjonarzem. Nie można być uczniem Jezusa i nie być misjonarzem, ale też nie da się być misjonarzem, nie będąc uczniem, bo to po prostu niemożliwe. Wybierając się na pielgrzymi szlak, staliśmy się uczniami, ale też i misjonarzami. Chcieliśmy się uczyć jeszcze większej miłości Boga, ale też i człowieka. Chcieliśmy słuchać Twoich słów i wgłębiać się w Twoją naukę, po to, aby realizować ją w swoim życiu i przez to stawać się misjonarzami. Niesiemy do Ciebie, Maryjo, wiele intencji, które chcemy złożyć u Twych stóp, abyś przedstawiła je swojemu Synowi. To dziękczynienie i uwielbienie za otrzymane dobro, które za Twoim pośrednictwem stało się naszym udziałem w minionym roku. To prośby w intencjach swoich osobistych, rodzinnych, wspólnotowych i tych bardzo ważnych dla teraźniejszości i przyszłości Kościoła powszechnego, Kościoła krakowskiego, szczególnie synodu i całej ojczyzny, w tym o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To wiele trosk i kłopotów, może i dramatów życiowych, które przytłaczają nasze serca. Ale nawet w takim doświadczeniu życiowym nie można powiedzieć, że sytuacja jest beznadziejna. Dlatego wierzymy, dlatego ufamy i dlatego kochamy. Bo jak pisał w liście do Rzymian święty Paweł, ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieja. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Maryjo, dobiega czas naszego pielgrzymowania z Wawelskiej Góry na Jasną Górę. Dziękujemy za wszystkie łaski, jakie za Twoim pośrednictwem i wstawiennictwem otrzymaliśmy nie tylko w czasie tegorocznego pielgrzymowania, ale w całym roku zamkniętym w ramach poprzedniej i obecnej pielgrzymki. I prosimy, abyś zawsze była dla nas wzorem uczennicy misjonarki. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Jackowi, który jest koordynatorem pieszej pielgrzymki archidiecezji krakowskiej, za dzisiejsze rozważanie. Naszą modlitwą chcemy ogarnąć wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, zwłaszcza z archidiecezji wrocławskiej, tych, którzy po raz pierwszy, Maryjo, ujrzeli Twoje oblicze, i niech to oblicze w nich zostanie na zawsze. Prosimy Cię, Maryjo, w intencjach pielgrzymów ze Stalowej Woli, z diecezji sandomierskiej, z Miska, Nowosielca, starzy z diecezji również sandomierskiej, Sokołowa Małopolskiego, z diecezji rzeszowskiej oraz z Lubonia, z archidiecezji poznańskiej. Prosimy Ciebie, Maryjo, o wszelkie potrzebne łaski dla całego Kościoła Ojca Świętego, naszych pasterzy, obecnych z nami, arcybiskupa Wacława, biskupa Radosława z Gniezna, biskupa Przemysława z Pelplina, za wszystkich kapłanów obecnych tutaj na apelu jasnogórskim. Prosimy za ojca generała, ojca przeora, wszystkich ojców i braci, tych, którzy posługują wszystkich kapłanów w sakramencie pokuty i pojednania. Prosimy za młodzież i dzieci wypoczywających na wakacjach, za naszych bliskich, tych wszystkich, którzy każdego dnia zwracają się, aby tutaj na Jasnej Górze wstawiać się w ich intencjach, w ich potrzebach, w biedach, niedostatkach, w chorobach. Maryjo, przyjmij wszystkie te prośby. Polecamy intencje zapisane w księdze apelowej i za tych wszystkich pielgrzymów, którzy jutro nawiedzą to sanktuarium i zdążają na Twoją uroczystość, Twoje święto. Te wszystkie intencje ogarniamy w modlitwie różańcowej, w tajemnicy nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,

0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Jeszcze raz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zawierzamy Tobie, Maryjo, wspólnotę parafialną Matki Bożej Saletyńskiej z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wspólnota ta podejmie dzisiejsze czuwanie. Modlimy się także za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Pod Twoją obronę.
1: Dziękujemy się, Święta Boża Radzicielko, naszymi prośbami, racz nie trafić potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przyjmuj. Racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddaję.
4: Księży biskupów, bardzo prosimy o udzielenie błogosławieństwa.
10: W jednej ze swoich pierwszych książek papież Leon XIV napisał, że Pan Bóg nie wstydzi się naszego człowieczeństwa, pomimo jego kruchości i słabości, bo dał nam swojego Syna, aby odnowił nas przez miłość i to miłość odkupieńczą. Dlatego zdobywajmy przez Maryję moc która płynie od Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Bartosz Jarząbek. O 21.30 zapraszam na modlitwę różańcem świętym. 512 700 444 512 700 555 dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zbłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
1: Dzisiejsza przypowieść o zagubionej owcy jest znanym chyba wszystkim ikonicznym przedstawieniem Chrystusa jako dobrego pasterza, który nieustannie szuka owiec, nieustannie szuka człowieka. Pytanie jednak do nas, czy my chcemy, żeby On nas odnalazł? Czy czasami na siłę nie uciekamy i nie chowamy się przed Nim? Dajmy się Bogu ucieszyć naszą obecnością przy Nim.

Prody Warszawa z godziny 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie. Dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mi od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Bogomiłej Włodzimierza, Łukasza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Anety, Grzegorza, Tomasza, Beaty z rodzinami. Dziękczynnie za udaną operację Karoliny, prosząc o powrót do zdrowia, wiary i dobre wybory dla Ani. O zdrowie dla Ani i jej rodziny, o szczęśliwy wyjazd wakacyjny. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, potrzebne łaski dla nich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy, brata, Jarka i Edyty. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętego Dominika, łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, o rozeznanie powołania dla Szymona i Bartosza, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o potrzebne łaski dla nich. O jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o uzdrowienie małej Alicji i uleczenie kręgosłupa Marty, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o radość życia wiecznego dla Kasi, o powrót do zdrowia dla Wiktora Bzbruk, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej i pokój serca, o mądrość Ducha Świętego, Boże, prowadzenie dla Darka w jutrzejszej rozmowie, o przychylność, wsparcie, światło Ducha Świętego dla Pani Dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej, o radości życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka Justyny, Pawła i Magdy, o łaski Boże dla księdza Piotra, o łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O siłę i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra, Emilii. Modlimy się także w Państwa intencjach, w naszych intencjach, w intencjach Bogu wiadomych. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy. 512 700 444 512 700 555 te dwa numery czekają na Państwa, te dwa numery są do Państwa dyspozycji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Jak bardzo trzeba się wyciszyć, aby usłyszeć głos anioła. Jak mocną wiarę miała Maryja, że uwierzyła w nowinę przekazaną przez Bożego posłańca. Z pomocą łaski Pana upodobniajmy się do naszej Matki Niebieskiej w jej świadomym i czynnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Ewa z tej strony. Szczęść Boże.
0: Boże, Pani Ewo, proszę bardzo, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg
1: bardzo
0: zapasz,
1: dziękuję.
0: Panie. Pozdrawiam, spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Spotkanie dwóch kobiet, które zostały napełnione łaską Ducha Świętego, aby wypełnił się Boży plan zbawienia. Uwielbiajmy Wszechmogącego duszą i ciałem, sercem i umysłem za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił. Pani Janka jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Janko, witam.
2: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Janko, pozdrawiam.
2: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Pan Jezus w grocie betlejemskiej przyjął pokłon prostych pasterzy i dostojnych królów. I najważniejsze nie jest to, jakie dary złożyli oni nowonarodzonemu królowi, lecz to, z jaką wiarą i dyspozycją serca oddali pokłon dziecięciu, wysławiając Boga. Zachowujmy w sercu wdzięczność za dar wcielenia Syna Bożego. Pani Kasia jest z nami. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie
0: ja
3: wszystkich.
0: Ja również. Proszę bardzo, Pani Kasiu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Kasiu, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
3: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444-512-700-555. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Matka Najświętsza i Święty Józef przedstawili Panu Bogu w świątyni najcenniejszy dar, pierworodnego Syna. Jakie są moje dary, które składam Bogu? Jaką przedstawiają wartość? Czy są wyrazem mojej miłości i oddania Panu Bogu? Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
4: Sławomir, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Panie Sławku, proszę bardzo.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź
0: wszystkie dusze do nieba,
4: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłacił
4: za wspólną modlitwę i życzę dobrej, spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Ewangelia nie mówi o zagubieniu 12-letniego Jezusa, lecz o Jego pozostaniu w świątyni, w domu Ojca. Pan Jezus się nie gubi, to my zapominamy, gdzie możemy Go spotkać. Szukajmy Jezusa w świątyni i w Słowie Bożym, a nasza dusza żyć będzie. Pani Agnieszka, modli się razem z nami. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, witam.
0: Proszę bardzo, Pani Agnieszka.
5: Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę,
5: pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
5: Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,
5: o Pani nasza,
0: orędowniczko
5: nasza, pośredniczko nasza,
0: pocieszycielko
5: nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.
0: Bóg zapłać, Panie
5: Agnieszko. Dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. Za 3 minuty. Godzina 22. O godzinie 22 o owocach Soboru Watykańskiego II Grzegorz Kozłowski będzie rozmawiał z biskupem Jackiem Grzybowskim. Serdecznie zapraszam na audycję Szkoła Rut, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, już za kilka chwil. A za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Ponownie spotykamy się w audycji Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, a dziś naszym gościem jest ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam państwa.
1: W ostatnim czasie, księże biskupie, papież Leon XIV podjął się w swoich audiencjach środowych tematu i zagadnień związanych z Soborem Watykańskim II. Ogólnie w Kościele funkcjonuje takie, myślę, podejście czy rozumienie tego tematu, że jest to duże wydarzenie, które się wydarzyło w ubiegłym stuleciu. Czasami do niego wracamy, myślimy o jego konsekwencjach, o tym, co się wydarzyło, ale nie do końca możemy mieć pojęcie w ogóle, co znajduje się w tych owocach tego soboru, tego wielkiego wydarzenia, które przeżywali ojcowie soborowi. No i może tak na początek chciałbym właśnie zapytać, czym w historii Kościoła katolickiego w ogóle jest Sobór Powszechny jako taki? Czym jest to zjawisko?
2: No, zacznę od tego, że jeśli jest tak, jak pan mówi, to bardzo słabo. To znaczy, że 60 lat od Soboru Watykańskiego II jakby wciąż nie otworzyło, czy nie zmobilizowało nas do tego, żebyśmy zobaczyli, jak to ważne było wydarzenie, jak istotne są te treści. Ja mam trochę inne zdanie. Znaczy, mi się wydaje, że jednak ta dyskusja wokół Soboru trwa bardzo mocno, szczególnie w Polsce. I ona niestety dotyczy tylko jednego wymiaru, czyli liturgii tak naprawdę i reformy liturgicznej. I za sprawą pewnych środowisk jakby ta dyskusja jest obecna i ekumenii. I to są dwa takie przestrzenie, gdzie Sobór jest jakby przywoływany, jest albo oskarżany właśnie za to, że dokonała się reforma liturgiczna i nowe otwarcie ekumeniczne, niespotykane i nieznane wcześniej właśnie w doświadczeniu Kościoła pierwszej połowy XX wieku i XIX wieku.
1: To teraz mocno doświadczamy, bo jesteśmy w...
2: No tak. Jakby przeżywamy to jako kościelnie. I właśnie w tych obszarach, można by tak powiedzieć, cały czas jakby dyskutujemy, jesteśmy obecni. Natomiast pozostałe treści Soboru i pozostałe konstytucje i dekrety i noty soborowe, no rzeczywiście są w jakiś sposób albo nieznane, albo nieobecne. Więc mi się wydaje, że jeśli by było tak, jak pan redaktor mówi, że jakby zapomnieliśmy o Soborze, to bardzo źle. Natomiast wydaje mi się, że pamiętamy, ale pamiętamy właśnie wybiórczo i stosujemy właśnie przesłanie soborowe, czy też treści soborowe, albo samą figurę soboru, bym tak powiedział, do no takiej kościelnej, trochę to nazwał nawet przepychanki, czy jakiegoś sporu, zmagania, a nie takiej poważnej refleksji, poważnego namysłu, jaki między innymi proponował Jan Paweł II, bo on nieustannie się, jako jeden z ojców soborowych, jeden z biskupów wtedy obecnych na soborze, nieustannie się do soboru odwoływał i w wielu jego dokumentach, tekstach, homiliach, katechezach jakby jest ciągle przywoływany ten dar soboru. Więc to jest pierwsza sprawa, którą chciałem zaznaczyć, a druga, no że właśnie dzieje się tak dlatego, czyli taki jest albo spór, albo zmaganie, albo właśnie zaniedbanie wobec zjawiska Soboru, ponieważ no, Sobór jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele katolickim. Jest już od kilkunastu wieków, czy właściwie od średniowiecza, od mniej więcej tysięcznego roku, no, zwołaniem w Kościele najważniejszych pod przewodnictwem papieża, kardynałów, biskupów i przedstawicieli Kościoła. No to z reguły są osoby w randze przynajmniej biskupa, żeby podjąć pewną poważną refleksję nad bieżącymi sprawami, nad bieżącymi tematami, bieżącymi wyzwaniami, tak byśmy może dzisiaj powiedzieli, dla Kościoła. I to jest coś bardzo poważnego, ponieważ ma poważne konsekwencje. Tak? Czyli Sobór zmienia, można by powiedzieć, pewne rzeczy w Kościele, zmienia w taki sposób, że je uaktualnia albo je uwyraźnia. Natomiast jego skutki są bardzo poważne i rzeczywiście jest jakby wydarzeniem, no, spektakularnym to złe słowo, takim no, kościelnie najwyższej rangi. Tak? Jakby to jest rzeczywiście zwołanie soboru, to jest coś bardzo, bardzo, bardzo poważnego.
1: Myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę, przynajmniej ja na to tak patrzę, że mniej jest to takie spotkanie w rodzaju właśnie jakiegoś wielkiego zastanawiania się, a bardziej przypomina mi od tej strony teologicznej takiego myślenia Kościoła, jak myśli Kościół, jak druga pięćdziesiątnica choćby, gdzie właśnie to jest takie duchowe przeżywanie tego, na jakim etapie jest Kościół.
2: Tak, ładnie pan to ujmuje teologicznie, ale wydaje mi się, że tak nie jest jednak. No to jest, że to jest po prostu poważna dyskusja, kłótnia wręcz pomiędzy różnymi grupami, stronnictwami, frakcjami w Kościele. Kłótnia w takim sensie, że dyskusja bardzo poważna na poważne tematy. No. I to jakby ja wiem, że to brzmi tak teologicznie lepiej, nowa pięćdziesiątnica. I pewnie tak trzeba na to patrzeć, że to jest wylanie Ducha Świętego. Natomiast no, to się dokonuje się zawsze w tym doświadczeniu ludzkim. I to też było widać na Soborze Watykańskim II. Było to widać na Soborze Trydenckim. Bardzo mocno było to widać na Soborze Nicejskim, który wspominaliśmy w tamtym roku, no bo była rocznica Soboru Nicejskiego i notabene w 2025 60. rocznica właśnie zakończenia Soboru Watykańskiego II. Więc wydaje mi się, że trzeba też patrzeć od takiej strony, że to jest jakieś spotkanie różnych środowisk, gremiów, różnych grup w Kościele, głęboko kościelnych, teraz już z całego świata, globalnych, no nie tylko z Europy, jak to było przez wiele wieków, które po prostu mają często różne zdania, różne opinie na te same tematy.
1: Wspomniał ksiądz biskup też o papieżu Janie Pawle II. No i on też był uczestnikiem aktywnym samego soboru, chociaż nie tak znaczącą postacią, która jakoś w historii tego soboru się mocno nie zapisała. Jednak no właśnie, jego pierwszy dokument taki bardzo istotny, który wydał, no to ta encyklika Redemptor Hominis, która bezpośrednio właśnie jest jakimś owocem i spadkiem po tym soborze, bo mówi właśnie o Chrystusie, jak papież o tym tam wspomina, że nie może człowiek zrozumieć siebie bez Chrystusa.
2: No tak, to jest bardzo takie no, jakby kościelne od samego początku, jakby zawsze od dziejów apostolskich, tak Piotr mówi, że w żadnym imieniu nie znajdziemy zbawienia, ani pocieszenia, ani nie znajdziemy właśnie odkupienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Mi chodziło o to, że Jan Paweł II jakby zapominamy o tym, właśnie we wszystkich swoich dokumentach poważniejszych odwoływał się do Soboru Watykańskiego II. Ciągle u niego są odwołania albo do Lumen Gentium, albo do Gaudium et Spes, albo do Dei Verbum, albo do Sacrosanctum Concilium, albo do innych not i deklaracji soborowych. I on to bardzo mocno podkreślał, jakby rozumiał, że wprowadzenie treści soborowych, życie nimi, jakby w krwioobieg, wprowadzenie ich do doświadczenia takiego no, kościelnego, diecezjalnego, parafialnego jest jego obowiązkiem, jego zadaniem. Więc w tym sensie no, dla mnie, kiedy czytam te dokumenty i dzisiaj się jakby do nich odwołujemy, to bardzo mocno zwracam na to uwagę, że to był papież, jak wszyscy papieże po 65 roku, był to papież soboru, ale jemu bardzo zależało na tym, żebyśmy właśnie odkrywali te treści, nie?
1: Dlaczego właśnie został zwołany Sobór Watykański II? Jeżeli chodzi o ten kontekst trochę historyczny, kiedy to wszystko się działo?
2: To jest ciekawe pytanie. Odpowiedziałbym na nie jakby w dwóch odsłonach. Pierwszej nazwijmy to historycznej, drugiej teologicznej. Historycznej dlatego, że przerwany Sobór Watykański I w drugiej połowie XIX wieku, niedokończony przez całe to zamieszanie wokół państwa kościelnego, wobec zjednoczenia Włoch, niepodległości właśnie Włoch i tego, że Włosi, no ten półwysep apeniński jakby no musiał na nowo odkryć swoją tożsamość i wtedy te ruchy niepodległościowe były bardzo mocne. I one tak naprawdę doprowadziły do przerwania obrad Soboru Watykańskiego I i ta reforma, którą Sobór Watykański I pragnął jej, jakby już ją widział, już tamci ludzie XIX wieku, tamci kapłani, księża, biskupi, sam papież widzieli, że narasta tyle problemów społecznych w XIX wieku po rewolucji francuskiej, filozoficznych, teologicznych, właśnie związanych z rozwojem nauk, z rozwojem techniki, z rozwojem infrastruktury. To jest nieprawdopodobny skok technologiczny w XIX wieku, który nazywamy czasem wiekiem świateł. To niestety ta refleksja została przerwana. No i potem właściwie nie było takiego dobrego momentu, żeby zwołać sobór, bo pamiętajmy o tym, że w 1905 roku jest trudna sytuacja w ogóle w Europie ze względu na takie bunty i różnego rodzaju rozruchy robotnicze. W 1917 wybucha rewolucja proletariacka, w 1920 mamy wojnę polsko-rosyjską, w 1939 jest dogrywka I wojny światowej, czyli II wojna światowa. I właściwie nie ma, jakby, tak jak patrzę historycznie, nie ma właściwego momentu, żeby można było zwołać właśnie globalną refleksję Kościoła, zaprosić biskupów już wtedy z całego świata do tego, żebyśmy zastanowili się nad Kościołem. I wydaje mi się, że może także z tego względu, że po wojnie świat zachodni, nie mówię tu o postsowietach, ale świat zachodni w latach 50. uzyskał pewną stabilizację, dlatego Jan XXIII podjął decyzję o zwołaniu soboru, co było zaskoczeniem dla wszystkich. Tu bym widział jeden taki wymiar historyczny, drugi teologiczny, że narastały po prostu nierozwiązane problemy. To nie był tylko problem liturgii, to był właśnie problem teologii, to był problem liberalizmu, to był problem marksizmu, to był problem właśnie różnego rodzaju spotkań czy też relacji międzyreligijnych czy międzychrześcijańskich. Więc jakby tych tematów, którymi Kościół powinien się zająć, przemyśleć je, jakoś wewnętrznie sobie poukładać w tej debacie, dyskusji, jaką powinien być sobór, po prostu było coraz więcej.

0: dookoła ród.
1: To był właśnie historycznie i tak powiedział teologicznie najlepszy moment. Właśnie końcówka lat 50., początek lat 60. Względna stabilizacja po II wojnie światowej wychodzącego z tego dramatu świata zachodniego. Coraz mocniejsza pozycja właśnie Ameryki, Północnej Ameryki i tych krajów południowoamerykańskich, budzące się niepodległościowe różnego rodzaju tendencje w Afryce. Więc Jan XXIII zdecydował się, to było 25 stycznia, niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę, zdecydował się ogłosić sobór i w 1962 roku, w październiku, pierwsza sesja soboru się zaczęła. Więc tak bym na to odpowiedział, że i historycznie, i teologicznie był to właściwy moment, żeby już to zrobić.
2: W tamtym czasie też mamy do czynienia z czymś takim, że to jest właściwie pierwszy sobór, który był tak głośnym wydarzeniem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie się tamtejszego świata. Dziś to jest jeszcze prędsze niż wtedy. Wystarczy, że papież wyjdzie i powie kilka słów na audiencji, za chwilę tekst gotowy pojawia się na właściwej temu stronie i można już z niego korzystać i czerpać. Ale wtedy świat wkraczał w tę sferę właśnie mediów i tej transformacji medialnej, która przyspieszyła ten rozwój informacji, przesył informacji. I ten sobór spotkał się z czymś, co wcześniej nie było możliwe i czego inne sobory nie doświadczały, czyli tego obserwowania poprzez świat.
1: No to tak, było to prawda. Medialne. Myślę, że ojcowie soboru i sam Jan XXIII, a potem Paweł VI tego nie docenili, ale chyba nie mogli tego docenić, bo byli ludźmi z innej epoki. No to pamiętajmy, że to byli ludzie dobrze po 50, dobrze po 60, więc oni jakby żyli jeszcze tym, jakby trochę można by powiedzieć, mieli takie przekonanie co do tego, jak funkcjonuje świat właśnie nie taki medialny, który się dopiero wtedy telewizja się rozpowszechniała, radio odgrywało już ogromną rolę i właśnie środki masowego przekazu. Stąd ta refleksja Pawła VI i potem Ratzingera i później papieża Benedykta XVI, że inny był sobór, który jest soborem realizowanym w Bazylice Świętego Piotra na obradach właśnie biskupów i kardynałów i dyskusjach, a czym innym był sobór medialny. I to rzeczywiście, wydaje mi się, że część twórców soboru, czyli ludzi, którzy bardzo pragnęli, żeby sobór się odbył, że już jest najwyższy czas na tą refleksję, że trzeba się spotkać, przemyśleć, rozmawiać, że oni, wydaje mi się, że nie do końca jakby wiedzieli, jaka jest ta siła medialna i ona niestety właśnie skrzywdziła sobór, to znaczy ten obraz czy reformy, czy decyzji soborowych w mediach został przedstawiony niewłaściwie, nierzetelnie, czasem wręcz kłamliwie, zbyt sensacyjnie, tak? No i niestety, to trzeba powiedzieć, że tak się stało, że mieliśmy do czynienia jakby z dwoma, jakby to powiedzieć, no, wydarzeniami. Jedno realne, rzeczywista refleksja, jakby skupienie i taka praca ojców soborowych. No i drugi to, co wynikało z tego medialnie, gdzie to było w nagłówkach gazet, w audycjach radiowych, w komentarzach telewizyjnych i tak dalej. Więc rzeczywiście tak sądzę, że jakby oni nie do końca zdawali sobie sprawę z siły tego.
2: Sobór Watykański II też dziś ubierany jest często w takie pewne stereotypy, czyli mówimy o nim właśnie albo słyszymy o nim w takim kontekście negatywnym, tych zmian, które w konsekwencji gdzieś właśnie ta nauka kościoła, która wtedy była właśnie jakoś nowo przemyśliwana i w jakieś nowe sposoby podejścia do tego, w jaki sposób na przykład właśnie choćby ta kwestia liturgii, czyli sprawowania liturgii, tego w jaki sposób te rzeczy, które należą do tej sfery kulturowej, jak na nowo są wyrażane współczesnemu człowiekowi, którego rozumienie już się zmienia. No i właśnie, te stereotypy, a jednocześnie też chciałbym tutaj, księże biskupie, zapytać jeszcze o to, czym oprócz tej sfery medialnej, która jest taką bardzo oczywistą, różnił się ten sobór od poprzednich. Soborów w Kościele było wiele, wspominamy choćby ten nicejski, ale ten wydarzył się bardzo wiele wieków temu, 17 przeszło. Tutaj mamy tylko 60 lat, ale tym głośnym, który też gdzieś często w Kościele jest podnoszony i o którym słyszymy, to Sobór Trydencki. Tylko też dzielimy tutaj już bardzo wiele lat. Gdzieś po drodze zapomniany Sobór Watykański I powodem tego, że właśnie te obrady były przerwane. Czym rzeczywiście różni się Sobór Watykański II od tych, które wystąpiły wcześniej?
1: no, na pewno różni się swoją globalnością. To znaczy, że to już nie był Sobór Europejski, tak jak Sobór Trydencki i jeszcze po części Sobór Watykański I, który skupiał bardziej właśnie hierarchów europejskich i jakąś, byśmy powiedzieli, taką siłę, myśl, nie wiem, jakąś taką teologię europejską, że już na Soborze Watykańskim II rzeczywiście reprezentowany był cały Kościół od Australii przez Azję, Ameryki obie i Afrykę. Niewiele osób wie, albo nie chce tego wiedzieć, że to między innymi biskupi afrykańscy i południowoamerykańscy na specjalnej konferencji prasowej w czasie trwania jednych z sesji soborowych jakby no, zaapelowali właśnie o to, że odejście od łaciny w języku liturgicznym dla nich jest czymś koniecznym, dlatego że łacina jest językiem kultury europejskiej, a Kościół nie jest tylko europejski. Zaczyna rozszerzać się, być obecny w tak wielu językach, krajach, kulturach i narodach, że nie możemy jakby myśleć o tym, że Afrykańczycy czy Polinezyjczycy będą myśleć i wyrażać się w języku łacińskim, który ma specyficzną składnię i jest językiem oczywiście pięknym, ważnym i kulturowo fundamentalnym, natomiast no, jest jednym z języków świata. I to o tym zapominamy, więc to jest pierwsza rzecz, że to był według mnie po pierwsze sobór jakby całego Kościoła, już wtedy globalnego, rozsianego po wszystkich kontynentach, obecnego we wszystkich narodach i mówiącego wieloma językami. To zresztą pięknie widać na tych zdjęciach, jak mamy czarnoskórych właśnie biskupów i biskupów z Azji, kardynałów. A drugi wymiar to jest taki, o którym zawsze mówił mój mistrz, profesor Stefan Świeżaski, że to był sobór, co do którego zarówno Jan XXIII, jak i Paweł VI powiedzieli wyraźnie, jakby w założeniu, że to nie będzie sobór anatemy, że nie będzie to żadnego potępienia. Bo kto zna historię soborów, no to wie, że te teksty, tak, soborowe często właśnie kończyły się takim wezwaniem, a kto myśli inaczej, a kto głosi inaczej, to anatema, tak, niech będzie wyklęty. Więc w tym sensie całe to środowisko przedsoborowe, tych ludzi, którzy przygotowali mentalnie sobór, związany głównie z teologią francuską, po części z teologią niemiecką, właśnie i miało takie przekonanie, że to nie może być sobór anatemy. To musi być sobór, w którym my zrozumiemy, że świat jest bardzo różnorodny i spróbujemy odnaleźć te znaki czasu, znaki rzeczywistości, wobec których Kościół musi się jakby wypowiedzieć. I to ta wypowiedź nie może być wypowiedzią negatywną. Musi być w jakimś sensie wypowiedzią aprobującą, afirmatywną, ale w takim znaczeniu, że dostrzegającą wyzwania i problemy, a nie tylko piszącą anatemy. Więc to, wydaje mi się, też jest bardzo istotne i to od razu było obecne na Soborze, bo część tego środowiska watykańskiego, które przygotowała właśnie różnego rodzaju schematy tych dokumentów, no bo zawsze tak się robi, jakby od razu zobaczyła, jak część ojców Soboru nie chce iść drogą właśnie, będę powiedzieć, wykluczenia, tylko drogą afirmatywną, jakby dostrzeżenia piękna, wartości, jakby właściwości pewnych rzeczy i podkreślenia ich i powiedzenia, jak Kościół ma się do tego odnieść i w tym żyć. Więc chyba bym zwrócił na to uwagę, że był to sobór już zupełnie w nowej odsłonie w drugiej połowie właśnie XX wieku.
2: Czy w takim razie możemy powiedzieć o tym soborze, że on miał taki wymiar pastoralny?
1: Myślę, że tak, można by tak powiedzieć.
2: Tak się zastanawiam, księże biskupie, jeszcze właśnie nad tym, no, jakie są owoce soboru, a tu konkretnie myślę o samych dokumentach, bo pozostawił po sobie Sobór Watykański II naprawdę bardzo dużą treść, w tym konstytucje, dekrety. Jest tego wiele i zebrane jest tam naprawdę wiele treści, tak jakby ojcowie soborowi chcieli odpowiedzieć właśnie to, o czym ksiądz wspominał, na te wiele narosłe problemy, które sami obserwowali. Wiedzieli, że to już napęczniało, potrzebowało tego, żeby Kościół na to odpowiedział. Wiele problemów nie dało się rozwiązać na poziomie diecezjalnym. Potrzeba było właśnie tej wspólnoty Kościoła. No jakoś tak w ten sposób zrodził się ten sobór. No i w konsekwencji mamy w obfitości tych dokumentów, które nam zostawił. To więc jakie dokumenty pozostawił nam z
1: sobą? to tak jak pan powiedział, no, jest tam hierarchia tych dokumentów. Najważniejsze są konstytucje, tak? Czyli konstytucja Dei Verum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, Lumen Gentium. Ale jakby te treści tam zawarte, one jak się je czyta, no to one są w części dość ogólne. To są pewne rysy, które mamy my jako ludzie Kościoła jakby podjąć, refleksję nad nimi. Uważam, że należałoby czytać te dokumenty, ale ich właściwa absorpcja jest potem w episkopatach i w konkretnych dokumentach jakby krajowych i diecezjalnych. No, krajowych, no to są właśnie konferencje episkopatu poszczególnych krajów, a diecezjalne to są synody. Są synody oczywiście i krajowe, i synody diecezjalne. Więc jakby to jest taka jakby refleksja ojców, że to, co oni powiedzieli, musi zejść do dołu. No. I dlatego trochę martwi mnie to, że właśnie nie ma często tej refleksji u dołu, że my się nie odwołujemy do tego, że jakoś słabo znamy to, wydaje mi się, słabo znamy te dokumenty, a przynajmniej hasłowo pewne rzeczy tylko widzimy, a nie potrafimy się gdzieś tam wgłębić czy doczytać w refleksji ojców soborowych właśnie jakiegoś wezwania dla nas. Mam takie właśnie wrażenie, że pewność, że Jan Paweł II to robił, także Benedykt XVI. I mam takie wrażenie, że papież Franciszek właśnie chciał, jemu bardzo zależało, żeby to zeszło jakby do te treści pastoralne, jak pan też to wyraził, zeszły tak jakby do tych najniższych jednostek kościelnych, jakim jest właśnie parafia czy jakaś wspólnota.

0: zmierzyć z tymi tekstami, które no, oczywiście mają już swoje 60 lat, są napisane trochę takim językiem kościelnym, który może dla współczesnej młodzieży być zastanawiający, trochę taki niedzisiejszy, no ale treści jest tam bardzo, naprawdę bardzo dużo.
1: Przy tym są to treści tak głęboko duchowe w konsekwencji też.
0: Tak, ale też praktyczne. No na przykład zapominamy, że tam w tym od setnego chyba punktu Sacrosanctum Concilium jest wyraźnie powiedziane, że Kościół katolicki ma być mecenasem sztuki. No.
1: Czego konsekwencje mamy choćby w naszej diecezji w postaci tego, co...
0: To tak, to jest taki malutki tam jakiś światełko w wielkich ciemnościach. No. A tam jest wprost powiedziane, że Kościół ma być mecenasem sztuki, że przez sztukę sakralną, tam jest wszystko jasno wyjaśnione, wyraża się treść naszej wiary. I biskupi, kościół lokalny ma tego pilnować i ma to promować. I to musi być dobrej jakości i tak dalej. To wszystko jakby jest tam opisane. Także tam, ja rozumiem, że to oczywiście jest na pewnym wymiarze ogólności, natomiast tam, jeżeli się wczytamy w te dokumenty, to tam jest parę konkretów, no.
1: Ksiądz biskup wspomniał o tej zasadzie właśnie tego, że to jakby nie idzie w głąb kościoła, czyli do tych podstaw. Czy tu mogę,
0: powolutku idzie.
1: Czy można tutaj to porównać właśnie do tego, braku tej zasady subsydiarności, czyli właśnie tego...
0: Znaczy ja bym powiedział, że powolutku. No jesteśmy wszyscy kościołem posoborowym, wszyscy jesteśmy jakby ludźmi i realizujemy liturgię i posoborową i treści posoborowe, tylko no powolutku to idzie, tak? Jakby w takich zewnętrznych znakach, no to oczywiście, no mamy już język narodowy w liturgii, mamy różnego rodzaju właśnie, jakby to powiedzieć, liturgiczne działania, które są zgodne z reformą liturgiczną po Soborze Watykańskim II. W ekumenii też no, dokonał się ogromny przełom i ogromna zmiana. Natomiast, no tak jak mówię, w innych przestrzeniach wciąż jeszcze jakby powoli dojrzewamy do tego, jakby uczymy się tego. Aczkolwiek, no mówię, no uważam, że po 60 latach wiele udało się w Kościele naprawdę tych treści soborowych jakoś już włączyć na stałe, no ale ciągle pokolenia przychodzą, więc chodzi o tą dobrą absorpcję tak tego.
1: Czy synod o synodalności, który przeżywaliśmy także w naszej diecezji, można uznać właśnie za owoc tej refleksji nad
0: to soborem? Znaczy w ogóle synody, bo je wskrzesił po prostu, Paweł VI je wskrzesił, właśnie nawiązując do starożytnej tradycji zwoływania synodów, a nie soborów, czyli takiego no już bardzo, tak jak powiedzieliśmy, poważnego zebrania biskupów, kardynałów pod przewodnictwem, tylko synodów tematycznych. I to wskrzesił Paweł VI. I Jan Paweł II to kontynuował. Synod o synodalności, tak, jak wszystkie synody zwyczajne, a teraz już był przecież kolejny, to jest owoc Soboru Watykańskiego II, bezwzględnie. Tylko synod o synodalności dotyczył samej metody pracy. I dotyczy cały czas, no bo jakby trwa. To jest metoda pracy, że papież Franciszek, tak ja to rozumiem, jakby zwrócił uwagę na to, że jesteśmy w tak pluralistycznym, tak wielowątkowym świecie, tak polifonicznym, tak bardzo mocno jakby zróżnicowanym, że my musimy się nauczyć metodologii rozmowy, współpracy, działania razem, no, żeby się nie pokłócić, żeby nie wszyscy poszli każdy w swoją stronę, tylko rzeczywiście utrzymać tę jedność Kościoła w różnorodności opinii, w różnorodności jakichś światopoglądów, różnego rodzaju treści. No i to jest ogromne wyzwanie.
2: Czy widzi ksiądz biskup już teraz owoce tego?
0: Nie, na razie nie widzę. Na razie uważam, że powinniśmy się zabrać do roboty. To znaczy ta praca właśnie polega na tym, że mamy się uczyć metodologii. By spotykać się, rozmowa w Duchu Świętym jest konkretną metodą. No, uważam, że niestety jej nie stosujemy. Ona jest trudna. Ona wymaga słuchania, wymaga dobrego, przemyślanego mówienia. No. Sama metodologia synodu o synodalności jest bardzo ambitna i jednocześnie przez to jest bardzo trudna, stąd uważam, że ciągle powinniśmy uczyć się tej metodologii, co to tak naprawdę znaczy i tego, że to jest praca grupowa, w której musimy w pewnym momencie oddać decyzyjność, oddać podejmowanie decyzji właściwym organom Kościoła. No, bo to nie jest demokratyzacja Kościoła, też wielokrotnie o tym już tu rozmawialiśmy, tylko metoda wypracowywania pewnych treści, które właściwa władza kościelna, biskup, proboszcz, prawda, czy metropolita jakby podejmują.
1: Czyli tutaj ta zasada działa oddolnie, w sensie, że głos idzie z dołu.
0: Tak, no tak na tym polega pomysł synodu o synodalności papieża Franciszka.
1: No
0: tak
1: i jest. To wszystko wymaga praktyki, żeby to rzeczywiście
0: tak,
1: potrafiło funkcjonować.
0: nie, nie wynika. To raczej właśnie

0: zbierania się i realizacji.
1: Jakoś jeszcze wracając właśnie do Soboru Watykańskiego II, też chciałbym zapytać księże biskupie właśnie o sam problem związany z interpretacją i jakimiś trudnościami narosłymi wokół samego Soboru Watykańskiego II. W samym Kościele katolickim pojawiają się różnego rodzaju jakieś trudności związane właśnie z interpretowaniem tego, czym był Sobór Watykański II, co przyniósł. Jest wiele głosów krytycznych, ale prędzej chyba mówiących nam o tym, co w konsekwencji się wydarzyło, jeżeli rozumiemy to przez ducha Soboru, bardziej niż, tak jak ksiądz biskup wspomniał, we wczytywanie się w same dokumenty, które dosyć jasno i klarownie mówią o pewnych zaleceniach, które też są otwarte na to, żeby to właściwie wprowadzać w konkretnym miejscu i czasie.
0: To wydaje mi się, że oczywiście te problemy interpretacyjne i trudności jakby zawsze będą, dlatego że każdy, kto zna historię Kościoła, wie, że i to ładnie w jakiejś z jednej ze swoich książek ujął i pokazał ojciec Jacek Sali, każdy wie, że każdy sobór powszechny kończył się kryzysem, że po każdym soborze jest kryzys w Kościele. Dlatego, że to jest tak mocne działanie Ducha Świętego, że ono się po prostu jakby spotyka ze sprzeciwem i świata, no i przeciwnika Boga i człowieka, i Kościoła. Więc jakby w tym sensie mamy i mieliśmy oczywiście bardzo poważny spór o liturgię, a arcybiskup Lefebvre niestety jest tego niechlubnym przykładem buntu przeciwko papieżowi, buntu przeciwko Kościołowi, buntu ostatecznie przeciwko Soborowi i temu, co Sobór wypracował. A dzisiaj także dochodzi do tego właśnie pewna niechęć czy niezrozumienie relacji ekumenicznych, głównie w łonie oczywiście chrześcijan, nas, ludzi ochrzczonych, ale także z innymi, dialogu z innymi religiami. Więc no tak, to prawda, natomiast uważam, że chyba pierwszą jakby rzeczą taką ważną, żeby ten, może przy dobrej woli, te interpretacyjne i różne takie wewnętrzne trudności jakoś pokonać, no to jest najpierw zobaczenie właśnie, dlaczego Sobór został zwołany, jak przebiegały obrady Soboru i jaka ostatecznie była decyzja Kościoła i poszczególnych papieży, żeby wprowadzać te treści. Po prostu historia Kościoła też pokazuje nam przez te 60 lat, jak wiele dobra, jak wiele piękna, jak wiele mocy dokonało się właśnie dzięki temu, że Sobór się wydarzył. No tak, no trzeba, to jest oczywiście cały czas ta przygoda, czy ta nasza praca, także w nowych pokoleniach, tak, ludzi, którzy przychodzą i muszą na nowo jakby rozpoznać, jakby dlaczego to jest ważne. Myślę, że też jest wiele lęku w wielu ludziach i ten jakby soborowy zamysł, żebyśmy byli jakby ludźmi obecnymi w świecie w sposób odważny, piękny, ewangelizacyjny, no dla wielu jest trudny. Wolą właśnie taką formułę, że jesteśmy atakowani, że jesteśmy oblężeni, że jesteśmy niszowi, że musimy się bronić. Więc ta otwartość nie zawsze jest dobrze widziana. Raczej czasem wygrywają właśnie takie lęki czy chęć zamknięcia się i sprowadzenia Kościoła właściwie do jakiejś takiej niszy, która będzie samego siebie pielęgnować. Nie?
1: Zbliżamy się powoli do Niedzieli Słowa Bożego, który inicjatorem był papież Franciszek. I tutaj chciałbym przywołać fragment wypowiedzi papieża Leona XIV z ostatniej audiencji środowej, która dotyczy właśnie Soboru Watykańskiego II, bo on podejmuje się tego, żeby wejść na nowo właśnie w jakieś rozumienie na nowo tych tekstów soborowych, żeby je w ogóle przypominać. Wspominał o tym, że już te pokolenia, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, odeszły. I to jest też naszym zadaniem, żeby do tego wracać. No i papież mówi tak. Konstytucja Dei Verbum przypomina nam również o tym. Bóg do nas przemawia. Ważne jest, aby dostrzec różnicę między słowem a pogawędką. Ta ostatnia zatrzymuje się na poziomie powierzchowności i nie tworzy komunii między osobami, podczas gdy w autentycznych relacjach słowo służy nie tylko do wymiany informacji i wiadomości, ale także do ujawnienia tego, kim jesteśmy. Słowo ma wymiar objawiający, który tworzy relacje z drugim człowiekiem. W ten sposób, przemawiając do nas, Bóg objawia nam samego siebie jako sprzymierzeńca, który zaprasza nas do przyjaźni z Nim. Tutaj księże biskupie jakoś w tym fragmencie bardzo wyraźnie rezonuje mi właśnie synod o synodalności, o którym przed momentem wspominaliśmy. I ta forma, o której mówi tutaj papież Leon, ta praktyczna forma, żeby to nie była pogawędka, tylko właśnie, żeby unikać tej powierzchowności, tylko żeby była to rzeczywista relacja. Jakoś tutaj pobrzmiewa, myślę.
0: No tak, tak. No, papież wzywa do takiej medytacji nad Słowem i przekonania, że my wszyscy żyjemy, czy powinniśmy żyć Słowem Bożym, że to Słowo jest dla nas najważniejsze. No, ja się cieszę z tego, że na przykład w przestrzeni internetu jest bardzo wiele też możliwości jakiegoś słuchania Słowa Bożego. Nawet jadąc, nie wiem, samochodem, czy będąc gdzieś w podróży, można słuchać Słowa Bożego. Są dostępne naprawdę pogłębione, ciekawe komentarze, interpretacje. No ale ostatecznie, jakby, jak rozumiem, chodzi też papieżowi o to, żebyśmy zatrzymali się nad Słowem, żeby każdy z nas miał tą chwilę, że czyta Słowo i jakby zatrzymuje się i pyta sam siebie, co to Słowo mówi do mnie, jak mnie prowadzi. No tak, to jest to, o czym Kościół od początku mówiła, Konstytucja Dei Verbum, jakby, no to jest jeden z owoców Soboru. Dała nam niezwykłe bogactwo Słowa Bożego na mszach świętych. No stół Słowa Bożego na posoborowej mszy świętej jest zastawiony niezwykle obficie, niezwykle. Tego nie było przed Soborem. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, co więcej, często wierni nie mieli dostępu właśnie w językach narodowych do Słowa. Teraz Pismo Święte jest przetłumaczone na wszystkie języki. Tak? Słowo wybrzmiewa we wszystkich językach. To jest piękny dar Soboru, że właśnie jakby ono jest obecne na całym świecie i no, korzystajmy z tego jak najmocniej.
1: Dziękuję Państwu i moim gościem był ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję Państwu. Szkoła Rut.

prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w Słowie

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zbłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
1: Dzisiejsza przypowieść o zagubionej owcy jest znanym chyba wszystkim ikonicznym przedstawieniem Chrystusa jako dobrego pasterza, który nieustannie szuka owiec, nieustannie szuka człowieka. Pytanie jednak do nas, czy my chcemy, żeby On nas odnalazł? Czy czasami na siłę nie uciekamy i nie chowamy się przed Nim? Dajmy się Bogu ucieszyć naszą obecnością przy Nim.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: Name of Jesus śpiewała Tori Kelly. Witamy Państwa serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: Justyn Dziembiński, Tori Kelly, znana artystka, nawet zauważyłem jej ostatnią płytę, recenzent Gościa Niedzielnego, który ma tam taką muzyczną rubrykę. Tam
0: różni recenzenci piszą w Gościu Niedzielnym i zauważają wiele różnych płyt, a Tori Kelly zauważyła Kirka Franklina i w 2018 roku wydała album Hiding Place przy współpracy z nim, za który zdobyła dwie nagrody Grammy. Więc to już artystka uznana, można powiedzieć. Swoją karierę rozpoczęła chyba takim przełomowym momentem było to, że wzięła udział w 9. sezonie programu American Idol. A to piosenka, której słuchaliśmy z płyty God Must Really Love Me, Bóg Musi Mnie Kochać. Album został wydany w czerwcu tego roku.
1: Teraz męskiego głosu posłuchamy, no i generalnie przed resztę audycji chyba dzisiejszej. John Reddick, amerykański muzyk chrześcijański, lider uwielbienia, pastor pełniący funkcję, która nazywa się tam Worship Leader, a my byśmy powiedzieli pewnie animator muzyczny, tylko tak coś więcej niż tylko grający, ale właśnie prowadzący uwielbienie we wspólnocie swojego kościoła w Memphis, w stanie Tennessee, stamtąd pochodzi. Podobno jego utwory trafiają do kościołów wiernych na całym świecie, to tak będzie z tym. No, to się przekonamy, może go nawet ktoś na polski przetłumaczy, bo to taki no, wciągający utwór, wciągająca pieśń, hymn. Pragniemy pójść za Panem Bogiem. I choose you, wybieram Ciebie. W nagraniu wsparł Johna Reddicka rodzinny zespół Kane.

0: W ubiegłym roku ukazała się nowa płyta Tobiego Maka. Zresztą bardzo, bardzo mi się podobająca. Dla mnie super znakomita. A teraz dopiero co Tobi Mak wydał tę płytę w takiej nowej wersji z pod tytułem Guest List Edition. I mnóstwo tutaj znakomitych gości, a między innymi... No właśnie, istnieje czy nie istnieje zespół Tardej?
1: No właśnie, to ciekawe.
0: Bo w wykonawstwo jest podpisane Tobi Mak and Tardej.
1: Więc oni tam się już rozwiązali, skończyli, a potem znowu ruszyli w trasę rocznicową. I ciekawe, co z tego dalej będzie.
0: Piosenka Campfire. One,

0: na wakacje, jak znalazł.
1: O ognisku piosenka. Ogniskowa no, nawet taka trochę.
0: No, dlatego tak mówię.
1: Trzy piosenki, którą teraz usłyszymy, powróciły do mnie wspomnienia sprzed bez mała 40 lat, jak pierwszy raz usłyszałem album, który wtedy na mnie fenomenalne wrażenie wywarł. Album Fisherman's Blues zespołu The Waterboys. Nie wiem, czy Mike Scott jest lider zespołu, jest osobą religijną i czy w jakimś kościele, ale nagrał między innymi w czasie sesji do tej płyty Fisherman Blues utwór Knocking on Heaven's Door Boba Dylana. A teraz całkiem dawno ukazało się takie wydawnictwo zawierające odrzucone czy zaniechane nagrania z tejże właśnie sesji. Płyta nosi tytuł Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings. Zaginiona, zagubiona.
0: Tak właśnie, bardziej chyba.
1: I to jest, słuchaj, trzy płyty tego jest. Naprawdę dużo. A wśród tych utworów różnej jakości, niektóre dość surowo brzmią, niektóre bardzo dobrze. Ta akurat tak dość moim zdaniem średnio, ale zawsze warto posłuchać, jak Mike Scott poradzi sobie jego zespół z tym nieśmiertelnym standardem.

0: tak średnio mi się podobało.
1: To chyba tak jest nagranie z próby po prostu. Ale klimat mnie trochę wciągnął. Tutaj skrzypce, mandolina i tak dalej. To było takie bardzo typowe dla zespołu Waterboys.
0: Wróćmy jeszcze do płyty Tobiego Maka w nowej wersji z udziałem wielu, wielu gości. Tym razem będzie to Jamie McDonald. Więc bardzo miło, że takie dopiero co zaistniałe też głosy można usłyszeć. A piosenka, do której wybrał ten duet Toby Mac, to God Did It.

0: Na tej płycie z ubiegłego roku też tam ktoś gościnnie występuje, tylko ktoś inny, ale nie pamiętam kto.
1: Można sobie łatwo sprawdzić. Nie pamiętam, co już prezentowałem, jakiś utwór tego zespołu. Gable Pride and Friends, amerykański zespół wykonujący alternatywnego rocka. Od 2018 roku powoli pnie się do góry, coraz bardziej jest zauważany. Jego płyta 2022 roku dobyła, a w każdym razie pochodzący z niej utwór Brother Jack, statuetkę Dove Award w kategorii najlepszy utwór rockowy. No i najczęściej to są właśnie takie rockowe, rytmiczne, ale też z alternatywnym posmakiem utwory. Ale ten, który słyszymy, to taki refleksyjny utwór, piosenka o pragnieniu, by mieć dobry kontakt z Panem Bogiem po prostu. Zatytułowana, na singlu wydana, jeszcze może dodam, zatytułowana Talking Like Friends.

0: Bardzo sympatyczna piosenka. Trochę tak klimat Beatlesowski. Przypomina, kojarzy mi się.
1: Tak, też często jest Gabriel Price recenzowany.
0: O, mógłbym być recenzentem płyt. Charles Wesley Godwin to wykonawca, którego teraz posłuchamy. Muzyka country w wydaniu takim, no, charakterystycznym. A, tak mi się przypomniało, tydzień temu też prezentowałem muzykę country Cody Johnsona, który jest gwiazdą, wielką gwiazdą, a zanim zdobył status największej gwiazdy współczesnej, jednej z największych gwiazd współczesnej muzyki country, to był profesjonalnym ujeżdżaczem byków i strażnikiem więziennym. Więc można pełnić takie zawody, a potem zostać gwiazdą muzyki country. Natomiast Charles Wesley Godwin, no, nie jest takim słynnym, ale owszem, występował już z wieloma znanymi muzykami. Płyta Christian Name, a z tej płyty utwór Hallelujah High, to hymn o celebrowaniu prostego życia, codzienności. Piosenka opowiada o poranku w kościele, portret niedzielnego poranka i społeczności, która uczestniczy w nabożeństwie w kościele. Galeria barwnych postaci małomiesteczkowych, Harley w garniturze w paski z potarganymi włosami, Becky siedząca w trzeciej ławce. Artysta nie ocenia swoich postaci, ale celebruje z nimi takie ludzkie ułomności i fakt, że tak różni tworzą jedną wspólnotę. Ciekawe jest to, że ta płyta powstała w cieniu jego osobistej tragedii, bo stracił nienarodzonego syna i w swoich utworach dotyka tematów żałoby, poszukiwania wiary, a ta piosenka stanowi taki trochę wyłom, bardziej jest taką dynamiczną, pełną radości. Charles Wesley Godwin i Hallelujah i do przodu.

country, albo może bardziej southern gospel. To taki kierunek muzyki gospel, który właściwie brzmi jak country bardzo często, albo trochę jak southern rock. Jego wiodącą postacią jest Jason Krab, między innymi, a wcześniej śpiewający, występujący razem ze swoją rodziną, The Krab Family. Od wielu lat już podjął karierę solową. Na koncie ma jedną nagrodę Grammy, 21 nagród Dove Awards i w ogóle. Więc jest artystą bardzo uznanym. Wydał ostatnio płytę pod tytułem Through the Fire i rozpoczynają utwór Ciągle się trzymam. Chyba tak trzeba przetłumaczyć. Still Holding On. Którym towarzyszy mu sam Vince Gill. Jeszcze jeden artysta ze świata muzyki country, bardzo znany i nieco mniej znany ze świata muzyki właśnie Southern Gospel, Joseph Hybdank. Piosenka godna zapamiętania.

0: tej płyty nie zauważyłem, więc z przyjemnością sobie ją odsłucham. To koniec naszej audycji, bo jeszcze tylko jedna piosenka nam została. Indelible Grace Music to taki amerykański kolektyw muzyczny, ruch muzyczny z Nashville w Tennessee, który zapoczątkował taką modę na pisanie nowych melodii do tradycyjnych, starych tekstów, hymnów, pieśni kościelnych. I płyta wydana dopiero co Rove No More, Nie błąkaj się więcej. Z tej płyty piosenka Father of Mercies in the World.
1: Żegnamy Państwa i bardzo gorąco zachęcamy, żeby słuchać więcej muzyki chrześcijańskiej, nie tylko tej, która każe się zanurzać w radościach, przyjemnościach świata albo cierpieć z powodu swoich błędów i tak dalej, ale właśnie takiej niosącej nadziei, nowe spojrzenie na życie.
0: Do usłyszenia. Szczęść Boże.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia, iż nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa w poważne dla człowieka zagrożenie. Rozwój współczesnych badań naukowych w pełni potwierdza te obawy. Człowiek z podmiotu i celu staje się dzisiaj nierzadko przedmiotem lub wręcz surowcem. Wystarczy wspomnieć o eksperymentach inżynierii genetycznej, które budzą wielkie nadzieje, ale równocześnie także i niemałe obawy o przyszłość rodzaju ludzkiego.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 3. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 97 i 98. Sztuczna inteligencja. Nie jest moją intencją, by w tym miejscu przedstawiać wykład na temat sztucznej inteligencji ani przytaczać bibliografię, dziś już bardzo obszerną. Istnieją już bowiem autorytatywne opracowania, także w środowisku kościelnym, do których można się odwołać. Ograniczę się do przypomnienia kilku elementów istotnych dla rozeznania moralnego i społecznego, które otaczają troską prymat osoby, tak aby to zawsze inteligencja ludzka, wraz ze swoim sumieniem i swoją wolnością, kierowała innowacjami technicznymi oraz odpowiedzialnie określała ich zastosowanie i granice. Wypada poprzedzić te rozważania dwiema uwagami. Po pierwsze, istnieje ryzyko, że wszelkie tezy dotyczące AI mogą się w krótkim czasie zdezaktualizować ze względu na zdumiewające tempo rozwoju tych systemów. Po drugie, wszyscy, także ci, którzy je projektują, niewiele wiemy o ich rzeczywistym funkcjonowaniu. Współczesne systemy sztucznej inteligencji są bowiem bardziej hodowane niż konstruowane. Twórcy nie projektują bezpośrednio każdego ich szczegółu, lecz tworzą architekturę, na której AI się rozwija. W konsekwencji podstawowe aspekty naukowe, takie jak wewnętrzne reprezentacje i procesy obliczeniowe tych systemów, pozostają obecnie nieznane. Tym pilniej ujawnia się potrzeba podjęcia podwójnego wysiłku, z jednej strony pogłębiania badań naukowych, z drugiej praktykowania rozeznawania moralnego i duchowego.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Bardzo często mówimy sami do siebie, ale także dzielimy się z innymi swoimi przeżyciami i mówimy, że jesteśmy w bardzo nieraz trudnej sytuacji, że kondycja nasza jest słaba i polega na tym, że jesteśmy rozbici. Innymi słowy, chociaż rzadko tego używamy, powinniśmy powiedzieć, nie ma w nas jedności. Sami w sobie nie posiadamy tej siły, która by wszystko w nas jakoś zbierała do tego, że będziemy jednością w sobie. Skąd ta jedność jest taka ważna w naszym życiu osobistym? Bo człowiek powinien przejrzeć się w Bogu i tam zobaczyć, jak jest wielki i piękny. I na wzór Boga, który jest jednością, również samych siebie tak kształtować, aby w nas ta siła przewodnia nie była rozproszona, nie doznawała zakłóceń, nie była nadwyrężona, żebyśmy stanowili sami w sobie jedną całość jako piękny, nadzwyczaj piękny wzór dzieci Bożych. Więc pierwsze, poznać i umiłować Pana Boga i mieć z Nim tę relację jedności. Potem ogarnąć siebie i stworzyć w sobie taki, powiedziałbym, monolit budowany siłą miłości, ale pomagający nam zrozumieć, jacy jesteśmy ważni, piękni.
1: Dobre słowo pasterzy.